Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: FM. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Konin FM.

0: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Jest zapowiedź MSWiA po fali fałszywych alarmów. Kolejna charytatywna zbiórka Łatwo Ganga i kolejny sukces.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33% i referendum jest ważne. Krakowianie tak mówili o powodach, dla których głosowali za odwołaniem prezydenta.
2: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
3: Kolesiostwo. To było niedowierzanie. To jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
4: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
0: Trwa zliczanie głosów. Oficjalne wyniki z Krakowa poznamy w najbliższych godzinach. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie łapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Błażej Kulesza.
5: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
6: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
5: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
0: Rząd zmienia zasady najmu krótkoterminowego. W Sejmie jest już projekt ustawy. Znalazły się w nim obowiązkowa ewidencja lokali przeznaczonych na krótkie wynajmy, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu lub ograniczać liczbę dni wynajmu. Wątpliwości mają miejscowości turystyczne. Obawiają się, czy to nie zabierze im turystów, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
7: Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem, na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę. Swoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy. Zobaczymy, czy będą one słyszalne.
0: Zmiany narzuca Unia Europejska. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez streamera i twórcę internetowego znanego jako Łatwo Gang. Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Na finiszu przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. A cała wyprawa była transmitowana w internecie, a jednocześnie trwała zbiórka funduszy. Poprzednia charytatywna akcja Łatwo Ganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Transmisję internetową z tamtego wydarzenia, trwającego ponad 9 dni, oglądało w szczytowych momentach ponad 1,5 miliona widzów. I na koniec jeszcze sport. Magda Linet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Dzisiaj mecze Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
1: A co w regionie?
8: Poważny problem, który nadal w niesłabnącym stopniu występuje w naszym regionie. W całym ubiegłym roku wielkopolscy policjanci wydali aż 5 tysięcy zakazów kontaktowania się agresywnych członków rodzin z ich ofiarami, bliskimi, nad którymi się pastwili, najczęściej po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze założyli do tego 5600 niebieskich kart, za sprawą których takie domy i mieszkania są już systematycznie monitorowane przez pomoc socjalną i dzielnicowych. Agresorami w rodzinach najczęściej są ojcowie lub dorośli synowie, a ofiarami żony oraz nawet dzieci. Policja apeluje, by nikt z sąsiadów nie był obojętny na krzyki zza ściany. I zmieniamy temat. Będzie jak w amerykańskich filmach. W dniach 1-3 czerwca do koła zawita kino mobilne 9D. To będzie niesamowita zabawa dla każdego, pełna specjalnych efektów, takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda, magiczne okulary, klakson, dym, smyrające żyłki, wibracje i świetny system audio. W tym celu specjalnie zaaranżowana zostanie przestrzeń parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole. Do kina będą mogli przyjść zarówno dzieciaki, jak i dorośli. Repertuar obejmuje bajki, kolejki górskie, dżungle, wyścigi oraz horrory. Wielka ciężarówka, której ściana rozkłada się na bok, ozdobiona będzie 60-metrowymi światełkami LED, to największy mobilny ekran w Europie, który zapewnia nieziemskie odczucia. To mobilne kino na parkingu przed Kolskim MDK-iem już na początku czerwca. Budynek szkoły podstawowej w Serbicach przejdzie modernizację. Gmina Przykona wyda na ten cel ponad 5 milionów złotych. Prace dofinansowane ze środków na transformację energetyczną Wielkopolski Wschodniej mają potrwać do końca października. Tymczasem w Wielkopolsce powstanie 18 nowych zbiorników małej retencji. Zawarte zostały umowy z beneficjentami na wsparcie o wartości prawie 1 200 000 złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa i umożliwiają osobom prywatnym budowę nowych akwenów, których łączna powierzchnia wyniesie prawie 15,5 hektara. Samorząd województwa wielkopolskiego zwraca uwagę na problemy związane z hydrologią w naszym regionie, dlatego od wielu lat wspiera indywidualne osoby w pozyskiwaniu środków na budowę nowych zbiorników małej retencji. Działanie realizowane jest w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Ma to ogromne znaczenie w okresach o skrajnych stanach pogody, zwłaszcza gdy tygodnie suszy przeplatają się z gwałtownymi deszczami. W tym roku wsparcie pozyskało 18 osób, które wybudują zbiorniki o powierzchni do 2 hektarów. Dotacja w przypadku budowy pojedynczego zbiornika wynosi 75 tysięcy i co ciekawe, dla inwestycji z powiatów konińskiego, kolskiego i tureckiego przelicznik jest o 10% wyższy. Za sprawą tych działań od wielu lat tereny Wielkopolski zyskują nowe, cenne rezerwuary wody, które pomagają zachować bezpieczeństwo, niwelując ryzyko podtopień lub oddając zapas wody w okresach suchych, zachowując bioróżnorodność. Warto dodać, że łączna kwota wsparcia przekazana przez województwo od 2011 roku na budowę zbiorników małej retencji przez osoby indywidualne i samorządy wynosi już ponad 47 milionów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś ciąg dalszy letniej aury, na północy Polski 21 stopni, w centrum 25, a na zachodzie i południu do 26 stopni. Dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej częściowe i nie powinno padać. Jutro też ma być ładnie i ciepło.
1: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda reklama.
0: A co w regionie?
4: Co dalej z zasilaniem sieci ciepłowniczej na osiedlu Łężyn w Koninie? Po likwidacji cukrowni Gosławice miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zbudowało tam lokalną kotłownię, która w sezonie zimowym ogrzewa około 20 obiektów. Niewielki zakład o mocy 1,5 MW działa w oparciu o węgiel.
5: Tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego, tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom.
4: Z powodu niewielkiej liczby odbiorców oraz dużej odległości od elektrowni, doprowadzenie do Łężyna rur, w których płynie ciepło wytwarzane z biomasy, śmieci i wód geotermalnych, byłoby zbyt drogie. MPS szuka więc innego rozwiązania.
5: My już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła i mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, żeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym, czyli odbiorcy są niezależni w zakresie podgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu, zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie peletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pelet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny peletów w styczniu czy w lutym.
4: Prezes konińskiego przedsiębiorstwa Sławomir Lorek dokonuje tych analiz w oparciu o opinie ekspertów z całej Polski. Najprawdopodobniej w Łężynie zainstalowane zostaną kotły na pelet, czyli pewnego rodzaju biomasę. To produkt uważany za OZE. Ostateczna decyzja zależeć będzie jednak od kosztów takiego opału. Póki co węglowa kotłownia nie jest objęta żadnymi karami z racji emisji CO2, bo jej moc jest niewielka. Spółka ma więc jeszcze czas na podjęcie decyzji. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia od dziś rusza z naborem na kolejne unijne wsparcie. Chodzi o projekty dotyczące wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie danej lokalnej grupy działania. Dokładnie w obszarze turystyki lub odnowy wsi mowa tu o infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej. Wnioskować mogą m.in. organizacje pozarządowe. Tymczasem powiatowy lekarz weterynarii w Koninie informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska rzekomego pomoru drobiu w miejscowości Wójczyn, gmina Jeziora Wielkie, województwo kujawsko-pomorskie, zostało wydane rozporządzenie wojewody wielkopolskiego w sprawie zwalczania tej choroby na terenie powiatów konińskiego i słupeckiego, gdzie wprowadzono obszar zapowietrzony i zagrożony. Jak czytamy na stronach gminy Wilczyn, obostrzenia obejmują tereny następujących gmin w powiecie konińskim i słupeckim: Wilczyn, Kleczew, Skulsk oraz Orchowo. Najważniejsze obowiązki dla hodowców to trzymanie drobiu w zamkniętych kurnikach lub obiektach, natychmiastowe usuwanie i niszczenie padłego drobiu w zatwierdzonych zakładach, bezzwłoczne czyszczenie pojazdów, sprzętu, paszy i ściółki mogących przenosić chorobę, stosowanie higieny przez pracowników oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych na bramach, prowadzenie spisu ludzi wchodzących i wychodzących z terenu gospodarstwa oraz przechowywanie karmy i ściółki w sposób chroniący przed dzikimi ptakami i gryzoniami. Zakazane są wwożenie i wywożenie drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, przemieszczanie ściółki i obornika bez zgody wspomnianego lekarza, organizowanie targów, wystaw, pokazów i konkursów drobiu, przewozy drobiu, w tym piskląt i niosek oraz jaj wylęgowych i konsumpcyjnych, a wszelkie przypadki podejrzenia choroby należy niezwłocznie zgłaszać bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii w Koninie.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: FM.
1: Miasto Konin przyciągnie kolejne firmy. Samorząd zaczął współpracę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, co doprowadziło do uwolnienia działek, które należały do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i do tej pory leżały odłogiem.
2: Łącznie mamy 38 hektarów pozyskanych przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną od KOWR-u i są to działki, które podzieliliśmy. Obecnie te działki mają wielkość od 3,5 do 10 hektarów i już na 4 działki mamy pozyskanych inwestorów, więc no niesamowity sukces, cieszymy się z tego, ale kolejne 2 działki jeszcze mamy w ofercie, więc jeżeli są osoby zainteresowane zakupem takich nieruchomości, są to działki o wielkości 6 hektarów i 8,5 hektara, zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Działki są typowo pod produkcyjnym, przemysłowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc takich inwestorów planujemy przyciągnąć.
1: A o ile to zwiększa szanse miasta, ta współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną? No wiemy na przykładzie Turku, że to tam zadziałało. Czy w Koninie właśnie też ma to uruchomić bardziej, ożywić właśnie tę naszą przestrzeń?
2: Dokładnie, zwiększają się w ogóle możliwości promocyjne, bo łącznie nie tylko Konin sam siebie promuje, ale również Łódzka Strefa promuje nasze tereny, więc zdecydowanie zwiększa to nasze szanse na pozyskanie kolejnych inwestorów, ale jednocześnie jest to duże ułatwienie. Po pierwsze, jest to szybszy proces zakupu nieruchomości przez inwestora i po drugie, jest to wiązane również z ulgami podatkowymi, które taki inwestor może pozyskać.
1: Tłumaczyła nam Barbara Masternak, kierowniczka Wydziału Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego. Wśród nowych firm, które mają pojawić się w Koninie, będzie m.in. zagraniczna fabryka karmy dla psów renomowanej marki. Garść ważnych informacji dla rolników. Gmina Skulsk przypomina, że jeszcze tylko do 1 czerwca farmerzy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Z kolei do 18 należy złożyć wniosek o nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. To urzędowy dokument, który trzeba złożyć do powiatowego lekarza weterynarii, na przykład w Koninie w przypadku naszych okolicznych gmin. Jest on obowiązkowy dla wszystkich podmiotów utrzymujących zwierzęta kopytne, czyli bydło, świnie, konie, owce, kozy, a także drób oraz pszczoły. I jeszcze przypomnienie o trwającym zliczaniu szkód po wiosennych przymrozkach. Urząd Miasta i Gminy Ślesin jeszcze do końca roboczego tygodnia, czyli do 29 maja, czeka na wnioski o oszacowanie szkód. W niektórych gminach zakończono już ich przyjmowanie, w innych wciąż jeszcze trwa. Warto zorientować się w tych sprawach w urzędzie. A teraz zaproszenie do gminy Rychwał, do miejscowości Grochowy. Będzie malowanie twarzy, dmuchańce, gry, zabawy, wyścigi, bańki medlane, występy uczniów, przekąski i napoje. Rada Rodziców, Sołectwo Grochowy oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna 6 czerwca przy Szkole Podstawowej w Grochowach organizują dla mieszkańców piknik z okazji Dnia Rodzin. Początek imprezy o 15. Przy nowo powstałej bieżni w Strzałkowie pojawiła się już trawa. Otwarcie obiektu planowane jest na 2 połowę czerwca. Całkowita wartość inwestycji to 1 165 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu lekkoatletycznego. Teraz o tym, co czeka nas pod koniec tygodnia. Stowarzyszenie Halo oraz Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, a będzie to koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Ten występ będzie punktem kulminacyjnym ogólnopolskich warsztatów, które przyciągają do Konina wybitnych instrumentalistów oraz młodych adeptów sztuki wykonawczej na instrumentach historycznych. To rzadka okazja, by usłyszeć brzmienie epoki baroku i renesansu w mistrzowskich wykonaniach. Wydarzenie odbędzie się w ostatnią sobotę maja, czyli właśnie co kilka dni, 30 o godzinie 16 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej na Starówce. Wstęp jest wolny, ale trzeba mieć bezpłatną wejściówkę. Można o te wejściówki pytać w Państwowej Szkole Muzycznej lub bezpośrednio w Stowarzyszeniu Halo. Te warsztaty oraz koncert cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska kulturalnego regionu oraz środowisk akademickich z całej Polski. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konińska Szkoła Muzyczna często gości takie nietuzinkowe wydarzenia. Mieszkańcy bardzo chętnie eksperymentują ze sztuką, a dźwięki muzyki dawnej płynące z instrumentów historycznych będą z pewnością wyjątkową ucztą dla zmysłów. Po 26 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Dobiegają końca prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej budynków nadziemnych. Marszałek Marek Woźniak cały czas monitoruje budowę muzeum. Część podziemna obiektu, w której zlokalizowana będzie wystawa stała oraz przestrzeń centralna z charakterystyczną kopułą, znajduje się obecnie na etapie robót wykończeniowych oraz intensywnego montażu instalacji technicznych. Muzeum Powstania Wielkopolskiego będzie jedną z najnowocześniejszych takich instalacji. instytucji w Polsce poświęconych historii walk o niepodległość. Za nieco ponad miesiąc, 29 czerwca w godzinach od 8 do 14.30 mieszkańcy gminy Wilczyn na placu przy skrzyżowaniu ulic Skulskiej i Kleczewskiej będą odbierać pojemniki na szkło i odpady zmieszane. Kubły o pojemności 240 litrów będą wydawane bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia ze spółdzielnią kółek rolniczych z Kazimierza Biskupiego. Samorządy w regionie odchodzą od jednorazowych worków. W zamian mieszkańcy domów zaczynają segregować odpady w plastikowych kontenerach. Jeszcze przypomnienie o piątkowym koncercie w zabytkowych wnętrzach Ewangelickiej Świątyni na Starówce. W Kościele Świętego Ducha w Koninie zabrzmią dwie kantaty Jana Sebastiana Bacha. Publiczność usłyszy twórczość jednego z najwybitniejszych kompozytorów i zarazem słynnego luteranina. Kantata to kilkuczęściowa wokalno-instrumentalna forma muzyczna przeznaczona na głosy solowe, chór i orkiestrę. Zostaną one zagrane na instrumentach historycznych, co pozwoli przybliżyć oryginalne brzmienie epoki. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy do Kościoła Ewangelickiego w Starym Koninie już w piątek o godzinie 19.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: A co w regionie?
4: Już 4 czerwca w Konińskim Oszkardzie zainaugurowana zostanie 72. edycja najstarszego ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych, czyli Festiwalu Okwa imienia profesora Henryka Kluby.
5: Otwarcie takiego wydarzenia wymaga odpowiedniej oprawy i tym razem będą nam towarzyszyć znakomici artyści. O 17.30 rozpocznie się wernisaż plakatów Andrzeja Pongowskiego do filmów Wojciecha Jerzego Hasa. Andrzej Pongowski po raz trzeci odwiedzi Koniński Festiwal i opowie o pracy nad dorobkiem reżysera Pętli czy Sanatorium pod Klepsydrą. Zaraz po wernisażu w sali widowiskowej zobaczymy konińską premierę filmu Człowiek do wszystkiego Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal. Filmu, który po międzynarodowych pokazach można zobaczyć w niewielu kinach w Polsce. Jesteśmy jednym z nich. W dodatku ten obraz, czerpiący z literatury, a konkretnie z powieści szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, będzie osobiście reprezentować współautorka Anka Sasnal. Z tą reżyserką, scenarzystką i producentką po seansie porozmawia krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Mamy nadzieję, że nasi widzowie również włączą się do dyskusji, którą z pewnością zainspiruje ten autorski obraz. Tym bardziej, że opowiada o uniwersalnych mechanizmach, jakim poddany jest człowiek, bez względu na czasy, w których żyje. W obsadzie Andrzej Konopka, Agnieszka Żulewska i Piotr Trojan. Bezpłatne wejściówki na wernisaż oraz seans

0: polskiej animacji Opla głosami prawie 25 tysięcy młodych widzów, którzy decydowali o przyznaniu nagród. To Bołków, Koziołka, Matołka. Wejściówki na ten seans można odbierać w kasie kina Oskard. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11.
1: Mówiła Paulina Pochulska-Wojdak z Cekisu w Koninie. Na stronach Centrum Kultury i Sztuki jest dostępny cały dokładny program Festiwalu Filmowego Okwa. Szkoła Podstawowa imienia biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie prowadzi akcję charytatywną na rzecz małej Matyldy. Do 20 czerwca u wychowawców klas można zostawiać plastikowe oraz szklane butelki, a także aluminiowe puszki. Chodzi oczywiście o tylko takie opakowania, które są objęte systemem kaucyjnym, by można było odzyskać pieniądze i cały dochód przekazać na wsparcie dla dziewczynki. A do 10 czerwca do tej samej szkoły można przynosić zabawki, takie jak planszówki, figurki, lalki, auta, puzzle, gry karciane i logiczne, książki dla dzieci, dla młodzieży oraz komiksy, artykuły szkolne, słodycze czy różne gadżety. Trafią one na licytację, z której dochód również wesprze Matyldę. Tymczasem trwają przygotowania do Festiwalu Lichań Młodych. Wydarzenie pod patronatem Konin FM odbędzie się 20 czerwca.
2: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie. Jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory. Czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
3: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli wprowadzajcie słowo w czyn.
1: Mówiły Nadia Lisowska i Patrycja Nawrocka z Lichańskiego Sanktuarium.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lepiej.

0: Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Za ile dziś zatankujemy? Za moment o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
5: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
3: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem. A wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
6: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
3: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za granicą rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. Wcześniej była mowa o 700 przypadkach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
3: Do tej pory z powodu zakażenia zmarło już blisko 120 osób. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to USA wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. I na koniec wracamy do kraju i przypominamy, za ile dziś zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. 46 groszy. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6 zł. 85 groszy. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.
4: Konin FM.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
8: Jutro to dopiero będzie, do 29 stopni w Koninie możemy się spodziewać. Dziś też słonecznie i dziś do 27 kresek na termometrach. W tej chwili w Wielkopolsce mamy średnio 13 stopni, wiatr w porywach 19 km na godzinę i wysokie ciśnienie 1030 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Dzień dobry, w poniedziałek. Po siódmej powiem, dlaczego latem kaloryfery powinniśmy zostawiać odkręcone. Opowiem także o punkcie informacji turystycznej, który powstanie w Grodźcu.
2: Konin FM na

Tonin FM.

0: Od kilku dni kaloryfery w Koninie są już zimne. Monterzy centralnego ogrzewania Sempecu apelują jednak, by nie ustawiać termostatów na zero. Przekręcenie zaworu przy grzejniku na symbol gwiazdki może przynieść nam kłopoty. Gdy grzejnik przez lato pozostanie całkowicie zakręcony, mechanizm termostatu będzie stale dociśnięty, co sprzyja odkładaniu się kamienia i innych zanieczyszczeń. W efekcie zawór może się zablokować. Inne problemy, które mogą wystąpić jesienią, to zapowietrzenie grzejnika, a w skrajnych przypadkach nawet jego wewnętrzna korozja. Zdaniem ekspertów, latem, gdy gorąca woda nie płynie już w kaloryferach, najlepiej pozostawić pokrętła ustawione nawet na piątkę.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
7: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kartka z kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 25 dzień maja. Imieniny obchodzą Magda i Grzegorz, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu mamy dzisiaj Światowy Dzień Piłki Nożnej, a właściwie także Światowy Dzień Futbolu. Więc jak widać, futbol postanowił dzisiaj świętować podwójnie. Jest też Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, Dzień Królewny i Dzień Ręcznika. Czyli z jednej strony sprawy lekkie, a z drugiej bardzo poważne. Z trzeciej ukłon w stronę tych, którzy wiedzą, że ręcznik bywa w życiu zaskakująco przydatny. Co wydarzyło się 25 maja w historii, proszę Państwa?
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1477 roku Witz Tworz rozpoczął w Krakowie pracę nad ołtarzem mariackim, czyli nad dziełem, które później weszło do ścisłej czołówki tego, czym Polska może się uczciwie pochwalić, jeżeli chodzi o sztukę sakralną. W 1609 roku zakończył się proces przenoszenia w zasadzie dworu królewskiego, a tym samym de facto stolicy Polski z Krakowa do Warszawy. W 1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej wykonano wyrok śmierci narodmistrzu Witoldzie Pileckim. W 1987 roku w kole zawalił się natomiast fragment ratusza miejskiego. W 1990 roku Polska złożyła w Brukseli oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską. W 1997 z kolei odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji. W 2006 roku rozpoczęła się podróż apostolska papieża Benedykta XVI do Polski.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w trzech setach 5-7, 6-4 i 7-6. Z awansu cieszy się także Magdalena Fręch i rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse. Przegrywając w drugim secie poddała spotkanie. Polka na paryskich kortach najwyżej dotarła właśnie do drugiej rundy.
4: Na pewno to nie jest tak, że to są bardzo proste turnieje, proste mecze, ponieważ wszystkie zawodniczki przyjeżdżają tutaj, żeby wygrać, ale cieszę się, że pierwsze koty za płoty i pierwszy mecz za mną i swój najlepszy wynik mogę tylko pobić.
3: Aby to zrobić, Frank będzie musiała jednak pokonać albo Rosjankę Ludmiłę Samsonową, albo Szwajcarkę Jill Teichmann. W tym sezonie jest nie do zatrzymania Włoch Andrea Kimi Antonelli. Zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Tym samym Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Goście od samego początku narzucili swój styl gry, mówi trener kielczan Krzysztof Lijewski.
5: Do szczęścia pewnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi. Zrobiliśmy dopiero pierwszy krok, ale jeszcze jednego brakuje. Ja też jestem bardzo dumny z moich chłopaków.
3: Kolejny mecz 31 maja w Kielcach, a zwycięstwo da Industrii ligowe złoto. W kolarskim Giro d'Italia dziś dzień przerwy. W niedzielę za to 15 etap po finiszu z czteroosobowej ucieczki wygrał Norweg Fredrik Dversnes Lavik. W generalnej klasyfikacji nadal prowadzi Duńczyk Jonas Vingegaard.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: będzie plenerowy punkt informacji turystycznej. Unijne środki, które dystrybuuje Stowarzyszenie Solidarni w partnerstwie, pozwolą stworzyć takie miejsce w gminie Grodziec. To duży krok w stronę promocji walorów turystycznych tej części powiatu konińskiego i doskonały przykład efektywnego wdrażania założeń naszej lokalnej strategii rozwoju. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 300 tysięcy złotych. Do działalności takiego punktu posłuży plac, na który jeszcze dekadę temu nie dało się nawet wjechać. Nie tak dawno został on uprzątnięty i udostępniony dla wszystkich. Grodziec jest najbardziej zalesioną gminą w okolicy. W jej granicach zaczyna się Puszcza Pyzdryska, a nadleśnictwo posiada ścieżkę w koronach drzew, na którą wstęp jest bezpłatny. To rejony, które powinien odkryć każdy turysta.
1: Tunin FM.
2: Reklama.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Czas płynie wolniej.
7: Zalew, zieleń i spokój.
6: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Od 9 do 11 bez prądu będzie miejscowość Mostki. Od 9 do 15 z kolei prądu nie będzie w Słodkowie Kolonii, między innymi na ulicach Akacjowej, Platanowej oraz na ulicy Sosnowej.
1: Konin FM.

0: są już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przejechał na rowerze z Tatr nad morze. Łatwogang zebrał pieniądze na leczenie chorych dzieci.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%. To wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum Jan Hoffman podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, żeby wskazując komisarza nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
2: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
0: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Dodał, że pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. A są już pierwsi chętni, by zastąpić odwołanego prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Przenosimy się za granicę. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej, może razić cele w całej Europie. Według prezydenta Ukrainy to był 3. przypadek wykorzystania pocisku Oriesznik. I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwogang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem, influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
3: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla Was, bo rzecz się stała, jestem dumny za dzięki, brawa dla wszystkich, brawa dla każdej osoby, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę ponownie się zjednoczyliśmy.
0: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą chorobą. Łatwogang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
1: Konin FM.
4: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
1: Pogoda.
5: Nadal wysokie ciśnienie, w Wielkopolsce 1030 hektopaskali, a na termometrach w regionie około 15 stopni. Wiatr w porywach 22 km na godzinę. Będzie dzisiaj gorąco, 27 stopni, będzie słonecznie, jutro również, jutro jeszcze cieplej, nawet 29 kresek.
4: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 8 w poniedziałek. Za chwilę o mobilnym kinie, które przyjedzie do koła. Następnie będę miał ważną sugestię do konińskich kierowców, od konińskich kierowców do rowerzystów. W tej godzinie także o tym, że prywatni mieszkańcy też mogą budować zbiorniki retencyjne i starać się o dotacje z województwa. Przed 9 opowiem z kolei o sukcesie uczniów skąd z Rychwała, którzy dali z siebie wszystko i byli najlepsi w Wielkopolsce.
8: Naturalnie, że lokalnie.

0: Będzie jak w amerykańskich filmach. W dniach od 1 do 3 czerwca dookoła zawita kino mobilne 9D. To będzie niesamowita zabawa dla każdego, pełna specjalnych efektów, takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda, magiczne okulary, klakson, dym, smyrające żyłki, wibracje i świetny system audio. W tym celu specjalnie zaaranżowana zostanie przestrzeń parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole. Do kina będą mogli przyjść zarówno dorośli, jak i dzieci. Repertuar obejmie bajki, kolejki górskie, dżungle, wyścigi oraz horrory. Mobilne kino na parkingu przed kolskim MDK-iem już na początku czerwca.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Kronin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Trwa sezon rowerowy i hulajnogowy. Mamy kolejny apel o stosowanie prostej zasady zwiększającej bezpieczeństwo, a tym razem kierowcy samochodów z Konina telefonują do nas i proszą o przekazanie cyklistom, by wyraźnie sygnalizowali zamiar zmiany toru jazdy. Chodzi nie tylko o skrzyżowania. W mieście mamy wiele tak zwanych przejazdów dla rowerów, czyli specjalnych pasów równoległych do przejść dla pieszych. Hulajnoga czy rower mogą po nich przejechać, ale w tym przypadku nie trzeba schodzić i przeprowadzać jednośladu. Jednakowoż zgadza się, że jadący prosto drogą rowerową cykliści, chcąc skręcić w bok właśnie na taki przejazd przy zebrze, powinni taki manewr zasygnalizować, żeby kierowcy odpowiednio wcześniej wiedzieli, że rowerzysta zamierza taki manewr wykonać. Stąd apel do cyklistów, by sygnalizowali skręcanie rączką.
0: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Wygrała z rywalką, ale też z bólem i urazami. Magdalena zwycięsko przechodzi pierwszą rundę we French Open. Polska tenisistka pokonała Czeszkę Terezę Walentową po heroicznym meczu, podczas którego kilkukrotnie musiała prosić o przerwy medyczne.
9: Już jest na pewno trochę lepiej. Myślę, że to jest plus grania w niedzielę, że mimo wszystko mam teraz 2 dni wolnego, więc mam nadzieję, że to wystarczy. No i będziemy robić co w naszej mocy, żeby mnie doprowadzić do jakiegoś tam stadium, żebym mogła zagrać na fajnym poziomie.
8: W sumie Linet na korcie spędziła prawie 3 godziny, a wszystko to w potwornym upale z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza, mówi Agnieszka Radwańska, która w Paryżu jest w sztabie Linet.
10: Na tym meczu absolutnie było wszystko. Wszystko od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Dużo dobrego tenisa, po dużo też niewykorzystanych szans, po nerwy.
8: A z kortu zwycięsko schodziła także Magdalena Fręch, a dziś w Paryżu mecze Maji Chwalińskiej, Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Znamy za to pary barażowe o awans do ekstraklasy piłkarzy i tak szykuje nam się pojedynek krakowsko-warszawski. Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z ŁKS-em Łódź. Spotkania półfinałowe zaplanowano na czwartek, a finał w niedzielę. Bezpośrednią przepustkę już wcześniej wywalczyły Wisła Płock i Śląsk Wrocław. Lechia Gdańsk, która spadła z piłkarskiej ekstraklasy, nie rezygnuje jednak z próby odzyskania 5 ujemnych punktów. Klub zamierza o swoje walczyć przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie. PZPN zdecydował się o ukaraniu klubu 5 ujemnymi punktami na starcie rozgrywek za zaległości finansowe. Polscy siatkarze wygrali towarzyski turniej Silesia Cup, pokonując w ostatnim meczu Bułgarów 3-0. Nieco mniej szczęścia miały Polki. Przegrały bowiem z Włoszkami 2-3 w turnieju w Genui, zajmując 2. miejsce. To ostatnie sprawdziany przed startującą w czerwcu Ligą Narodów.

0: Wielkopolsce powstanie 18 nowych zbiorników małej retencji. Zawarte zostały umowy z beneficjentami na wsparcie o wartości prawie 1 200 000 zł. Środki pochodzą z budżetu województwa i umożliwiają osobom prywatnym budowę nowych akwenów, których łączna powierzchnia wyniesie prawie 15,5 hektara. Samorząd województwa od wielu lat wspiera indywidualne osoby w pozyskaniu środków na budowę nowych zbiorników małej retencji. Ma to ogromne znaczenie w okresach o skrajnych stanach pogody, zwłaszcza gdy tygodnie suszy przeplatają się z gwałtownymi deszczami. W tym roku wsparcie pozyskało 18 osób, które wybudują zbiorniki o powierzchni do 2 hektarów. Dotacja w przypadku budowy pojedynczego zbiornika wynosi 75 tysięcy. I co ciekawe, dla inwestycji z powiatu konińskiego, kolskiego i tureckiego przelicznik jest o 10% wyższy. Za sprawą tych działań od wielu lat tereny Wielkopolski zyskują nowe cenne rezerwuary wody, które pomagają zachować bezpieczeństwo, niwelując ryzyko podtopień lub oddając zapas wody w okresach suchych.
1: Konin FM. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda Reklama.
6: Konin FM.

0: A teraz o sukcesie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Pierwsze miejsce w województwie zdobyli uczniowie SOSW imienia Piotra Janaszka podczas Wielkopolskiej Imprezy Sportowo-Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem Sport drzemie w każdym z nas, która odbyła się w Przygodzicach. W zawodach wzięło udział ponad 200 osób, 19 drużyn. Powiat koniński zaprezentował się w składzie Estera Jarek, Ewelina Binek, Sandra Kałużna, Ewelina Budkowska, Zuzanna Witkowska, Jakub Wojtczak, Maciej Operacz, Jakub Rzeczkowski, Jakub Gałązka oraz opiekunowie Sławomir Woźniak i Jarosław Drewnikowski. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych oraz rekreacyjnych, plasując się na pierwszym miejscu tabeli. Organizatorem Spartakiady było Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Prezydent odchodzi, Rada Miasta zostaje. Są wyniki referendum w Krakowie. Dobre wieści dla kierowców, ceny ropy na rynkach mocno w dół. Beskid Śląski gotowy na wakacje i turystów.
1: Wiadomości Konin FM.
8: Miriam Lipińska. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy, Aleksander Miszalski, został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych już wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
9: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
10: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
9: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
8: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany, a co dalej?
11: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
8: Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Służby nie mogły zachować się w tej sytuacji inaczej. Tak o sobotniej interwencji w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego mówią eksperci. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Calińskiego, Straż Pożarna i Policja, reagując szybko na, jak się okazało, fałszywe zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich o to pretensji.
12: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i fecit qui prodest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał.
8: A to była kolejna podobna akcja. W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą, także po fałszywych alarmach. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna $98, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. I na koniec wracamy do kraju. Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsca na nocleg nie zabraknie.
13: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
8: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.
1: Konin FM.
14: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
1: Pogoda.
15: Jutro spodziewajmy się w Koninie nawet do 29 stopni. Będzie słonecznie, tak jak dziś. Dziś do 27 kresek na termometrach. A w tej chwili w Wielkopolsce mamy 18 stopni, wiatr w porywach 25 na godzinę, a ciśnienie dość wysokie, 1030 hektopaskali.
14: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
16: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam w poniedziałek po 9:00. Za chwilę ciekawostka o wykopach na 5. osiedlu. Potem o kolejnych sportowych zawodach, w których dobrze poszło reprezentacji powiatu konińskiego. Następnie wspomnę o przesympatycznym festiwalu kultury lodowej, który co roku odbywa się w Borowie koło Krzymowa. A na koniec powiem, kiedy i gdzie będzie można zrobić sobie zdjęcie z Zenkiem Martyniukiem.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Rozpoczęto, proszę Państwa, wymianę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Sosnowej na 5 osiedlu w Koninie. Całkowita długość projektowanych rur wyniesie blisko 400 metrów. Stare, wysłużone sieci kanałowe zostaną odesłane na zasłużoną emeryturę. Ich miejsce zajmie nowoczesna technologia preizolowana. Mówiąc prostym językiem, MPEC otuli je grubym, ciepłym kocykiem, dzięki któremu do minimum ograniczone zostaną straty ciepła. Będzie nowocześnie, bezpiecznie i zdecydowanie bardziej bezawaryjnie. Podziemne prace prowadzone są w rejonie szkoły podstawowej nr 3.
2: Konin FM. IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
5: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. Reklama.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Niedawno w wielkopolskim Kołaczkowie odbył się 48. międzywojewódzki pieszy rajd remontowski. Do rajdu zgłosiło się 170 osób, czyli dokładnie 13 drużyn. Trasa obejmowała także konkursy i konkurencje, takie jak wyplatanie wianka dla Jagny, rzuty ziemniakiem do kosza na czas, wielobój remontowski na czas, a więc skok przez miedzę, toczenie koła odwozu i zbieranie plonów, rzuty kostką remontowską oraz sortowanie ziaren na czas. Powiat koniński reprezentowali uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Mąkolnie, zdobywając drugie miejsce w klasyfikacji powiatów. Gratulujemy!

0: sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Roland Garros ruszył pełną parą. Zwycięstwo odnotowały Magdalena Netto oraz Magdalena Fręch. Dziś polskich kibiców emocjonować będą 3 spotkania. Fani ostrzą sobie zęby przede wszystkim na pojedynek Igi Świątek. Ta zagra równo w południe na korcie Filipa Szatiera. Rywalką Polki będzie Australijka Emerson Jones, która gra w turnieju dzięki dzikiej karcie. Godzinę wcześniej na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Czekają arcytrudne zadanie. Zagra bowiem z doskonale znaną Chinką Qin Wenzhen, która na kortach w Paryżu zdobyła złoto olimpijskie. W akcji zobaczymy też Huberta Hurkacza. Jego rywalem będzie Hiszpan Jaume Munar. Finn Mikko Heikkilä wygrał królewski rajd Skandynawii, drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk został sklasyfikowany na 7 pozycji ze stratą blisko 2,5 minuty do zwycięzcy.
2: Tym samym wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast w tej chwili już myślę o najbliższych 4 rajdach asfaltowych, na których musimy wzbić się na wyższe tempo.
1: Kolejną rundą sezonu rajdowych Mistrzostw Europy będzie 14 rajd Rzymu. Kanadyjscy hokeiści odnieśli 6 zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Te rozgrywane są w Szwajcarii. W meczu grupy B drużyna klonowego liścia pokonała Słowację 5-1. Kanada i Czechy z grupy B oraz Szwajcaria z Finlandią z grupy A mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Wiadomo też, że w przyszłym roku rywalami Polaków w dywizji 1A będzie Wielka Brytania, która jest pewna spadku na zaplecze elity. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej NBA. Tym samym wyrównali stan rywalizacji w play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania jutro oraz w czwartek.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Kapele ludowe, gawędziarze, śpiewacy. Już niedługo w malowniczej Zagrodzie Borowo w gminie Krzymów znów będzie kolorowo, radośnie i muzycznie. Organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki Festiwal Kultury Ludowej w stronę tradycji odbędzie się w tym roku w sobotę 13 czerwca. Początek wydarzenia o 13. To zawsze świetna okazja, by poznać piękno naszej tradycji. Partnerami imprezy są jak zawsze Starostwo Powiatowe w Koninie oraz gmina Krzymów.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem.

A na koniec bardzo dobra wiadomość dla fanów Króla Disco Polo. Lider zespołu Akcent będzie miał dla publiczności całą godzinę na zdjęcia i autografy. Zenek Martyniuk wystąpi w niedzielę 31 maja w amfiteatrze w Starym Mieście z okazji Święta Gminy. Na swoich wielbicieli piosenkarz będzie czekał przy scenie od godziny 15 do 16. Przypomnijmy, że Dni Staromiejskie odbędą się 30 i 31 maja. Oprócz Zenka Martyniuka i zespołu Akcent wystąpią także Roxa OK, Cleo Mik i Kasia Moś ze Staromiejską Orkiestrą. Kłanie.

0: nice to meet you. She could be a Mona Lisa, should have seen her.
1: Prezydent Krakowa odwołany, rusza giełda nazwisk następców. Resort cyfryzacji uaktualnia polską sztuczną inteligencję. Iga Świątek rozpoczyna grę we French Open.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska. To już pewne. Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Jest wiążące, bo frekwencja wyniosła blisko 30%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
3: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
1: Giełda nazwisk następcy Miszalskiego już ruszyła, a więcej wie Katarzyna Młynarczyk.
4: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Boheńczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydowania wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica.
1: Mieszkańcom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była zbyt niska. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawnić pracę administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
5: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
1: Ministerstwo Cyfryzacji planuje kolejne inwestycje w krajową sztuczną inteligencję w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. 5 krajów NATO, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego sojuszu, by kraje NATO przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak informuje dziennik Telegraf, szef sojuszu Mark Rutte przyznał, że jego pomysł upadł, bo nie zyskał wystarczającego poparcia, a takie decyzje wymagają jednomyślności wszystkich krajów paktu. Fatalny finał balkonowego grilla w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Od gazowego grilla zaczął się pożar, który szybko rozprzestrzenił się z balkonu na czwartym piętrze na dach budynku. W sumie ogień zniszczył 62 mieszkania. Akcja gaśnicza trwała prawie 10 godzin. Nikt nie ucierpiał. Pożar, jeden z największych w fińskiej stolicy w ostatnich latach, zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku. Żaden z lokatorów nie może wrócić do swojego mieszkania. I na koniec sport. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która jest rozstawiona z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie w Paryżu 4 triumfy.
2: A co w regionie?
6: Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia od dziś rusza z naborem na kolejne unijne wsparcie. Chodzi o projekty dotyczące wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie danej lokalnej grupy działania. Dokładnie w obszarze turystyki lub odnowy wsi. Mowa tu o infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej. Wnioskować mogą m.in. organizacje pozarządowe. Tymczasem powiatowy lekarz weterynarii w Koninie informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska rzekomego pomoru drobiu w miejscowości Wujczyn, gmina Jeziora Wielkie, województwo kujawsko-pomorskie, zostało wydane rozporządzenie wojewody wielkopolskiego w sprawie zwalczania tej choroby na terenie powiatów konińskiego i słupeckiego, gdzie wprowadzono obszar zapowietrzony i zagrożony. Jak czytamy na stronach gminy Wilczyn, obostrzenia obejmują tereny następujących gmin w powiecie konińskim i słupeckim: Wilczyn, Kleczew, Skulsk oraz Orchowo. Najważniejsze obowiązki dla hodowców to trzymanie drobiu w zamkniętych kurnikach lub obiektach, natychmiastowe usuwanie i niszczenie padłego drobiu w zatwierdzonych zakładach, bezzwłoczne czyszczenie pojazdów, sprzętu, paszy i ściółki mogących przenosić chorobę, stosowanie higieny przez pracowników oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych na bramach, prowadzenie spisu ludzi wchodzących i wychodzących z terenu gospodarstwa oraz przechowywanie karmy i ściółki w sposób chroniący przed dzikimi ptakami i gryzoniami. Zakazane są wwożenie i wywożenie drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, przemieszczanie ściółki i obornika bez zgody wspomnianego lekarza, organizowanie targów, wystaw, pokazów i konkursów drobiu, przewozy drobiu, w tym piskląt i niosek oraz jaj wylęgowych i konsumpcyjnych, a wszelkie przypadki podejrzenia choroby należy niezwłocznie zgłaszać bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii w Koninie.
2: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
1: Niebo nad Polską błękitne i tak będzie do końca dnia, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 24 na Lubelszczyźnie, 25 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 26 na Śląsku.
2: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Wysłuchacie Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczonego radia w regionie, a my mamy poniedziałek, ostatni poniedziałek maja, 25 w kalendarzu. Olaf Kaszyński, witam was serdecznie po 10. W imieniny Magdy i Grzegorza, dzień piłki nożnej, dzień dziecka zaginionego, dzień królewny, stemplarza, piwowara, ręcznika, weterana, a także dzień wyzwolenia Afryki. Słońce z nami do 20.38, dni coraz dłuższe, a do czerwca już tylko tydzień. Za tydzień dzień dziecka, ale już w ten weekend sporo wydarzeń z Dniem Dziecka związanych, ale jutro także bardzo ważne święto, czyli Dzień Matki, o którym koniecznie pamiętajcie. Bądźcie z nami, bo w tej godzinie zajrzymy do mołdawskiego wątku w Eurowizji.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Konin FM.
2: Okazuje się, że eurowizyjne emocje wciąż nie opadają, a w sieci i mediach wciąż głośno o tym, co wydarzyło się po finale 70. konkursu piosenki Eurowizji. Sukces Alicji Szemplińskiej, która zdobyła rekordowe noty od jurorów i zakończyła konkurs na 12. miejscu, wywołał nieoczekiwane konsekwencje w jednym z krajów głosujących. W Mołdawii, która przyznała Polsce maksymalną notę, doszło do sporego zamieszania. Decyzje jurorów wzbudziły tak duże emocje i kontrowersje, że szef tamtejszej telewizji publicznej poddał się do dymisji. Sprawa pokazuje, jak ogromne znaczenie i jednocześnie presję potrafią wywołać eurowizyjne głosowania. A my możemy tylko dodać, że Eurowizja to nie tylko muzyka, ale też prawdziwa mieszanka emocji, która czasem sięga znacznie dalej niż sama scena.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
7: W niedziele handlowe również.
8: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Co dalej z zasilaniem sieci ciepłowniczej na osiedlu Łężyn w Koninie? Po likwidacji cukrowni Gosławice Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zbudowało tam lokalną kotłownię, która w sezonie zimowym ogrzewa około 20 obiektów. Niewielki zakład o mocy 1,5 MW działa w oparciu o węgiel.
3: Tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego, tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom.
2: Z powodu niewielkiej liczby odbiorców oraz dużej odległości od elektrowni, doprowadzenie do Łężyna rur, w których płynie ciepło wytwarzane z biomasy, śmieci i wód geotermalnych, byłoby zbyt drogie. MPS szuka więc innego rozwiązania.
3: My już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła i mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, żeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym, czyli odbiorcy są niezależni w zakresie odgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu, zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie pelletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pellet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny pelletów w styczniu czy w lutym.
2: Prezes konińskiego przedsiębiorstwa Sławomir Lorek dokonuje tych analiz w oparciu o opinie ekspertów z całej Polski. Najprawdopodobniej w Łężynie zainstalowane zostaną kotły na pellet, czyli pewnego rodzaju biomasę. To produkt uważany za OZE. Ostateczna decyzja zależeć będzie jednak od kosztów takiego opału. Póki co węglowa kotłownia nie jest objęta żadnymi karami z racji emisji CO2, bo jej moc jest niewielka, spółka ma więc jeszcze czas na podjęcie decyzji. Miasto Konin przyciągnie kolejne firmy. Samorząd zaczął współpracę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, co doprowadziło do uwolnienia działek, które należały do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i do tej pory leżały odłogiem.
4: Łącznie mamy 38 hektarów pozyskanych przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną od KOWR-u i są to działki, które podzieliliśmy. Obecnie te działki mają wielkość od 3,5 do 10 hektarów i już na 4 działki mamy pozyskanych inwestorów, więc no niesamowity sukces, cieszymy się z tego, ale kolejne 2 działki jeszcze mamy w ofercie, więc jeżeli są osoby zainteresowane zakupem takich nieruchomości, są to działki o wielkości 6 hektarów i 8,5 hektara, zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Działki są typowo pod produkcyjnym, przemysłowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc takich inwestorów planujemy przyciągnąć.
2: A o ile to zwiększa szanse miasta, ta współpraca z Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną? No wiemy na przykładzie Turku, że to tam zadziałało. Czy w Koninie właśnie też ma to uruchomić bardziej, ożywić właśnie tę naszą przestrzeń?
4: Dokładnie, zwiększają się w ogóle możliwości promocyjne, bo łącznie nie tylko Konin sam siebie promuje, ale również Łódzka Strefa promuje nasze tereny, więc zdecydowanie zwiększa to nasze szanse na pozyskanie kolejnych inwestorów, ale jednocześnie jest to duże ułatwienie. Po pierwsze, jest to szybszy proces zakupu nieruchomości przez inwestora i po drugie, jest to wiązane również z ulgami podatkowymi, które taki inwestor może pozyskać.
2: Tłumaczyła nam Barbara Masternak, kierowniczka Wydziału Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego. Wśród nowych firm, które mają pojawić się w Koninie, będzie m.in. zagraniczna fabryka karmy dla psów renomowanej marki. Już w najbliższą środę o godzinie 10 nastąpi uroczyste otwarcie nowego, drugiego już żłobka w gminie Krzymów. Tym razem będzie to Kraina Malucha w Brzeźnie. Obiekt zbudowano przy ulicy Siennej. W tej miejscowości osiedliło się wiele młodych par, które chcą wychowywać potomstwo. Dyrektorką żłobka w Brzeźnie została Weronika Sipa. Tymczasem koniński poseł Tomasz Piotr Nowak z Koalicji Obywatelskiej cały czas walczy, by na osiedlu Pątnów w Koninie została zbudowana druga państwowa elektrownia atomowa.
5: Sztab Atom w Koninie organizuje 16 czerwca wizytę studyjną dziennikarzy, ale także potencjalnych inwestorów. Spotkałem się z Westinghouse'em, z ZDF-em, z kanadyjskim Candu po to, ażeby właśnie zaprosić ich osobiście do przyjazdu do Konina i żeby zobaczyli, że Konin ma wodę, a woda jest niezbędnym elementem do tego, ażeby funkcjonowała poprawnie elektrownia atomowa. Zaproszenie zostało przyjęte z wielkim zainteresowaniem.
2: Przypomnijmy, że rodzina Solorzów, właściciele grupy ZEPAK, myślą o prywatnym biznesie jądrowym w Koninie. W grę wchodzi albo duża elektrownia, albo małe reaktory SMR.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.
7: Za czym tak biegnie cały świat? Znamy się parę ładnych lat. Powiedziałeś, że to...

0: Słuchacie Kolin FM, a w Poznaniu pojawił się nowy punkt na mapie miejskiej przestrzeni. I to taki, który już przyciąga uwagę mieszkańców oraz turystów. W mieście oficjalnie odsłonięto nowy pomnik, który dołącza do grona ważnych symboli stolicy Wielkopolski. Nowa rzeźba została zaprezentowana w przestrzeni publicznej i od razu wywołała zamieszanie, można powiedzieć, i wzbudziła zainteresowanie ze względu na swoją formę, jak i miejsce, w którym stanęła. To pomnik króla Przemysła II. Pomnik został odsłonięty, a w uroczystości udział wzięli na przykład fundator pomnika Jacek Wojciechowski, zastępca prezydenta Poznania czy przewodniczący Rady Miasta, a także arcybiskup Stanisław Gondelski. Działo się tutaj naprawdę sporo, a ja polecam Wam ten pomnik przy okazji kiedyś obejrzeć.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Two ships in the night.

0: Minister finansów o przyszłości rządowego pakietu paliwowego, najnowsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w sklepach i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek na turnieju French Open.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzający ceny maksymalne obowiązuje do 15 maja. Minister dodał, że jeśli zostanie przedłużony, to o kolejne 2 tygodnie. Pakiet CPN to odpowiedź rządu na wojnę na Bliskim Wschodzie i drożającą ropę naftową, a przez to także paliwa. A właśnie między innymi odczuwalne skutki konfliktu USA z Iranem są jednym z powodów, dla którego Polacy ostrożni wydają każdą złotówkę. Tak wynika z danych GUS-u o kwietniowej sprzedaży detalicznej. W zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu rok do roku. To sporo mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu rzędu 3,5%. Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów, ale są już też pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK-u Marian Banaś.
2: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
0: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić także KO, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza z finałem zapewne na przełomie sierpnia i września. Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. A niewykluczone, że rewolucja w Krakowie może być początkiem politycznych zwrotów także w innych miastach, bo na horyzoncie już kolejne referendum w Rzeszowie. Tamtejszy radny Jacek Strojny zapowiada, że przedstawi radnym miasta wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fijołka. Inspektorzy sanepidu ruszają dziś z kontrolami do mazurskich ośrodków, w których dzieci będą spędzały wakacje na koloniach i obozach. Wyrywkowe sprawdzanie potrwa przez 2 tygodnie. W pierwszej kolejności inspektorzy pojawią się tam, gdzie w zeszłym sezonie wykryto tak zwane dzikie turnusy, czyli niezgłoszone do kuratorium. Kontroli mogą spodziewać się też obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. A w zeszłym roku warmińsko-mazurski sanepid skontrolował 67 ośrodków. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. I na koniec sport i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa zagra dziś z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka jest 100% faworytką tego spotkania. A mecz Igi Świątek rozpocznie się za godzinę.
1: A co w regionie?
3: Garść ważnych informacji dla rolników. Gmina Skulsk przypomina, że jeszcze tylko do 1 czerwca farmerzy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Z kolei do 18 należy złożyć wniosek o nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. To urzędowy dokument, który trzeba złożyć do powiatowego lekarza weterynarii, na przykład w Koninie w przypadku naszych okolicznych gmin. Jest on obowiązkowy dla wszystkich podmiotów utrzymujących zwierzęta kopytne, czyli bydło, świnie, konie, owce, kozy, a także drób oraz pszczoły. I jeszcze przypomnienie o trwającym zliczaniu szkód po wiosennych przymrozkach. Urząd Miasta i Gminy Ślesin jeszcze do końca roboczego tygodnia, czyli do 29 maja, czeka na wnioski o oszacowanie szkód. W niektórych gminach zakończono już ich przyjmowanie, w innych wciąż jeszcze trwa. Warto zorientować się w tych sprawach w urzędzie. A teraz zaproszenie do gminy Rychwał, do miejscowości Grochowy. Będzie malowanie twarzy, dmuchańce, gry, zabawy, wyścigi, bańki medlane, występy uczniów, przekąski, napoje. Rada Rodziców, Sołectwo Grochowy oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna 6 czerwca przy Szkole Podstawowej w Grochowach organizują dla mieszkańców piknik z okazji Dnia Rodzin. Początek imprezy o 15.
1: Konin FM.
4: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
1: Pogoda.
0: Deszcz nam dziś niestraszny, w całym kraju sporo słońca, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 26 na Śląsku i w Małopolsce.
4: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Zaczynamy już 11 na antenie Konin FM na 104.1. Witam Was w kolejnej godzinie, w której ponownie zaglądamy do kalendarza, bo dzisiaj trochę się dzieje. Czyli świętuje z nami Magda i Grzegorz. Dla Was najlepszego z okazji imienin. Mamy 25 maja i ostatni poniedziałek tego miesiąca. 145 dzień 2026. Także niedługo, także i połowa tego roku za nami. Dzisiaj świętują wszyscy fani piłki nożnej. To światowy dzień właśnie tego sportu. Czyli święto proklamowane przez ONZ stosunkowo niedawno, bo w 2024 roku. Mamy także Dzień Dziecka Zaginionego, Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana i Dzień Wyzwolenia Afryki. I oczywiście jedno przysłowie. Jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha. No, w maju trochę popadało, ale zobaczymy, jak ten czerwiec będzie nam się malował. My w tej godzinie zajrzymy jeszcze do ciekawego spotkania w Opatówku.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Już 4 czerwca w Konińskim Aszkardzie zainaugurowana zostanie 72. edycja najstarszego ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych, czyli Festiwalu Okwa imienia profesora Henryka Kluby.
3: Otwarcie takiego wydarzenia wymaga odpowiedniej oprawy i tym razem będą nam towarzyszyć znakomici artyści. O 17.30 rozpocznie się wernisaż plakatów Andrzeja Pongowskiego do filmów Wojciecha Jerzego Hasa. Andrzej Pongowski po raz trzeci odwiedzi Koniński Festiwal i opowie o pracy nad dorobkiem reżysera Pętli czy Sanatorium pod Klepsydrą. Zaraz po wernisażu w sali widowiskowej zobaczymy konińską premierę filmu Człowiek do wszystkiego Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal. Filmu, który po międzynarodowych pokazach można zobaczyć w niewielu kinach w Polsce. Jesteśmy jednym z nich. W dodatku ten obraz, czerpiący z literatury, a konkretnie z powieści szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, będzie osobiście reprezentować współautorka Anka Sasnal. Z tą reżyserką, scenarzystką i producentką po seansie porozmawia krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Mamy nadzieję, że nasi widzowie również włączą się do dyskusji, którą z pewnością zainspiruje ten autorski obraz. Tym bardziej, że opowiada o uniwersalnych mechanizmach, jakim poddany jest człowiek, bez względu na czasy, w których żyje. W obsadzie Andrzej Konopka, Agnieszka Żulewska i Piotr Trojan. Bezpłatne wejściówki na wernisaż oraz seans filmowy i spotkanie można odbierać w kasie kina Oskart.
2: Ale przygodę z filmem i kinem warto zacząć już od najmłodszych lat.
3: Miłość do kina zaczyna się od dziecka. Zgodnie z tym hasłem od lat w ramach ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych Okwa zapraszamy młodych widzów na poranek z polską animacją dla dzieci, czyli Opla na Okwa. Niedzielne przedpołudnie na festiwalu należy do przyszłych kinomanów. Wstęp na godzinny seans, podczas którego dzieciaki obejrzą aż 9 krótkometrażowych filmów animowanych, jest bezpłatny. Co ważne, te filmy znalazły się w finale tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji Opla głosami prawie 25 tysięcy młodych widzów, którzy decydowali o przyznaniu nagród. To Bołków, Koziołka, Matołka. Wejściówki na ten seans można odbierać w kasie kina Oskart. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11.
2: Mówiła Paulina Pochulska-Wojdak z Cekisu w Koninie. Na stronach Centrum Kultury i Sztuki jest dostępny cały dokładny program Festiwalu Filmowego Okwa. Szkoła podstawowa imienia biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie prowadzi akcję charytatywną na rzecz małej Matyldy. Do 20 czerwca u wychowawców klas można zostawiać plastikowe oraz szklane butelki, a także aluminiowe puszki. Chodzi oczywiście o tylko takie opakowania, które są objęte systemem kaucyjnym, by można było odzyskać pieniądze i cały dochód przekazać na wsparcie dla dziewczynki. A do 10 czerwca do tej samej szkoły można przynosić zabawki, takie jak planszówki, figurki, lalki, auta, puzzle, gry karciane i logiczne, książki dla dzieci, dla młodzieży oraz komiksy, artykuły szkolne, słodycze czy różne gadżety. Trafią one na licytację, z której dochód również wesprze Matyldę. Tymczasem trwają przygotowania do Festiwalu Lichań Młodych. Wydarzenie pod patronatem Konin FM odbędzie się 20 czerwca.
4: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie. Jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory. Czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
5: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierp wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli wprowadzajcie słowo w czyn.
2: Mówiły Nadia Lisowska i Patrycja Nawrocka z Lichańskiego Sanktuarium. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podał konkretne dane za poprzedni miesiąc. Stopa bezrobocia w Wielkopolsce wyniosła 3,8%. W naszej części kraju w dalszym ciągu mamy najmniejszą liczbę osób zarejestrowanych w urzędach pracy, patrząc na wszystkie 16 regionów Polski. Tymczasem w gminie Żgów w powiecie konińskim rozpoczęła się tak zwana ścinka poboczy przy drogach. Na terenie gminy trwają intensywne prace związane z profilowaniem poboczy przy jezdniach. Roboty prowadzone będą sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach zgodnie z harmonogramem prac utrzymaniowych. Celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie widoczności na drogach oraz poprawa odwodnienia pasa drogowego. W ramach prac wykonywane będą m.in. usuwanie nadmiaru ziemi i roślinności z poboczy oraz wyrównywanie terenu przylegającego prowadzącego do jezdni. W związku z prowadzonymi robotami mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu. Gmina Żgów prosi mieszkańców oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz do poleceń osób kierujących ruchem. Lepiej też w najbliższych tygodniach nie zostawiać samochodów przy drogach. Pamiętajmy również, że wszelkie śmieci z rowów melioracyjnych przy prywatnych posesjach powinni na bieżąco usuwać właściciele domów, tak by woda mogła sobie swobodnie przepływać.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Konin FM.
2: Słuchacie Konin FM, a w Opatówku odbędzie się spotkanie skierowane do rodziców, które dotyczy bardzo ważnego tematu, czyli emocji dziecka i problemów z koncentracją. Projekt Rodzina, czyli o zdrowiu psychicznym dziecka, już 14 czerwca od 15 do 18 w Goku w Opatówku na ulicy Kościelnej 2. Wstęp wolny, wymagana wcześniejsza rejestracja, także bardzo serdecznie zapraszamy. Szczegóły także na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku. Będzie można usłyszeć m.in. o tym, jak budować odporność psychiczną swojego dziecka. Jak wiemy, jest to bardzo ważny temat.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
8: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
1: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4. Za chwilę też, kiedy wybory nowego prezydenta w Krakowie i kto być może wystartuje. Będzie też o burzliwym zakończeniu sezonu w Ekstraklasie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zderzenie autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Jechało nimi około 100 osób, w większości dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Wrocławia. Jeden autokar miał najechać na drugi, pojazdami jechały dwie różne wycieczki. Jak podają lokalne media, 5 dzieci zostało poszkodowanych, no ale nie ma informacji, by trzeba je było zabrać do szpitala. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali wczoraj Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Na wyznaczenie komisarza premier ma tydzień, do tego czasu miastem zarządzał będzie sekretarz miasta. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. O tym, kto może w nich wystartować, Katarzyna Młynarczyk.
2: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
3: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
2: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
0: Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta, no i przede wszystkim gospodarz programu w Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Mimo że po sobotniej, ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w Ekstraklasie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył PZPN na klub na początku sezonu w związku z problemami finansowymi. Błażej Kulesza.
4: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12. miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym,
0: wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
1: A co w regionie?
5: Budynek szkoły podstawowej w Sarbicach przejdzie modernizację. Gmina Przykona wyda na ten cel ponad 5 milionów złotych. Prace dofinansowane ze środków na transformację energetyczną Wielkopolski Wschodniej mają potrwać do końca października. Tymczasem w Wielkopolsce powstanie 18 nowych zbiorników małej retencji. Zawarte zostały umowy z beneficjentami na wsparcie o wartości prawie 1 200 000 zł. Środki pochodzą z budżetu województwa i umożliwiają osobom prywatnym budowę nowych akwenów, których łączna powierzchnia wyniesie prawie 15,5 hektara. Samorząd województwa wielkopolskiego zwraca uwagę na problemy związane z hydrologią w naszym regionie. Dlatego od wielu lat wspiera indywidualne osoby w pozyskiwaniu środków na budowę nowych zbiorników małej retencji. Działanie realizowane jest w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Ma to ogromne znaczenie w okresach o skrajnych stanach pogody, zwłaszcza gdy tygodnie suszy przeplatają się z gwałtownymi deszczami. W tym roku wsparcie pozyskało 18 osób, które wybudują zbiorniki o powierzchni do 2 hektarów. Dotacja w przypadku budowy pojedynczego zbiornika wynosi 75 tysięcy i co ciekawe, dla inwestycji z powiatów konińskiego, kolskiego i tureckiego przelicznik jest o 10% wyższy. Za sprawą tych działań od wielu lat tereny Wielkopolski zyskują nowe, cenne rezerwuary wody, które pomagają zachować bezpieczeństwo, niwelując ryzyko podtopień lub oddając zapas wody w okresach suchych, zachowując bioróżnorodność. Warto dodać, że łączna kwota wsparcia przekazana przez województwo od 2011 roku na budowę zbiorników małej retencji przez osoby indywidualne i samorządy wynosi już ponad 47 milionów.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Słoneczna i piękna pogoda, chmury możliwe tylko na południowym wschodzie, miejscami może też mocniej wiać wiatr. Ciepło jak na drugą połowę maja, od 21 do 26 stopni, chłodniej nad samym morzem, miejscami od 16 do 18.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
6: Konin FM.

0: FM.
1: Wysłuchacie Konin FM, a na wielkopolskie tory wkracza właśnie nowy rozdział komunikacji miejskiej. Pierwszy z trzech używanych zespołów trakcyjnych typu Lint 41, sprowadzonych z Niemiec przez Polregio zresztą, otrzymał już nowe barwy przewoźnika. Dwuczłonowy pojazd został przemalowany w charakterystyczne czerwono-pomarańczowe malowanie, a pracę prowadził wykonawca zajmujący się jego przygotowaniem do dalszej eksploatacji. To jednak nie tylko zmiana wyglądu, bowiem równolegle trwa doposażanie i przygotowanie kolejnych jednostek, które wcześniej przechodziły prace techniczne i spawalnicze. Cieszymy się, że kolejne jednostki wyjadą już niedługo na tory.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kulin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Kulin FM.
2: Poważny problem, który nadal w niesłabnącym stopniu występuje w naszym regionie. W całym ubiegłym roku wielkopolscy policjanci wydali aż 5 tysięcy zakazów kontaktowania się agresywnych członków rodzin z ich ofiarami, bliskimi, nad którymi się pastwili, najczęściej po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze założyli do tego 5600 niebieskich kart, za sprawą których takie domy i mieszkania są już systematycznie monitorowane przez pomoc socjalną i dzielnicowych. Agresorami w rodzinach najczęściej są ojcowie lub dorośli synowie, a ofiarami żony oraz nawet dzieci. Policja apeluje, by nikt z sąsiadów nie był obojętny na krzyki zza ściany. I zmieniamy temat. Będzie jak w amerykańskich filmach. W dniach 1-3 czerwca do koła zawita kino mobilne 9D. To będzie niesamowita zabawa dla każdego, pełna specjalnych efektów, takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda, magiczne okulary, klakson, dym, smyrające żyłki, wibracje i świetny system audio. W tym celu specjalnie zaaranżowana zostanie przestrzeń parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole. Do kina będą mogli przyjść zarówno dzieciaki, jak i dorośli. Repertuar obejmuje bajki, kolejki górskie, dżungle, wyścigi oraz horrory. Wielka ciężarówka, której ściana rozkłada się na bok, ozdobiona będzie 60-metrowymi światełkami LED, to największy mobilny ekran w Europie, który zapewnia nieziemskie odczucia. To mobilne kino na parkingu przed Kolskim MDK-iem już na początku czerwca. Będzie plenerowy punkt informacji turystycznej. Unijne środki, które dystrybuuje Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, pozwolą stworzyć takie miejsce w gminie Grodziec. To duży krok w stronę promocji walorów turystycznych tej części powiatu konińskiego i doskonały przykład efektywnego wdrażania założeń naszej lokalnej strategii rozwoju. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 300 tysięcy złotych. Do działalności takiego punktu posłuży plac, na który jeszcze dekadę temu nie dało się nawet wjechać. Nie tak dawno został on uprzątnięty i udostępniony dla wszystkich. Grodziec jest najbardziej zalesioną gminą w okolicy. W jej granicach zaczyna się Puszcza Pyzderska, a nadleśnictwo posiada ścieżkę w koronach drzew, na którą wstęp jest bezpłatny. To rejony, które powinien odkryć każdy turysta. Zaglądamy teraz do Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stefana Batorego w Starym Kolinie w ramach kampanii społecznej Drugie Życie. Natasza Kubacka przygotowała wyjątkowy tomik poezji, który porusza tematykę transplantacji, nadziei życia i świadomego pomagania innym. Natasza samodzielnie zaprojektowała okładkę i napisała 8 wierszy inspirowanych ideą kampanii. Ich tytuły to Drugie Życie, Nić Życia, Sens Kampanii, Barwy Kampanii, Oświadczenie Woli, Nieskończoność, Miś oraz Transplantacja. To niezwykle dojrzały i pełen emocji projekt pokazujący, jak wielką siłę mają słowa i jak ważne jest budowanie świadomości społecznej poprzez sztukę oraz młodzieńczą wrażliwość. W Wielkopolsce wciąż zbyt mało mieszkańców decyduje się, by pomóc innym, oddając kawałek siebie. Szkoła podstawowa imienia Alfreda Delonga w Kunach zaprasza wszystkich uczniów, rodziców oraz mieszkańców Kuln i absolwentów placówki na uroczystość nadania sztandaru, to już pojutrze. Środowe uroczystości zaczną się o 11 mszą w miejscowym kościele, potem przemarsz do szkoły i część oficjalna ze sztandarem w roli głównej. Będzie to symbol honoru, tradycji i tożsamości szkoły. Wyjątkowy moment w jej historii. I zmieniamy temat. Konińska policja opublikowała na swoim profilu społecznościowym w internecie nagranie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej, w którym przypominane są nowe zasady.
3: Już nie 10, a 13 lat to minimalny wiek, aby kierować hulajnogą elektryczną bądź poruszać się przy pomocy urządzenia transportu osobistego. Oczywiście potrzebne są do tego uprawnienia, czyli karta rowerowa, którą możesz nabyć po ukończeniu 10 lat. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania. Tam do ukończenia 13 roku życia możesz poruszać się tymi urządzeniami i hulajnogą elektryczną bez uprawnień, ale tylko pod opieką osoby dorosłej. Nadal po ukończeniu 10 roku życia, posiadając kartę rowerową, możesz poruszać się rowerem. Bezpiecznej drogi.
2: Uwzględnijmy to przy wyborze komunijnych prezentów.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: A dziś na antenie Konin FM z Wielkopolski dopływają naprawdę poruszające informacje. W okolicach Kazimierza Biskupiego doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Niedawno koń utknął w bagnie na trudnym, grząskim terenie. Sytuacja była bardzo poważna, bo zwierzę nie było w stanie samodzielnie się wydostać. Jak mówili druhowie z ZSP KSRG Kazimierz Biskupi, była to jedna z ich najtrudniejszych interwencji i liczyła się każda chwila. Na szczęście udało się zwierzę odpowiednio wydostać z bagna. A my strażakom dziękujemy za ich pomoc w ratowaniu także zwierząt.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
14: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
0: Reklama.
15: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Za chwilę wrócimy do wypadków w Śląskiem. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Rodziny bezdzietne rzadziej kłócą się o pieniądze. Takie wyniki badań.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
2: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
0: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb. Taniej we wtorek na stacjach paliw 6 zł 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 4-groszowa obniżka także w przypadku 98. Tu za litr zapłacimy najwyżej 6,96. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może jutro przekroczyć 6 zł i 75 groszy. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca na razie do końca maja. Nie tylko Kraków. Wczoraj referendum odbyło się także w Ciechocinku. W tym przypadku jednak burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło 28 głosów. Przypomnę, że w Krakowie mieszkańcy odwołali wczoraj w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Maciej Kluczka.
3: Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
4: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniającej pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
3: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace.
0: Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Wynika z badania spory o budżet domowy na zlecenie BIK Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników.
1: A co w regionie?
5: Od kilku dni kaloryfery w Koninie są już zimne. Monterzy centralnego ogrzewania z MPC-u apelują jednak, by nie ustawiać termostatów na zero. Przekręcenie zaworu przy grzejniku na symbol gwiazdki może przynieść nam kłopoty. Gdy grzejnik przez lato pozostanie całkowicie zakręcony, mechanizm termostatu będzie stale dociśnięty, co sprzyja odkładaniu się kamienia i innych zanieczyszczeń. W efekcie zawór może się zablokować. Inne problemy, które mogą wystąpić jesienią, to zapowietrzenie grzejnika, a w skrajnych przypadkach nawet jego wewnętrzna korozja. Zdaniem ekspertów, latem, gdy gorąca woda nie płynie już w kaloryferach, najlepiej pozostawić pokrętła ustawione nawet na piątkę. A teraz o osiągnięciach mieszkańców Koła. Sportowe sukcesy lokalnych zawodników i trenerów zostały nagrodzone w ratuszu. Za wybitne osiągnięcia nagrody otrzymali zawodnicy Joanna Sołtysiak-Wrebak, Monika Wojciechowska, Joanna Wojnicka i Aniela Schiller. Startowały one w takich dyscyplinach jak triatlon, duatlon czy pływanie. Doceniono także kolskich trenerów Ojama Karate, Krzysztofa i Arkadiusza Wojewodę. Każdego roku władze miasta Koła honorują zawodników odnoszących sukcesy sportowe oraz trenerów szkolących młodych sportowców.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Bardzo ciepło, na ogół od 21 do 26 stopni maksymalnie na termometrach, chłodniej nad morzem, tam do 18. Dużo słońca, chmury możliwe tylko na południowym wschodzie.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: FM.
1: Słyszymy się już po 13 na antenie Konin FM na 104.1. Słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie, a w Kazimierzu Biskupim wydarzyło się coś, co z pewnością ucieszy mieszkańców. Oficjalnie otwarto tam nowy plac rekreacyjno-sportowy. Tym razem otwarcie połączone było z rodzinnym piknikiem zorganizowanym przez Sołtysa wraz z Radą Sołecką. Inwestycja wyniosła ponad 260 tysięcy złotych, a 70 tysięcy udało otrzymać się z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Piękniej Wielkopolska Wieś, a 30 tysięcy to środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kazimierz Biskupi. Pozostała część to z kolei wkład własny gminy. Nowy obiekt ma pełnić ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców. To przestrzeń do aktywności fizycznej, wypoczynku i wspólnego spędzania czasu.
2: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zapraszam na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
10: Reklama.

0: Kojarzę lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Trwa sezon rowerowy i hulajnogowy. Mamy kolejny apel o stosowanie prostej zasady zwiększającej bezpieczeństwo. Tym razem kierowcy samochodów z Konina telefonują do nas i proszą o przekazanie cyklistom, by wyraźnie sygnalizowali zamiar zmiany toru jazdy. Chodzi nie tylko o skrzyżowania. W mieście mamy wiele tak zwanych przejazdów dla rowerów, czyli specjalnych pasów równoległych do przejść dla pieszych. Hulajnoga czy rower mogą po nich przejechać. W tym przypadku nie trzeba schodzić i przeprowadzać jednośladu. Jednak zdarza się, że jadący prosto drogą rowerową cyklista chce skręcić w bok właśnie na taki przejazd przy zebrze. Dobrze, by kierowcy samochodów odpowiednio wcześnie wiedzieli, że rowerzysta zamierza wykonać taki manewr. Stąd apel do cyklistów, by sygnalizowali skręcanie ręką. Tymczasem pod koniec tygodnia obchodzić będziemy Światowy Dzień Bez Tytoniu. To data ustalona przez Światową Organizację Zdrowia od 1987 roku. Wówczas w Polsce palenie papierosów było tak powszechne, że z fajką w ustach można było przebywać nawet w urzędzie czy w przychodni lekarskiej. Teraz koniński sanepid zwraca uwagę na równie niebezpieczne elektroniczne urządzenia z nikotyną. Skutki ich używania nie są jeszcze do końca medycznie znane, ale wstępne wyniki wskazują, że nic dobrego z tego raczej nie będzie. W tym tygodniu w szkołach inspektorzy sanepidu będą prowadzić profilaktyczne pogadanki. Zachęcamy wszystkich palaczy, by najbliższą niedzielę 31 maja wykorzystali jako dobrą okazję do rozpoczęcia walki z uzależnieniem. Dokładnie wtedy będziemy obchodzić Światowy Dzień Bez Tytoniu. Pierwszy weekend prac na torach i utrudnień dla kierowców samochodów za nami, przed nami jeszcze jeden. Od godziny 22 w piątek 29 maja do 6 rano w poniedziałek, czyli za tydzień, 1 czerwca, ponownie zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy na linii Warszawa Zachodnia - Kunowice w ciągu drogi powiatowej Rybno - Rycerzew w okolicach Kłodawy. Ruch samochodowy oraz pieszy znów zostanie skierowany objazdem. Prosimy o cierpliwość. A teraz o sukcesie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Pierwsze miejsce w województwie zdobyli uczniowie SOSW imienia Piotra Janaszka podczas wielkopolskiej imprezy sportowo-rekreacyjnej osób niepełnosprawnych pod hasłem Sport drzemie w każdym z nas, która odbyła się w Przygodzicach. W zawodach wzięło udział ponad 200 osób, 19 drużyn. Powiat koniński zaprezentował się w składzie Estera Jarek, Ewelina Biniek, Sandra Kałużna, Ewelina Budkowska, Zosan Nawitkowska, Jakub Wojtczak, Maciej Operacz, Jakub Rzeczkowski, Jakub Gałązka oraz opiekunowie Sławomir Woźniak i Jarosław Drewnikowski. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych oraz rekreacyjnych, plasując się na pierwszym miejscu tabeli. Organizatorem Spartakiady było Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu. Przy nowo powstałej bieżni w Strzałkowie pojawiła się już trawa. Otwarcie obiektu planowane jest na drugą połowę czerwca. Całkowita wartość inwestycji to 1 165 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu lekkoatletycznego. Teraz o tym, co czeka nas pod koniec tygodnia. Stowarzyszenie Halo oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, a będzie to koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Ten występ będzie punktem kulminacyjnym ogólnopolskich warsztatów, które przyciągają do Konina wybitnych instrumentalistów oraz młodych adeptów sztuki wykonawczej na instrumentach historycznych. To rzadka okazja, by usłyszeć brzmienie epoki baroku i renesansu w mistrzowskich wykonaniach. Wydarzenie odbędzie się w ostatnią sobotę maja, czyli właśnie co kilka dni, 30 o godzinie 16 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej na Starówce. Wstęp jest wolny, ale trzeba mieć bezpłatną wejściówkę. Można o te wejściówki pytać w Państwowej Szkole Muzycznej lub bezpośrednio w Stowarzyszeniu Halo. Te warsztaty oraz koncert cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska kulturalnego regionu oraz środowisk akademickich z całej Polski. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konińska Szkoła Muzyczna często gości takie nietuzinkowe wydarzenia. Mieszkańcy bardzo chętnie eksperymentują ze sztuką, a dźwięki muzyki dawnej płynące z instrumentów historycznych będą z pewnością wyjątkową ucztą dla zmysłów.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: A my dziś zaglądamy do historii, która od ponad 100 lat fascynuje i jednocześnie budzi emocje na całym świecie. W katakumbach kapucynów w Palermo na Sycylii spoczywa Rosalia Lombardo. Dwuletnia dziewczynka, która zmarła w 1920 roku. Jej ciało zostało zabalsamowane na prośbę ojca przez chemika Alfredo Salafie, a zastosowana metoda sprawiła, że do dziś uznawana jest za jedną z najlepiej zachowanych mumii na świecie. Widać nawet drobne szczegóły twarzy, co sprawia, że Rosalia bywa nazywana śpiącą królewną. Przez lata naukowcy zastanawiali się, jak to możliwe, że ciało zachowało się w tak niezwykłym stanie, a dopiero późniejsze analizy ujawniły skład użytej mieszanki konserwującej. Co ciekawe, mumia od lat przyciąga turystów i wciąż wywołuje poruszenie, a niektóre relacje mówią nawet o złudzeniu mrugania oczami, choć to tylko efekt światła i wilgoci.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Reklama.

0: wybierze lokal.
1: Reklama.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.
3: Świątek i Chwalińska grają dalej. Za chwilę doniesienia z French Open. Potem Wielkopolska i protest pod siedzibą sieci dyskontów. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią. I to dosłownie.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński, Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
5: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu 3 rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Dzęk, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną. Jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka. I tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
3: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za 3 i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino, Wojciech Jędrusiak.

0: No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa.
1: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną posła, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
2: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
1: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim Planetarium Śląskim odnotowała drgania ziemi.
3: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy.
1: Mówi wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Rammstein.
4: A co w regionie?
5: To kolejny z przykładów pożaru baterii na terenie Wielkopolski. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przytacza przypadek sprzed kilku dni z północy naszego regionu kraju, gdzie doszło do zapalenia się magazynu energii. Pożar rozprzestrzenił się z piwnicy na poddasze budynku. W kulminacyjnym momencie działania prowadziło 12 zastępów. Spalaniu uległo około 150 metrów kwadratowych powierzchni. Do dwóch osób wezwano pogotowie. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Piły, ale wielkopolscy strażacy przestrzegają mieszkańców całego województwa. W powiecie konińskim też nie brakuje posiadaczy magazynów energii. Pamiętajmy, że takie urządzenia należy użytkować zgodnie z zaleceniami producenta, a na domu, w którym znajduje się tego rodzaju bateria, powinno być oznaczenie, tak by strażacy w czasie akcji wiedzieli, gdzie konkretnie zamontowany został magazyn energii. Zmieniamy temat. Rozpoczęto wymianę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Sosnowej na 5. osiedlu w Koninie. Całkowita długość zaprojektowanych rur wyniesie blisko 400 metrów. Stare, wysłużone sieci kanałowe zostaną odesłane na zasłużoną emeryturę. Ich miejsce zajmie nowoczesna technologia preizolowana. Mówiąc prostym językiem, MPS otuli je grubym, ciepłym kocykiem, dzięki któremu do minimum ograniczone zostaną straty ciepła. Będzie nowocześnie, bezpiecznie i zdecydowanie bardziej bezawaryjnie. Podziemne prace prowadzone są w rejonie poprzedzającym szkołę podstawową numer 3 od strony cukierni.
4: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
1: Dużo słońca, choć miejscami może troszeczkę mocniej wiać wiatr. Za to bardzo ciepło. 22 stopnie maksymalnie w Trójmieście, 24 na Lubelszczyźnie, 25 na Mazowszu, 27 na zachodzie kraju. Tylko nad morzem chłodniej, tam do 18.
4: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Konin FM.
1: Ja witam was po 14 na antenie Konin FM w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania i mam dla was bardzo ciekawą wiadomość prosto z Konina. Na Konińskie Jeziora wrócił dobrze znany mieszkańcom statek Poczyjewo i będzie woził mieszkańców czy turystów po jeziorach Pątnowskim, Wąsowsko-Mikorzyńskim i Ślesińskim. Oprócz tego kursy na Gopło również są w planie. Jednostka pojawiła się na wodzie i znowu oficjalnie została przywrócona do życia. Jest to nie tylko sentymentalny powrót, ale też okazja, by ponownie ożywić jeziora i przypomnieć mieszkańcom o ich turystycznym potencjale.
2: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
3: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Dla wielu seniorów codzienne zakupy to nie rutyna, ale trudny wybór między żywnością, lekami i opłatami. Dlatego po raz kolejny Caritas Diecezji Włocławskiej realizuje program pod nazwą Na codzienne zakupy, prowadzony wspólnie z fundacją jednej z sieci supermarketów. To już 9. edycja programu w naszej diecezji. W tym roku wsparciem objętych zostało 266 seniorów z okolicy. W realizację programu zaangażowało się 17 środowisk lokalnych oraz ponad 100 wolontariuszy, którzy każdego dnia pomagają osobom starszym nie tylko materialnie, ale także swoją obecnością i rozmową. Karty programu Na codzienne zakupy trafiają już do beneficjentów i pomagają seniorom w codziennym funkcjonowaniu oraz zakupie najpotrzebniejszych produktów. Przy okazji przypominamy, że w Koninie mamy jeden z kilku magazynów żywności włocławskiej Caritas. To miejsce stale czeka na nowych wolontariuszy. Magazyn obsługuje potrzebujących mieszkańców miasta. I zmieniamy temat. Kapele ludowe, gawędziarze, śpiewacy. Już niedługo w malowniczej Zagrodzie Borowo w gminie Krzymów znów będzie kolorowo, radośnie i muzycznie. Organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki Festiwal Kultury Ludowej w stronę tradycji odbędzie się w tym roku w sobotę 13 czerwca. Początek wydarzenia o godzinie 13. Partnerami imprezy są jak zawsze Starostwo Powiatowe w Koninie oraz gmina Krzymów. Mieszkańcy będą decydować. Wójt gminy Słupca informuje, że 9 czerwca w sali wiejskiej OSP Wilczna w godzinach 18:20 odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulic właśnie w miejscowości Wilczna. Konsultacje będą miały formę ankiety, w której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię. W przypadku nadania nazw ulic trzeba będzie dokonać zmian adresowych we własnym zakresie, m.in. w banku, szkole, ubezpieczalni, urzędzie skarbowym, ZUS-ie, KRUS-ie oraz innych instytucjach. Wymiana dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikająca ze zmiany adresu spowodowanej zmianami administracyjnymi będzie zwolniona z opłat. Zmiany w zakresie meldunku, ewidencji gruntów i budynków, podatków oraz gospodarki odpadami komunalnymi zostaną dokonane bezpłatnie przez Urząd Gminy. Na konsultację 9 w Wilcznej należy zabrać ze sobą dowód tożsamości. I zmieniamy temat. Niedawno w wielkopolskim Kołaczkowie odbył się 48. międzywojewódzki pieszy rajd rejmontowski. Do rajdu zgłosiło się 170 osób, czyli dokładnie 13 drużyn. Trasa obejmowała także konkursy i konkurencje, takie jak wyplatanie wianka dla Jagny, rzuty ziemniakami do kosza na czas, wielobój rejmontowski na czas, a więc skok przez miedzę, toczenie koła odwozu i zbieranie plonów, rzuty kostką rejmontowską oraz sortowanie ziaren na czas. Powiat koniński reprezentowali uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Mąkolnie, zdobywając drugie miejsce w klasyfikacji powiatów. Z kolei w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym. Do mistrzostw zgłosiły się 184 osoby z 19 powiatów, które rywalizowały w 5 kategoriach wiekowych: żak, młodzik, kadet, junior i senior, dodatkowo z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn. Powiat koniński reprezentowały zawodniczki i zawodnicy z klubu tenisa stołowego Wicher Lisiec Wielki. Po 26 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Dobiegają końca prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej budynków nadziemnych. Marszałek Marek Woźniak cały czas monitoruje budowę muzeum. Część podziemna obiektu, w której zlokalizowana będzie wystawa stała oraz przestrzeń centralna z charakterystyczną kopułą, znajduje się obecnie na etapie robót wykończeniowych oraz intensywnego montażu instalacji technicznych. Muzeum Powstania Wielkopolskiego będzie jedną z najnowocześniejszych takich instytucji w Polsce poświęconych historii walk o niepodległość. Za nieco ponad miesiąc, 29 czerwca, w godzinach od 8 do 14.30 mieszkańcy gminy Wilczyn na placu przy skrzyżowaniu ulic Skulskiej i Kleczewskiej będą odbierać pojemniki na szkło i odpady zmieszane. Kuby o pojemności 240 litrów będą wydawane bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia ze spółdzielnią kółek rolniczych z Kazimierza Biskupiego. Samorządy w regionie odchodzą od jednorazowych worków. W zamian mieszkańcy domów zaczynają segregować odpady w plastikowych kontenerach. Jeszcze przypomnienie o piątkowym koncercie w zabytkowych wnętrzach ewangelickiej świątyni na Starówce. W kościele Świętego Ducha w Koninie zabrzmią dwie kantaty Jana Sebastiana Bacha. Publiczność usłyszy twórczość jednego z najwybitniejszych kompozytorów i zarazem słynnego luteranina. Kantata to kilkuczęściowa wokalno-instrumentalna forma muzyczna przeznaczona na głosy solowe, chór i orkiestrę. Zostaną one zagrane na instrumentach historycznych, co pozwoli przybliżyć oryginalne brzmienie epoki. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy do kościoła ewangelickiego w Starym Koninie już w piątek o godzinie 19:00.
0: Konin FM.
2: Konin FM. Naturalnie.

0: Konin FM.
1: A z zagranicy napływają bardzo dramatyczne informacje. Do tragicznego zdarzenia doszło w Tajlandii, gdzie samochód zderzył się niestety ze słoniem. Siła była tak duża, że samochód osobowy stanął w płomieniach, a niestety trzem osobom, jednej osobie nie udało się przeżyć z trzech osób, które poruszały się tym pojazdem. Do kolizji doszło właśnie w momencie kontaktu z dzikim zwierzęciem, co doprowadziło do natychmiastowego zapłonu samochodu i bardzo trudnej akcji ratunkowej. I choć brzmi to jak scena z filmu, to niestety rzeczywistość przypomina nam, jak nieprzewidywalna i niebezpieczna potrafi być droga. Szczególnie tam, gdzie człowiek spotyka dziką naturę.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lublin FM.
1: Dziękuję za to, że towarzyszyliście mi w poniedziałek na antenie Konin FM na 104.1. Za chwilę 15 wiadomości i spotkanie z Wojtkiem Maciejewskim, a my będziemy słyszeć się we wtorek, w Dzień Matki, w imieniny Eweliny, Pauliny, Filipa i Angeliki, Dzień Drakuli i Dzień Samolotów z Papieru. Olaf Kaszyński, cześć!
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Za chwilę susza i problemy z owocami i warzywami. W Pucku i okolicach z kolei spore problemy z wodą. Czeski wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na kraj NATO.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
2: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
0: No, jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 złotych za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
3: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
0: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły 2 osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił 3 uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie przed południem zderzyły się 2 autokary wiozące nastolatków i ich opiekunów. W sumie 100 osób. Do szpitala na badania trafiło 2 pasażerów w wieku 15 i 16 lat oraz kierowca jednego z pojazdów. To on miał autokarem najechać na tył drugiego autobusu. Przez dłuższy czas nieprzejezdna była jezdnia A4 w stronę Wrocławia. Dodam, że kierowcy byli trzeźwi.
1: A co w regionie?
4: Co dalej z zasilaniem sieci ciepłowniczej na osiedlu Łężyn w Koninie? Po likwidacji cukrowni Gosławice miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zbudowało tam lokalną kotłownię, która w sezonie zimowym ogrzewa około 20 obiektów. Niewielki zakład o mocy 1,5 MW działa w oparciu o węgiel.
5: Tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego, tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom.
4: Z powodu niewielkiej liczby odbiorców oraz dużej odległości od elektrowni, doprowadzenie do Łężyna rur, w których płynie ciepło wytwarzane z biomasy, śmieci i wód geotermalnych, byłoby zbyt drogie. MPS szuka więc innego rozwiązania.
5: My już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła, nie mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, żeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym. Czyli odbiorcy są niezależni w zakresie podgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu. Zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie pelletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pelet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny pelletów w styczniu czy w lutym.
4: Prezes konińskiego przedsiębiorstwa Sławomir Lorek dokonuje tych analiz w oparciu o opinie ekspertów z całej Polski. Najprawdopodobniej w Łężynie zainstalowane zostaną kotły na pelet, czyli pewnego rodzaju biomasę. To produkt uważany za OZE. Ostateczna decyzja zależeć będzie jednak od kosztów takiego opału. Póki co węglowa kotłownia nie jest objęta żadnymi karami z racji emisji CO2, bo jej moc jest niewielka, spółka ma więc jeszcze czas na podjęcie decyzji.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
6: W nowym tygodniu pogoda ma być przeważnie słoneczna. Opadów większych synoptycy w tym tygodniu nie widzą dla wschodniej Wielkopolski. Widzą chwilowy przejściowy spadek temperatury. Środa i czwartek mają być chłodniejsze. Wtedy temperatura w ciągu dnia spadnie w okolice plus 20 stopni. Jednak na weekend znowu zapowiadany jest wzrost temperatury nawet do okolic plus 30.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Konin FM.
7: Konin FM.
6: Ciepły majowy, a można nawet już powiedzieć wakacyjny weekend za nami, bo do wakacji coraz bliżej i trzeba już zacząć o tym myśleć, że będą te piękne, słoneczne, gorące dni i miesiące przed nami. No i wiele na to wskazuje, że kolejny taki gorący weekend będziemy mieli jeszcze w maju. Ostatni tydzień tego miesiąca rozpoczęty, przed mikrofonem jestem, witam, zapraszam w poniedziałek. Wojtek Maciejewski mówi dzień dobry, rozpoczynamy program popołudnie w dobrym rytmie.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Konin FM.
1: Witamy wszystkich, którzy w drodze. Korki w Koninie, światła Aleje Dworcową informujecie nas o tym, że tam duże utrudnienia, duże korki po przebudowie. Korkuje się zwłaszcza podobno ulica Dworcowa. Duże korki też na ulicy Kleczewskiej, na rondzie miast partnerskich, na Przemysłowej, przy Policji. Zwracać trzeba uwagę też na roboty drogowe, które w Koninie obowiązują teraz tam ograniczenia. Na trasie warszawskiej, tam najwięcej problemów mamy w związku z robotami. Utrudnienia również na Konińskiej Starówce w związku z godzinami szczytu na skrzyżowaniu ulic Wałtarej, Wykolska, Świętojańska. Widać korek też od strony Turku na światłach Świętojańska, Europejska. To jedziemy do Turku, tam zaglądamy w Turku rondo Romana Dmowskiego w korku. Pracujący drogowcy mogą powodować utrudnienia na alei Jana Pawła II. Duży ruch to Uniejowska, Łąkowa i Kaliska.
0: Konin FM.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. Reklama.

Gmina Grodziec, tam czas zerknąć, zobaczyć. Wójt tej gminy Mariusz Woźniak zapowiada, że w miejscowości pojawi się więcej kamer monitoringu. Głównie mają one być na obiektach użyteczności publicznej. Ostatnio zamontowano je na budynku stacji uzdatniania wody w Grodźcu. Informuję o tym we wpisie w mediach społecznościowych. Informuję, że zamontowane będą kolejne kamery monitoringu. Ten wpis wójt umieścił po zniszczeniu przez wandali wiaty przystankowej w Królikowie. Abstrahując od tej sytuacji, uprzejmie informuję, iż po placu targowym i oczyszczalni ścieków w ostatnim czasie za kwotę blisko 18 tysięcy złotych zamontowano również monitoring na budynku w Grodźcu oraz na obiektach towarzyszących. Wkrótce Wielki Brat pojawi się także na innych budynkach użyteczności publicznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obrębie infrastruktury gminnej oraz przestrzeni publicznej. Informuje o tym wójt Grodźca.

0: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Poważny problem, który nadal w niesłabnącym stopniu występuje w naszym regionie. W całym ubiegłym roku wielkopolscy policjanci wydali aż 5 tysięcy zakazów kontaktowania się agresywnych członków rodziny z ich ofiarami, bliskimi, nad którymi się pastwili, najczęściej po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze założyli do tego 5600 niebieskich kart, za sprawą których takie domy i mieszkania są już systematycznie monitorowane przez pomoc socjalną i dzielnicowych. Agresorami w rodzinach najczęściej są ojcowie lub dorośli synowie, a ofiarami żony oraz nawet dzieci. Policja apeluje, by nikt z sąsiadów nie był obojętny na krzyki zza ściany. I zmieniamy temat. Będzie jak w amerykańskich filmach. W dniach 1-3 czerwca do koła zawita kino mobilne 9D. To będzie niesamowita zabawa dla każdego, pełna specjalnych efektów, takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda, magiczne okulary, klakson, dym, smyrające żyłki, wibracje i świetny system audio. W tym celu specjalnie zaaranżowana zostanie przestrzeń parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole. Do kina będą mogli przyjść zarówno dzieciaki, jak i dorośli. Repertuar obejmuje bajki, kolejki górskie, dżungle, wyścigi oraz horrory. Wielka ciężarówka, której ściana rozkłada się na bok, ozdobiona będzie 60-metrowymi światełkami LED, to największy mobilny ekran w Europie, który zapewnia nieziemskie odczucia. To mobilne kino na parkingu przed kolskim MDK-iem już na początku czerwca. Punkt informacyjny Funduszy Europejskich odwiedzi Grodziec. Doradcy PIFE zawitają tam pojutrze. Wystarczy przyjść w środę 27 w godzinach od 9 do 11.30 do Biblioteki Publicznej, by dowiedzieć się o wszelkich możliwych formach unijnego wsparcia zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Może to dotyczyć biznesu, wykształcenia czy domowych inwestycji. Każdego dnia w takich sprawach można odwiedzić także stacjonarny punkt przy Agencji Rozwoju Regionalnego w budynku pośredniaka przy Zakładowej w Koninie. Teraz bardzo dobra wiadomość dla fanów Króla Disco Polo. Lider zespołu Akcent będzie mieć dla publiczności całą godzinę na zdjęcia i autografy. Zenek Martyniuk wystąpi w niedzielę 31 maja w Amfiteatrze w Starym Mieście z okazji Święta Gminy. Na swoich wielbicieli piosenkarz będzie czekać przy scenie od godziny 15 do 16. Przypomnijmy, że Dni Staromiejskie odbędą się 30 i 31 maja. Oprócz Zenka Martyniuka i zespołu Akcent wystąpią także Roxaok, Kleo, Mig i Kasia Moś ze Staromiejską Orkiestrą. A tymczasem w powiecie tureckim, także w ten sam weekend, ostatni weekend maja, podczas Dni Malanowa zaprezentują się Folk Music Show Redlin, Daj to głośniej oraz After Party. Już w najbliższą środę o godzinie 10 nastąpi uroczyste otwarcie nowego, drugiego już żłobka w gminie Krzymów. Tym razem będzie to Kraina Malucha w Brzeźnie. Obiekt zbudowano przy ulicy Siennej. W tej miejscowości osiedliło się wiele młodych par, które chcą wychowywać potomstwo. Dyrektorką żłobka w Brzeźnie została Weronika Sipa. Tymczasem koniński poseł Tomasz Piotr Nowak z Koalicji Obywatelskiej cały czas walczy, by na osiedlu Pątnów w Koninie została zbudowana druga państwowa elektrownia atomowa.
3: Sztab Atom w Koninie organizuje 16 czerwca wizytę studyjną dziennikarzy, ale także potencjalnych inwestorów. Spotkałem się z Westinghouse'em, z ZDF-em, z kanadyjskim Candu po to, ażeby właśnie zaprosić ich osobiście do przyjazdu do Konina i żeby zobaczyli, że Konin ma wodę, a woda jest niezbędnym elementem do tego, ażeby funkcjonowała poprawnie elektrownia atomowa. Zaproszenie zostało przyjęte z wielkim zainteresowaniem.
2: Przypomnijmy, że rodzina Solorzów, właściciele grupy ZEPAK, myślą o prywatnym biznesie jądrowym w Koninie. W grę wchodzi albo duża elektrownia, albo małe reaktory SMR.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Lunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: One United Nation. I say every little thing I

0: Na naszej antenie stale informujemy o drogowych problemach, o drogowych utrudnieniach, ale też często informujemy o kolizjach i wypadkach. W piątkowy wieczór Krajowa 92 w Brzeźnie była nieprzejezdna. Wszystko w związku ze zdarzeniem drogowym, które miało tam miejsce. Mowa o skrzyżowaniu ulicy Konińskiej z Dojazdową na terenie gminy Krzymów. Doszło tam do zdarzenia osobowego z udziałem dwóch aut osobowych. W wyniku niego jedna osoba została przewieziona do szpitala. 70-letni kierujący Citroenem wyjeżdżający z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi. Kierowca Citroena z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Droga w tym miejscu była zablokowana. Policjanci pracowali na miejscu, aby udrożnić ruch. Konińscy policjanci apelują i przypominają: bezpiecznie podróżujmy, zachowujmy ostrożność podczas podróży również przez subregion koniński.
1: Konin FM. Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja W Dobrą Stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja. Do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Reklama.
7: Konin FM 104,1.

Informowałem już na początku tej godziny, że zbliżamy się do wakacji. No i teraz w gospodarczych wiadomościach o tym, czy podczas tych gorących dni ceny paliw będą szły w dół. Jak wygląda sytuacja z tym okresem? Rząd cały czas wydłuża czas obowiązywania pakietu CPN. Orlen już zapowiedział, że wprowadza promocję aż do końca wakacji. Te decyzje rządu oraz największej spółki Skarbu Państwa przygotowują nas do długiego wstrząsu na rynkach ropy. Sytuacja jest cały czas napięta. Ropa musiałaby spaść poniżej $80 za baryłkę, żeby zacząć coś zmieniać w programie CPN. O tym informuje minister Motyka. Rząd musi szykować się na to, że pakiety osłonowe, kosztowne, będą musiały być cały czas wydłużane. Kosztowne one są nie tylko dla budżetu państwa, ale również dla firmy Orlen, która de facto dzisiaj jest nie tylko spółką prawa handlowego, ale też elementem bezpieczeństwa kraju, o czym przypominają ekonomiści. Orlen jako spółka kontrolowana przez państwo jest jednym z narzędzi prowadzenia polityki bezpieczeństwa.

bezpieczeństwa energetycznego. Rodzi to jednak napięcie między interesem akcjonariuszy, potrzebami budżetu, ale też oczekiwaniami społecznymi.

0: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby apelują do rolników o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Szwecja oficjalnie krajem wolnym od dymu tytoniowego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Sierlce, bo ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo oprócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend i tylko na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
2: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
0: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
3: Wnieśliśmy się do Państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
4: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
5: Chcemy rozmów! Chcemy rozmów!
0: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
6: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa, po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Chinwen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalinet są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
0: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
1: A co w regionie?
7: Miasto Konin przyciągnie kolejne firmy. Samorząd zaczął współpracę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, co doprowadziło do uwolnienia działek, które należały do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i do tej pory leżały odłogiem.
8: Łącznie mamy 38 hektarów pozyskanych przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną od KOWR-u i są to działki, które podzieliliśmy. Obecnie te działki mają wielkość od 3,5 do 10 hektarów i już na 4 działki mamy pozyskanych inwestorów, więc no niesamowity sukces, cieszymy się z tego, ale kolejne 2 działki jeszcze mamy w ofercie, więc jeżeli są osoby zainteresowane zakupem takich nieruchomości, są to działki o wielkości 6 hektarów i 8,5 hektara, zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Działki są typowo pod produkcyjnym, przemysłowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc takich inwestorów planujemy przyciągnąć.
7: A o ile to zwiększa szanse miasta, ta współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną? No wiemy na przykładzie Turku, że to tam zadziałało. Czy w Koninie właśnie też ma to uruchomić bardziej, ożywić właśnie tę naszą przestrzeń?
8: Dokładnie, zwiększają się w ogóle możliwości promocyjne, bo łącznie nie tylko Konin sam siebie promuje, ale również Łódzka Strefa promuje nasze tereny, więc zdecydowanie zwiększa to nasze szanse na pozyskanie kolejnych inwestorów, ale jednocześnie jest to duże ułatwienie. Po pierwsze, jest to szybszy proces zakupu nieruchomości przez inwestora i po drugie, jest to wiązane również z ulgami podatkowymi, które taki inwestor może pozyskać.
7: Tłumaczyła nam Barbara Masternak, kierowniczka Wydziału Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego. Wśród nowych firm, które mają pojawić się w Koninie, będzie m.in. zagraniczna fabryka karmy dla psów renomowanej marki.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
9: Słoneczko pięknie pracuje, co na pewno nas cieszy. Cieszyć będzie również jutro, do tego jutro będzie cieplej. Teraz na termometrach 25 stopni, jutro w prognozach pojawiają się jeszcze wyższe wartości, bo nawet plus 28. Wiele też na to wskazuje, że końcówka tego tygodnia, jak zarazem końcówka miesiąca, znowu będą cieplejsze. Po krótkim ochłodzeniu w środę i czwartek, znowu na koniec tygodnia, temperatura ma wahać się w widełkach od 25 do 30 stopni. Jeszcze szybkie wskazanie barometru. Teraz mamy 1029 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Konin FM.
9: Witam po 16:00, witam tych wszystkich, którzy cały czas z nami, z najbardziej roztańczonym radiem w regionie, spędzają miło poniedziałkowe popołudnie. Czas na kartkę z kalendarza, 25 dzień maja, poniedziałek. Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona i Misława, Bożysław. Oni dzisiaj świętują imieniny. 145 dzień roku, 22 tydzień. W kalendarzu świąt nietypowych jest dużo świąt, o tym będziemy mówić po godzinie 17:00, ale w naszym kalendarzu też jeszcze są przysłowia, które na pewno interesują naszych słuchaczy, mieszkańców subregionu konińskiego. Jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha. Gdy się grzmot w maju odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianiu i zbożu w urodzie.

Po długim weekendzie majowym widać wzmożony ruch na autostradzie A2 w stronę zachodnią. Widać to po korkach, po utrudnieniach, po zatorach, które teraz na punkcie poboru opłat w Lądku. Duże utrudnienia też w tą stronę w Strzałkowie. Krajowa 92, a o dziwo w Słupcy chyba już ten największy boom podróżujących mamy za sobą, bo obwodnica Słupcy Krajowa 9-2 trasa nawet w miarę wygląda. W Koninie 25 jest chyba najbardziej zakorkowaną trasą, 92 tutaj lekko w tle. 25, czyli nowa przeprawa w stronę Nowego Konina. Korek też, żeby wjechać na tą przeprawę na Kleczewskiej, na Poznańskiej. Utrudnienia korki też na remontowanej trasie warszawskiej w stronę Nowego Konina. Wyjazd ze Ślimaka i sama główna trasa z utrudnieniami. Tam w pewnym momencie z trzech pasów, można tak odważnie powiedzieć, robi się jeden, no i to powoduje zatory. No ale mosty trzeba wyremontować, więc korki są czymś oczywistym. Oczywiście też w Brzeźnie na 92 musicie liczyć się z utrudnieniami. Turek, tam zaglądamy, a to dlatego, że mamy tam też miejsca, które się korkują. Ulica Uniejowska, aleja Jana Pawła II, Dworcowa, Kolska Szosa i oczywiście niezastąpione, jeśli chodzi o korki w Turku, rondo Romana Dmowskiego. Szerokiej i bezpiecznej drogi kierowcy, tego wam życzy po 16 Konin FM. Stachurski, proszę bardzo, zapraszam do występu tego znanego pana.

0: Konin FM.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Przychodnia Ars Medica w Koninie informuje o wykonywaniu badań EEG w placówce przy ulicy Stanisława Staszica 1. Badania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 20. Rejestracja i informacje dla pacjentów pod numerami telefonów 63 240 0007 oraz 63 243 45 15. Ars Medica, Konin, ulica Stanisława Staszica 1.
1: To było ogłoszenie płatne.
0: Konin FM.
3: Reklama.
4: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Reklama.

Informowaliśmy o tym, że w Kleczewie jest konkurs na nowego zastępcę burmistrza gminy i miasta. No i ten konkurs, jak możemy przeczytać, został rozstrzygnięty. Patryk Zalewski, 33-letni inżynier budownictwa z Konina, ma pełnić tą funkcję. Tak czytamy na facebookowej stronie kleczewskiego samorządu. Spełnił on wszystkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał najwyższą ocenę spośród kandydatów w toku postępowania kwalifikacyjnego. W oficjalnym uzasadnieniu wyboru podkreślono, że posiadane przez niego wykształcenie, bogate zawodowe doświadczenie oraz wysokie kompetencje merytoryczne dają pełną gwarancję prawidłowego i rzetelnego wykonywania obowiązków na stanowisku zastępcy burmistrza. Patryk Zalewski wnosi do kleczewskiego samorządu silne kompetencje menadżerskie, jak i też techniczne. W swojej dotychczasowej zawodowej praktyce specjalizował się w przygotowaniu oraz kompleksowej realizacji złożonych projektów w kluczowych dla rozwoju sektorach budownictwa, infrastruktury oraz energetyki. Zajmował się m.in. przetargami, doborem optymalnych rozwiązań technicznych, ścisłą kontrolą kosztów projektowych oraz koordynacją współpracy z projektantami i wykonawcami. Możemy taką informację przeczytać na facebookowej stronie gminy Kleczew.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od kilku dni kaloryfery w Koninie są już zimne. Monterzy centralnego ogrzewania z MPC apelują jednak, by nie ustawiać termostatów na zero. Przekręcenie zaworu przy grzejniku na symbol gwiazdki może przynieść nam kłopoty. Gdy grzejnik przez lato pozostanie całkowicie zakręcony, mechanizm termostatu będzie stale dociśnięty, co sprzyja odkładaniu się kamienia i innych zanieczyszczeń. W efekcie zawór może się zablokować. Inne problemy, które mogą wystąpić jesienią, to zapowietrzenie grzejnika, a w skrajnych przypadkach nawet jego wewnętrzna korozja. Zdaniem ekspertów, latem, gdy gorąca woda nie płynie już w kaloryferach, najlepiej pozostawić pokrętła ustawione nawet na piątkę. A teraz o osiągnięciach mieszkańców Koła. Sportowe sukcesy lokalnych zawodników i trenerów zostały nagrodzone w ratuszu. Za wybitne osiągnięcia nagrody otrzymali zawodnicy Joanna Sołtysiak-Wrebak, Monika Wojciechowska, Joanna Wojnicka i Aniela Schiller. Startowały one w takich dyscyplinach jak triatlon, duatlon czy pływanie. Doceniono także kolskich trenerów Ojama Karate, Krzysztofa i Arkadiusza Wojewodę. Każdego roku władze miasta Koła honorują zawodników odnoszących sukcesy sportowe oraz trenerów szkolących młodych sportowców. Trwa sezon rowerowy i hulajnogowy. Mamy kolejny apel o stosowanie prostej zasady zwiększającej bezpieczeństwo. Tym razem kierowcy samochodów z Konina telefonują do nas i proszą o przekazanie cyklistom, by wyraźnie sygnalizowali zamiar zmiany toru jazdy. Chodzi nie tylko o skrzyżowania. W mieście mamy wiele tzw. przejazdów dla rowerów, czyli specjalnych pasów równoległych do przejść dla pieszych. Hulajnoga czy rower mogą po nich przejechać. W tym przypadku nie trzeba schodzić i przeprowadzać jednośladu. Jednak zdarza się, że jadący prosto drogą rowerową cyklista chce skręcić w bok właśnie na taki przejazd przy zebrze. Dobrze, by kierowcy samochodów odpowiednio wcześnie wiedzieli, że rowerzysta zamierza wykonać taki manewr. Stąd apel do cyklistów, by sygnalizowali skręcanie ręką. Tymczasem pod koniec tygodnia obchodzić będziemy Światowy Dzień Bez Tytoniu. To data ustalona przez Światową Organizację Zdrowia od 1987 roku. Wówczas w Polsce palenie papierosów było tak powszechne, że z fajką w ustach można było przebywać nawet w urzędzie czy w przychodni lekarskiej. Teraz koniński sanepid zwraca uwagę na równie niebezpieczne elektroniczne urządzenia z nikotyną. Skutki ich używania nie są jeszcze do końca medycznie znane, ale wstępne wyniki wskazują, że nic dobrego z tego raczej nie będzie. W tym tygodniu w szkołach inspektorzy sanepidu będą prowadzić profilaktyczne pogadanki. Zachęcamy wszystkich palaczy, by najbliższą niedzielę 31 maja wykorzystali jako dobrą okazję do rozpoczęcia walki z uzależnieniem. Dokładnie wtedy będziemy obchodzić Światowy Dzień Bez Tytoniu. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podał konkretne dane za poprzedni miesiąc. Stopa bezrobocia w Wielkopolsce wyniosła 3,8%. W naszej części kraju w dalszym ciągu mamy najmniejszą liczbę osób zarejestrowanych w urzędach pracy, patrząc na wszystkie 16 regionów Polski. Tymczasem w gminie Żgów w powiecie konińskim rozpoczęła się tak zwana ścinka poboczy przy drogach. Na terenie gminy trwają intensywne prace związane z profilowaniem poboczy przy jezdniach. Roboty prowadzone będą sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach zgodnie z harmonogramem prac utrzymaniowych. Celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie widoczności na drogach oraz poprawa odwodnienia pasa drogowego. W ramach prac wykonywane będą m.in. usuwanie nadmiaru ziemi i roślinności z poboczy oraz wyrównywanie terenu przylegającego do jezdni. W związku z prowadzonymi robotami mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu. Gmina Żgów prosi mieszkańców oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz do poleceń osób kierujących ruchem. Lepiej też w najbliższych tygodniach nie zostawiać samochodów przy drogach. Pamiętajmy również, że wszelkie śmieci z rowów melioracyjnych przy prywatnych posesjach powinni na bieżąco usuwać właściciele domów, tak by woda mogła sobie swobodnie przepływać.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

A uwaga proszę teraz tych, którzy korzystają z usług MZK w Koninie. Otóż od 1 czerwca zostanie uruchomiona już wcześniej zapowiadana nowa linia autobusowa 60+. Będzie ona kursować na trasie Dom Seniora, Dworzec PKP, Dom Seniora. Nie będzie ona się zatrzymywała na wszystkich przystankach na trasie przejazdu, dlatego już teraz MZK prosi o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych przystanków. Trasa w kierunku dworca PKP w dni robocze to po wyjeździe z ulicy Magnetytowej autobus zatrzyma się kolejno przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicach ulicy Bema na Szpitalnej, przy klasztorze i cmentarzu na ulicy Kolskiej, dalej na Wale Tarejwy, trasie warszawskiej, na alejach 1 Maja przy Starostwie Powiatowym, następnie autobus pojedzie bezpośrednio do centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. Trasa powrotna w kierunku Domu Seniora w dni robocze będzie przedstawiać się następująco. Będzie autobus zatrzymywał się na przystankach. Trasa warszawska, ulica Grunwaldzka, na Wale Tarejwy w pobliżu ulicy Żwirki Wigury, dalej na markecie, na ulicy Szpitalnej, przy markecie w okolicach ulicy Bema, przy Rondzie Kamińskiego oraz bezpośrednio przy Domu Seniora. W sobotę, niedzielę i święta autobus będzie kursował wyłącznie do Wału Tarejwy. W obydwie strony zatrzyma się przy klasztorze i przy cmentarzu na ulicy Kolskiej. MZK Konin prosi o szczegółowe zapoznanie się z rozkładem jazdy nowej linii.

0: ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Konin FM. Konin FM.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
6: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
7: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
8: W niedziele handlowe również.
9: Reklama.

Kolejna piosenka, która przypomina nam o tym, że zbliża się lato i miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę piękne lato roku 2026. Ono przed nami to lato, ale to jeszcze troszkę czekamy. Na razie mamy końcówkę maja, letnia pogoda za oknami. No i też czas, gdy powoli zmierzają ku końcowi rozgrywki piłkarskie. Podsumowanie weekendu teraz na naszej antenie. Zaczynamy od pani z Medyka Konin. One niestety w Lublinie z Unią przegrały 2-1 w 20. kolejce pierwszej Ligi Kobiet. Medyk po tym meczu spadł na czwarte miejsce w tabeli. Coraz trudniejsza sytuacja, jeśli chodzi o panów Kleczewskiego Sokoła w drugiej lidze. Po porażce na własnym stadionie z Sandecją Nowy Sącz 2-5 Sokół znalazł się w przedostatniej kolejce w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o uniknięcie spadku. W czwartej lidze kolejka 30. Górnik Konin pokonał Wiarę Lecha Poznań 1-0. Olimpia Koło zremisowała z Polonią Golina. Olimpia Obra Kościan zremisowała z Polonią Golina 1-1. W piątej lidze 30. kolejka za nami, pauzowała drużyna ze Słupcy SKP. Poza tym wyniki drużyn z naszego regionu: Warta Druga Poznań, Olimpia Koło 5-1, Wielki Wilczyn Polanin Strzałkowo 1-2, UKS Śrem Polonus Kazimierz Biskupi 2-2. W klasie okręgowej 27. kolejka za nami, Orzeł Grzegorzew, GKS Żerków 2-1, Orły Zagórów, Błękitni Mąkolno 2-1, Turturek, Tulisja Tuliszków 0-2, GKS Sąpolno, Zieloni Koźminek 1-1, Strażak Licheń Stary, Zjednoczeni Rychwał 0-9, Korona Pogoń Stawiszyn, Gladiator.

0: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach? Mówi o nich otwarcie PiS.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
0: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
3: Początek tygodnia rozpoczynamy z uważnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
0: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
4: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
0: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.
1: A co w regionie?
5: Już 4 czerwca w Konińskim Aszkardzie zainaugurowana zostanie 72. edycja najstarszego ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych, czyli Festiwalu Okwa imienia profesora Henryka Kluby.
6: Otwarcie takiego wydarzenia wymaga odpowiedniej oprawy i tym razem będą nam towarzyszyć znakomici artyści. O 17.30 rozpocznie się wernisaż plakatów Andrzeja Pongowskiego do filmów Wojciecha Jerzego Hasa. Andrzej Pongowski po raz trzeci odwiedzi Koniński Festiwal i opowie o pracy nad dorobkiem reżysera Pętli czy Sanatorium pod Klepsydrą. Zaraz po wernisażu w sali widowiskowej zobaczymy konińską premierę filmu Człowiek do wszystkiego Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal. Filmu, który po międzynarodowych pokazach można zobaczyć w niewielu kinach w Polsce. Jesteśmy jednym z nich. W dodatku ten obraz, czerpiący z literatury, a konkretnie z powieści szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, będzie osobiście reprezentować współautorka Anka Sasnal. Z tą reżyserką, scenarzystką i producentką po seansie porozmawia krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Mamy nadzieję, że nasi widzowie również włączą się do dyskusji, którą z pewnością zainspiruje ten autorski obraz. tym bardziej, że opowiada o uniwersalnych mechanizmach, jakim poddany jest człowiek, bez względu na czasy, w których żyje. W obsadzie Andrzej Konopka, Agnieszka Żulewska i Piotr Trojan. Bezpłatne wejściówki na wernisaż oraz seans filmowy i spotkanie można odbierać w kasie kina Oskart.
5: Ale przygodę z filmem i kinem warto zacząć już od najmłodszych lat.
6: Miłość do kina zaczyna się od dziecka. Zgodnie z tym hasłem od lat w ramach ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych OKFA zapraszamy młodych widzów na poranek z polską animacją dla dzieci, czyli Opla na OKFA. Niedzielne przedpołudnie na festiwalu należy do przyszłych kinomanów. Wstęp na godzinny seans, podczas którego dzieciaki obejrzą aż 9 krótkometrażowych filmów animowanych, jest bezpłatny. Co ważne, te filmy znalazły się w finale tegorocznego ogólnopolskiego festiwalu polskiej animacji Opla głosami prawie 25 tysięcy młodych widzów, którzy decydowali o przyznaniu nagród. To Bołków, Koziołka, Matołka. Wejściówki na ten seans można odbierać w kasie kina Oskart. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11.
5: Mówiła Paulina Pochulska-Wojdak z Cekisu w Koninie. Na stronach Centrum Kultury i Sztuki jest dostępny cały dokładny program Festiwalu Filmowego OKFA.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Słonecznie, 25 stopni po 17, to dobry wynik. Dzisiaj w Koninie niebo praktycznie bezchmurne, albo prawie bezchmurne, oczywiście bez deszczu. Temperatura do późnych godzin wieczornych to okolice nawet 25 stopni. Wieczorem 23, w nocy i nad ranem spadek do 14. Jutro, jeśli chodzi o to, co na niebie, to bez większych zmian, ale za to temperatura może być wyższa, nawet 27 stopni. Jutro wiatr nam troszkę może przyspieszyć, umiarkowany, ale w porywach momentami nawet powyżej 40 km na godzinę. Jutro ciśnienie w dół, jak na razie ono wynosi około 1028-1029 hektopaskali. Chłodniejsza ma być środa i czwartek. W czwartek to nawet temperatura może nie przekroczyć plus 20 stopni.
1: Konin FM 104.1.
7: Godzinę temu mówiłem o tym, że w kalendarzu świąt nietypowych tych świąt dziś jest naprawdę co niemiara, to czas tą informację przekazać też naszym słuchaczom. Światowy Dzień Futbolu. Światowy Dzień Piłki Nożnej mamy, czyli naszego, jakby nie patrzeć, mimo braku większych sukcesów sportu narodowego. Mamy też Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, Dzień Królewny, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana, Dzień Stemplarza i Dzień Wyzwolenia Afryki. Słońce dzisiaj, tak jak słyszeliśmy, daje czadu i nie tylko u nas, bo w Wielkiej Brytanii rekordowe temperatury, daje czadu u nas tutaj przez 16 godzin i 10 minut.

0: Czas na drogowe newsy. Kierowcy, zwracajcie uwagę na prędkość, nie przekraczajcie jej na przykład w Żychlinie na Krajowej 72, to jest na ulicy Tuliszkowskiej. Nie przekraczajcie też dozwolonej prędkości w innych miejscach naszego subregionu. Nie przekroczycie prędkości na pewno na nowej przeprawie przy dojeździe do Ronda Miast Partnerskich, bo tam cały czas korek związany z popołudniowym szczytem drogowym. Roboty drogowe w Koninie to na przykład teraz niezmiennie trasa Warszawska Most, ale trzeba pamiętać też o utrudnieniach, które w miejscowości Władzimirów. Wojewódzka trasa numer 264 w stronę Kazika Popularnego, czyli Kazimierza Biskupiego i Kleczewa. Tam mamy ruch wahadłowy i dużo utrudnień, problemów. Musimy do nich się przyzwyczaić, bo według zapowiedzi firmy wykonującej pracę, firmy z Kalisza, te roboty mają trwać aż do końca października. Duże utrudnienia związane z dużym ruchem w stronę zachodniej granicy na krajowej autostradzie A2. Na trasie, która jest płatna i ma punkt poboru opłat w Lądku w stronę zachodnią, tam duży korek po długim weekendzie, który był na terenie Niemiec. Widać, wielu naszych rodaków jedzie tam na przykład do pracy. Kierowcy, bezpiecznie podróżujcie, jak najmniej problemów na drodze, tego wam życzymy. No i...
1: Konin FM 104.1. Reklama.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
4: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem. Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Reklama.
0: 16 minut po 17. No to tak, kierowcy, teraz dla was seksualna niebezpieczna, która lubi być niegrzeczna. A w tej godzinie jeszcze o napadzie na dostawcę pizzy, który miał miejsce na terenie naszego regionu.

Zespół Baim, Beata Kozidrak i oczywiście wielki hit Biała Armia. Ta piosenka i ten zespół kończy swój występ już na antenie Konin FM. Teraz wracamy do tematu, który już zacząłem poruszać na naszej antenie. Dwóch 27-letnich mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży szczególnie zuchwałej oraz skierowania gruźb wobec 26-letniego dostawcy pizzy, aby zmusić go, żeby nie powiadamiał policji, oni zostali zatrzymani przez konińskich funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło podczas realizacji zamówienia gastronomicznego. Sprawcy zamówili pizzę z dostawą do domu. A gdy dostawca dotarł na miejsce, mężczyźni wyrwali mu torbę z 4 pizzami, oddalając się z miejsca zdarzenia i zabierając też towar. Według ustaleń funkcjonariuszy, sprawcy mieli także grozić dostawcy, aby ten nie powiadamiał policji. Mimo to 26-latek zgłosił sprawę, jeszcze tego samego dnia ustalono i zatrzymano dwóch 27-latków. Na wniosek policji prokuratura rejonowa w Koninie zastosowała wobec nich dozór policyjny połączony z zakazem zbliżania się oraz zakazem kontaktowania z pokrzywdzonym. Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: To kolejne z przykładów pożaru baterii na terenie Wielkopolski. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przytacza przypadek sprzed kilku dni z północy naszego regionu kraju, gdzie doszło do zapalenia się magazynu energii. Pożar rozprzestrzenił się z piwnicy na poddasze budynku. W kulminacyjnym momencie działania prowadziło 12 zastępów. Spalaniu uległo około 150 metrów kwadratowych powierzchni. Do dwóch osób wezwano pogotowie. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Piły, ale wielkopolscy strażacy przestrzegają mieszkańców całego województwa. W powiecie konińskim też nie brakuje posiadaczy magazynów energii. Pamiętajmy, że takie urządzenia należy użytkować zgodnie z zaleceniami producenta, a na domu, w którym znajduje się tego rodzaju bateria, powinno być oznaczenie, tak by strażacy w czasie akcji wiedzieli, gdzie konkretnie zamontowany został magazyn energii. Zmieniamy temat. Rozpoczęto wymianę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Sosnowej na 5. osiedlu w Koninie. Całkowita długość zaprojektowanych rur wyniesie blisko 400 metrów. Stare, wysłużone sieci kanałowe zostaną odesłane na zasłużoną emeryturę. Ich miejsce zajmie nowoczesna technologia preizolowana. Mówiąc prostym językiem, MPS otuli je grubym, ciepłym kocykiem, dzięki któremu do minimum ograniczone zostaną straty ciepła. Będzie nowocześnie, bezpiecznie i zdecydowanie bardziej bezawaryjnie. Podziemne prace prowadzone są w rejonie poprzedzającym szkołę podstawową numer 3 od strony cukierni. Dla wielu seniorów codzienne zakupy to nie rutyna, ale trudny wybór między żywnością, lekami i opłatami. Dlatego po raz kolejny Caritas Diecezji Włocławskiej realizuje program pod nazwą Na codzienne zakupy, prowadzony wspólnie z fundacją jednej z sieci supermarketów. To już 9. edycja programu w naszej diecezji. W tym roku wsparciem objętych zostało 266 seniorów z okolicy. W realizację programu zaangażowało się 17 środowisk lokalnych oraz ponad 100 wolontariuszy, którzy każdego dnia pomagają osobom starszym nie tylko materialnie, ale także swoją obecnością i rozmową. Karty programu Na codzienne zakupy trafiają już do beneficjentów i pomagają seniorom w codziennym funkcjonowaniu oraz zakupie najpotrzebniejszych produktów. Przy okazji przypominamy, że w Koninie mamy jeden z kilku magazynów żywności włocławskiej Caritas. To miejsce stale czeka na nowych wolontariuszy. Magazyn obsługuje potrzebujących mieszkańców miasta. I zmieniamy temat. Kapele ludowe, gawędziarze, śpiewacy. Już niedługo w malowniczej Zagrodzie Borowo w gminie Krzymów znów będzie kolorowo, radośnie i muzycznie. Organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki Festiwal Kultury Ludowej w stronę tradycji odbędzie się w tym roku w sobotę 13 czerwca. Początek wydarzenia o godzinie 13. Partnerami imprezy są jak zawsze Starostwo Powiatowe w Koninie oraz gmina Krzymów. Szkoła podstawowa imienia Alfreda Delonga w Kunach zaprasza wszystkich uczniów, rodziców oraz mieszkańców Kun i absolwentów placówki na uroczystość nadania sztandaru. To już pojutrze. Środowe uroczystości zaczną się o 11 mszą w miejscowym kościele, potem przemarsz do szkoły i część oficjalna ze sztandarem w roli głównej. Będzie to symbol honoru, tradycji i tożsamości szkoły. Wyjątkowy moment w jej historii. I zmieniamy temat. Konińska policja opublikowała na swoim profilu społecznościowym w internecie nagranie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej, w którym przypominane są nowe zasady.
3: Już nie 10, a 13 lat to minimalny wiek, aby kierować hulajnogą elektryczną bądź poruszać się przy pomocy urządzenia transportu osobistego. Oczywiście potrzebne są do tego uprawnienia, czyli karta rowerowa, którą możesz nabyć po ukończeniu 10 lat. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania. Tam do ukończenia 13 roku życia możesz poruszać się tymi urządzeniami i hulajnogą elektryczną bez uprawnień, ale tylko pod opieką osoby dorosłej. Nadal po ukończeniu 10 roku życia, posiadając kartę rowerową, możesz poruszać się rowerem. Bezpiecznej drogi.
2: Uwzględnijmy to przy wyborze komunijnych prezentów.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

20-letni mieszkaniec powiatu tureckiego naprowadził samochód pod wpływem alkoholu i przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie. Teraz taka informacja na naszej antenie. Stracił on panowanie nad pojazdem i uderzył w znak drogowy i latarnię oświetleniową. Nikt na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. 20-latek został zatrzymany przez policjantów. Oni informują o tym zdarzeniu. Podczas badania okazało się, że miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Po wytrzeźwieniu kierujący usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Będzie teraz odpowiadał za spowodowanie kolizji drogowej. Policjanci nasi lokalni przypominają, że alkohol i kierownica to połączenie, które może doprowadzić do tragedii. Każda nieodpowiedzialna decyzja na drodze stwarza zagrożenie nie tylko dla kierującego, ale również dla pasażerów, jak i też innych użytkowników, uczestników ruchu drogowego.

0: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Czas płynie wolniej.
3: Zalew, zieleń i spokój.
2: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
5: Skoda. Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w

Zbliża się godzina 18, już do tej pełnej godziny brakuje nam 6,5 minuty. Czas na podsumowanie ostatniego tygodnia, jeśli chodzi o strażaków. 26 zdarzeń, 55 zastępów, 254 strażaków, PSP oraz OSP. Tak wyglądał tydzień służb ratowniczych w Koninie, jak i też w całym powiecie. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej podsumowała swoją działalność od 11. Ale w ostatnim tygodniu i tak odnotowano tutaj 11 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe. 11 była w tych informacjach. Jutro nie 11, jutro już 26 dzień maja 2026 roku. No i należy pamiętać jutro o tym, że świętują nasze mamy i trzeba im oczywiście składać życzenia. Składaliście na całego wczoraj podczas niedzielnych programów w Muzyczna Fala Wspomnień oraz radiowy koncert życzeń. Mamy, pozdrawiamy i życzymy im wszystkiego, co najlepsze. W najbliższą niedzielę będzie po raz kolejny taka możliwość na naszej antenie od godziny 10, ale wtedy pamiętajcie, że też będzie trzeba przekazywać życzenia dzieciom, bo to zbliża się Dzień Dziecka. Za dzisiejsze wspólnie spędzone 3 godziny dziękuję. Wojtek Maciejewski, mówię do usłyszenia. Bye, bye. No i bez jedenastki teraz.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Będzie plenerowy punkt informacji turystycznej. Unijne środki, które dystrybuuje Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, pozwolą stworzyć takie miejsce w gminie Grodziec. To duży krok w stronę promocji walorów turystycznych tej części powiatu konińskiego i doskonały przykład efektywnego wdrażania założeń naszej lokalnej strategii rozwoju. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 300 tysięcy złotych. Do działalności takiego punktu posłuży plac, na który jeszcze dekadę temu nie dało się nawet wjechać. Nie tak dawno został on uprzątnięty i udostępniony dla wszystkich. Grodziec jest najbardziej zalesioną gminą w okolicy. W jej granicach zaczyna się Puszcza Pyzderska, a nadleśnictwo posiada ścieżkę w koronach drzew, na którą wstęp jest bezpłatny. To rejony, które powinien odkryć każdy turysta. Zaglądamy teraz do Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stefana Batorego w Starym Koninie w ramach kampanii społecznej Drugie Życie. Natasza Kubacka przygotowała wyjątkowy tomik poezji, który porusza tematykę transplantacji, nadziei życia i świadomego pomagania innym. Natasza samodzielnie zaprojektowała okładkę i napisała 8 wierszy inspirowanych ideą kampanii. Ich tytuły to Drugie Życie, Nić Życia, Sens Kampanii, Barwy Kampanii, Oświadczenie Woli, Nieskończoność, Miś oraz Transplantacja. To niezwykle dojrzały i pełen emocji projekt pokazujący, jak wielką siłę mają słowa i jak ważne jest budowanie świadomości społecznej poprzez sztukę oraz młodzieńczą wrażliwość. W Wielkopolsce wciąż zbyt mało mieszkańców decyduje się, by pomóc innym, oddając kawałek siebie. Pierwszy weekend prac na torach i utrudnień dla kierowców samochodów za nami, przed nami jeszcze jeden. Od godziny 22 w piątek 29 maja do 6 rano w poniedziałek, czyli za tydzień, 1 czerwca, ponownie zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy na linii Warszawa Zachodnia-Kunowice w ciągu drogi powiatowej Rybno-Rycerzew w okolicach Kłodawy. Ruch samochodowy oraz pieszy znów zostanie skierowany objazdem. Prosimy o cierpliwość. A teraz o sukcesie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Pierwsze miejsce w województwie zdobyli uczniowie SOSW imienia Piotra Janaszka podczas wielkopolskiej imprezy sportowo-rekreacyjnej osób niepełnosprawnych pod hasłem Sport drzemie w każdym z nas, która odbyła się w Przygodzicach. W zawodach wzięło udział ponad 200 osób, 19 drużyn. Powiat koniński zaprezentował się w składzie Estera Jarek, Ewelina Biniek, Sandra Kałużna, Ewelina Budkowska, Zosanna Witkowska, Jakub Wojtczak, Maciej Operacz, Jakub Rzeczkowski, Jakub Gałązka oraz opiekunowie Sławomir Woźniak i Jarosław Drewnikowski. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych oraz rekreacyjnych, plasując się na pierwszym miejscu tabeli. Organizatorem Spartakiady było Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu. Mieszkańcy będą decydować. Wójt gminy Słupca informuje, że 9 czerwca w sali wiejskiej OSP Wilczna w godzinach 18:20 odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulic właśnie w miejscowości Wilczna. Konsultacje będą miały formę ankiety, w której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię. W przypadku nadania nazw ulicy trzeba będzie dokonać zmian adresowych we własnym zakresie, m.in. w banku, szkole, ubezpieczalni, urzędzie skarbowym, ZUS-ie, KRUS-ie oraz innych instytucjach. Wymiana dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikająca ze zmiany adresu spowodowanej zmianami administracyjnymi będzie zwolniona z opłat. Zmiany w zakresie meldunku, ewidencji gruntów i budynków, podatków oraz gospodarki odpadami komunalnymi zostaną dokonane bezpłatnie przez Urząd Gminy. Na konsultację 9 w Wilcznej należy zabrać ze sobą dowód tożsamości. I zmieniamy temat. Niedawno w wielkopolskim Kołaczkowie odbył się 48. międzywojewódzki pieszy rajd rejmontowski. Do rajdu zgłosiło się 170 osób, czyli dokładnie 13 drużyn. Trasa obejmowała także konkursy i konkurencje, takie jak wyplatanie wianka dla Jagny, rzuty ziemniakami do kosza na czas, wielobój rejmontowski na czas, a więc skok przez miedzę, toczenie koła odwozu i zbieranie plonów, rzuty kostką rejmontowską oraz sortowanie ziaren na czas. Powiat koniński reprezentowali uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Mąkolnie, zdobywając drugie miejsce w klasyfikacji powiatów. Z kolei w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym. Do mistrzostw zgłosiły się 184 osoby z 19 powiatów, które rywalizowały w 5 kategoriach wiekowych: żak, młodzik, kadet, junior i senior, dodatkowo z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn. Powiat koniński reprezentowały zawodniczki i zawodnicy z klubu tenisa stołowego Wicher Lisiec Wielki. Punkt informacyjny Funduszy Europejskich odwiedzi Grodziec. Doradcy PIFESA witają tam pojutrze. Wystarczy przyjść w środę 27 w godzinach od 9 do 11.30 do Biblioteki Publicznej, by dowiedzieć się o wszelkich możliwych formach unijnego wsparcia zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Może to dotyczyć biznesu, wykształcenia czy domowych inwestycji. Każdego dnia w takich sprawach można odwiedzić także stacjonarny punkt przy Agencji Rozwoju Regionalnego w budynku pośredniaka przy Zakładowej w Koninie. Teraz bardzo dobra wiadomość dla fanów Króla Disco Polo. Lider zespołu Akcent będzie mieć dla publiczności całą godzinę na zdjęcia i autografy. Zenek Martyniuk wystąpi w niedzielę 31 maja w Amfiteatrze w Starym Mieście z okazji Święta Gminy. Na swoich wielbicieli piosenkarz będzie czekać przy scenie od godziny 15 do 16. Przypomnijmy, że Dni Staromiejskie odbędą się 30 i 31 maja. Oprócz Zenka Martyniuka i zespołu Akcent wystąpią także Roxaok, Cleo, Mig i Kasia Moś ze Staromiejską Orkiestrą. A tymczasem w powiecie tureckim, także w ten sam weekend, ostatni weekend maja, podczas Dni Malanowa zaprezentują się Folk Music Show Redlin, Daj to głośniej oraz After Party. Przy nowo powstałej bieżni w Strzałkowie pojawiła się już trawa. Otwarcie obiektu planowane jest na drugą połowę czerwca. Całkowita wartość inwestycji to 1 165 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu lekkoatletycznego. Teraz o tym, co czeka nas pod koniec tygodnia. Stowarzyszenie Halo oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, a będzie to koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Ten występ będzie punktem kulminacyjnym ogólnopolskich warsztatów, które przyciągają do Konina wybitnych instrumentalistów oraz młodych adeptów sztuki wykonawczej na instrumentach historycznych. To rzadka okazja, by usłyszeć brzmienie epoki baroku i renesansu w mistrzowskich wykonaniach. Wydarzenie odbędzie się w ostatnią sobotę maja, czyli właśnie co kilka dni, 30 o godzinie 16 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej na Starówce. Wstęp jest wolny, ale trzeba mieć bezpłatną wejściówkę. Można o te wejściówki pytać w Państwowej Szkole Muzycznej lub bezpośrednio w Stowarzyszeniu Halo. Te warsztaty oraz koncert cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska kulturalnego regionu oraz środowisk akademickich z całej Polski. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konińska Szkoła Muzyczna często gości takie nietuzinkowe wydarzenia. Mieszkańcy bardzo chętnie eksperymentują ze sztuką, a dźwięki muzyki dawnej płynące z instrumentów historycznych będą z pewnością wyjątkową ucztą dla zmysłów.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Reklama.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów. Wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. Przemysław Pozowski.
6: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones, która pierwsze 8 piłek przegrała, a potem tak naprawdę w tym pierwszym secie jedyny gem, w którym się postawiła, gem wygrany, a w sumie po stronie strat Igi Świątek zaledwie 3 gemy w tym meczu na korcie głównym Filipa Szatriera w potwornym upale, bo dziś także ponad 30 stopni w Paryżu, ale jeszcze bardziej gorąco było na tym wystawionym na pełne słońce malutkim korcie numer 7. Tam Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Chin Wen Zheng, 6-4, 6-0. Miała swoje problemy zdrowotne, Chinka szczególnie w drugim secie, gdy prosiła o przerwę medyczną, ale Chwalińska grała pięknie, Chwalińska grała skutecznie i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
5: Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w elicie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o odzyskanie 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu. Błażej Kulesza.
7: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12 miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym, wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
5: Mówił Błażej Kulesza.

0: Toruń FM 104.1. Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Budynek szkoły podstawowej w Serbicach przejdzie modernizację. Gmina Przykona wyda na ten cel ponad 5 milionów złotych. Prace dofinansowane ze środków na transformację energetyczną Wielkopolski Wschodniej mają potrwać do końca października. Tymczasem w Wielkopolsce powstanie 18 nowych zbiorników małej retencji. Zawarte zostały umowy z beneficjentami na wsparcie o wartości prawie 1 200 000 złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa i umożliwiają osobom prywatnym budowę nowych akwenów, których łączna powierzchnia wyniesie prawie 15,5 hektara. Samorząd województwa wielkopolskiego zwraca uwagę na problemy związane z hydrologią w naszym regionie. Dlatego od wielu lat wspiera indywidualne osoby w pozyskiwaniu środków na budowę nowych zbiorników małej retencji. Działanie realizowane jest w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Ma to ogromne znaczenie w okresach o skrajnych stanach pogody, zwłaszcza gdy tygodnie suszy przeplatają się z gwałtownymi deszczami. W tym roku wsparcie pozyskało 18 osób, które budują zbiorniki o powierzchni do 2 hektarów. Dotacja w przypadku budowy pojedynczego zbiornika wynosi 75 tysięcy i co ciekawe, dla inwestycji z powiatów konińskiego, kolskiego i tureckiego przelicznik jest o 10% wyższy. Za sprawą tych działań od wielu lat tereny Wielkopolski zyskują nowe, cenne rezerwuary wody, które pomagają zachować bezpieczeństwo, niwelując ryzyko podtopień lub oddając zapas wody w okresach suchych, zachowując bioróżnorodność. Warto dodać, że łączna kwota wsparcia przekazana przez województwo od 2011 roku na budowę zbiorników małej retencji przez osoby indywidualne i samorządy wynosi już ponad 47 milionów. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia od dziś rusza z naborem na kolejne unijne wsparcie. Chodzi o projekty dotyczące wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie danej lokalnej grupy działania. Dokładnie w obszarze turystyki lub odnowy wsi mowa tu o infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej. Wnioskować mogą m.in. organizacje pozarządowe. Tymczasem powiatowy lekarz weterynarii w Koninie informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska rzekomego pomoru drobiu w miejscowości Wójczyn, gmina Jeziora Wielkie, województwo kujawsko-pomorskie, zostało wydane rozporządzenie wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania tej choroby na terenie powiatów konińskiego i słupeckiego, gdzie wprowadzono obszar zapowietrzony i zagrożony. Jak czytamy na stronach gminy Wilczyn, obostrzenia obejmują tereny następujących gmin w powiecie konińskim i słupeckim: Wilczyn, Kleczew, Skulsk oraz Orchowo. Najważniejsze obowiązki dla hodowców to otrzymanie drobiu w zamkniętych kurnikach lub obiektach, natychmiastowe usuwanie i niszczenie padłego drobiu w zatwierdzonych zakładach, bezzwłoczne czyszczenie pojazdów, sprzętu, paszy i ściółki mogących przenosić chorobę, stosowanie higieny przez pracowników oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych na bramach, prowadzenie spisu ludzi wchodzących i wychodzących z terenu gospodarstwa oraz przechowywanie karmy i ściółki w sposób chroniący przed dzikimi ptakami i gryzoniami. Zakazane są wwożenie i wywożenie drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, przemieszczanie ściółki i obornika bez zgody wspomnianego lekarza, organizowanie targów, wystaw, pokazów i konkursów drobiu, przewozy drobiu, w tym piskrąt i niosek oraz jaj wylęgowych i konsumpcyjnych, a wszelkie przypadki podejrzenia choroby należy niezwłocznie zgłaszać bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii w Koninie. Garść ważnych informacji dla rolników. Gmina Skulsk przypomina, że jeszcze tylko do 1 czerwca farmerzy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Z kolei do 18 należy złożyć wniosek o nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. To urzędowy dokument, który trzeba złożyć do powiatowego lekarza weterynarii, na przykład w Koninie w przypadku naszych okolicznych gmin. Jest on obowiązkowy dla wszystkich podmiotów utrzymujących zwierzęta kopytne, czyli bydło, świnie, konie, owce, kozy, a także drób oraz pszczoły. I jeszcze przypomnienie o trwającym zliczaniu szkód po wiosennych przymrozkach. Urząd Miasta i Gminy Ślesin jeszcze do końca roboczego tygodnia, czyli do 29 maja, czeka na wnioski o oszacowanie szkód. W niektórych gminach zakończono już ich przyjmowanie, w innych wciąż jeszcze trwa. Warto zorientować się w tych sprawach w urzędzie. A teraz zaproszenie do gminy Rychwał, do miejscowości Grochowy. Będzie malowanie twarzy, dmuchanie hańce, gry, zabawy, wyścigi, bańki medlane, występy uczniów, przekąski i napoje, Rada Rodziców, Sołectwo Grochowy oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna 6 czerwca przy Szkole Podstawowej w Grochowach organizują dla mieszkańców piknik z okazji Dnia Rodzin. Początek imprezy o 15. Szkoła Podstawowa imienia biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie prowadzi akcję charytatywną na rzecz małej Matyldy. Do 20 czerwca u wychowawców klas można zostawiać plastikowe oraz szklane butelki, a także aluminiowe puszki. Chodzi oczywiście o tylko takie opakowania, które są objęte systemem kaucyjnym, by można było odzyskać pieniądze i cały dochód przekazać na wsparcie dla dziewczynki. A do 10 czerwca do tej samej szkoły można przynosić zabawki, takie jak planszówki, figurki, lalki, auta, puzzle, gry karciane i logiczne, książki dla dzieci, dla młodzieży oraz komiksy, artykuły szkolne, słodycze czy różne gadżety. Trafią one na licytację, z której dochód również wesprze Matyldę. Tymczasem trwają przygotowania do Festiwalu Lichań Młodych. Wydarzenie pod patronatem Konin FM odbędzie się 20 czerwca.
2: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie, jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory, czy też Nie ma go tu, jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
3: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli wprowadzajcie słowo w czyn.
1: Mówiły Nadia Lisowska i Patrycja Nawrocka z Licheńskiego Sanktuarium. Po 26 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Dobiegają końca prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej budynków nadziemnych. Marszałek Marek Woźniak cały czas monitoruje budowę muzeum. Część podziemna obiektu, w której zlokalizowana będzie wystawa stała oraz przestrzeń centralna z charakterystyczną kopułą, znajduje się obecnie na etapie robót wykończeniowych oraz intensywnego montażu instalacji technicznych. Muzeum Powstania Wielkopolskiego będzie jedną z najnowocześniejszych takich instytucji w Polsce poświęconych historii walk o niepodległość. Za nieco ponad miesiąc, 29 czerwca, w godzinach od 8 do 14.30 mieszkańcy gminy Wilczyn na placu przy skrzyżowaniu ulic Skulskiej i Kleczewskiej będą odbierać pojemniki na szkło i odpady zmieszane. Kubły o pojemności 240 litrów będą wydawane bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia ze spółdzielnią kółek rolniczych z Kazimierza Biskupiego. Samorządy w regionie odchodzą od jednorazowych worków. W zamian mieszkańcy domów zaczynają segregować odpady w plastikowych kontenerach. Jeszcze przypomnienie o piątkowym koncercie w zabytkowych wnętrzach Ewangelickiej Świątyni na Starówce. W Kościele Świętego Ducha w Koninie zabrzmią dwie kantaty Jana Sebastiana Bacha. Publiczność usłyszy twórczość jednego z najwybitniejszych kompozytorów i zarazem słynnego luteranina. Kantata to kilkuczęściowa wokalno-instrumentalna forma muzyczna przeznaczona na głosy solowe, chór i orkiestrę. Zostaną one zagrane na instrumentach historycznych, co pozwoli przybliżyć oryginalne brzmienie epoki. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy do Kościoła Ewangelickiego w Starym Koninie już w piątek o godzinie 19.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
0: Pogoda.
2: Bardzo ciepło i pogodnie, słaby deszcz i burze możliwe pod koniec dnia na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski. Jutro znów niemal bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni, chłodniej na północnym wschodzie do 20 oraz nad samym morzem do 17.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
0: Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Poważny problem, który nadal w niesłabnącym stopniu występuje w naszym regionie. W całym ubiegłym roku wielkopolscy policjanci wydali aż 5 tysięcy zakazów kontaktowania się agresywnych członków rodzin z ich ofiarami, bliskimi, nad którymi się pastwili, najczęściej po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze założyli do tego 5600 niebieskich kart, za sprawą których takie domy i mieszkania są już systematycznie monitorowane przez pomoc socjalną i dzielnicowych. Agresorami w rodzinach najczęściej są ojcowie lub dorośli synowie, a ofiarami żony oraz nawet dzieci. Policja apeluje, by nikt z sąsiadów nie był obojętny na krzyki zza ściany. I zmieniamy temat. Będzie jak w amerykańskich filmach. W dniach 1-3 czerwca dookoła zawita kino mobilne 9D. To będzie niesamowita zabawa dla każdego, pełna specjalnych efektów, takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda, magiczne okulary, klakson, dym, smyrające żyłki, wibracje i świetny system audio. W tym celu specjalnie zaaranżowana zostanie przestrzeń parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole. Do kina będą mogli przyjść zarówno dzieciaki, jak i dorośli. Repertuar obejmuje bajki, kolejki górskie, dżungle, wyścigi oraz horrory. Wielka ciężarówka, której ściana rozkłada się na bok, ozdobiona będzie 60-metrowymi światełkami LED, to największy mobilny ekran w Europie, który zapewnia nieziemskie odczucia. To mobilne kino na parkingu przed Kolskim MDK-iem już na początku czerwca. Co dalej z zasilaniem sieci ciepłowniczej na osiedlu Łężyn w Koninie? Po likwidacji cukrowni Gosławice Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zbudowało tam lokalną kotłownię, która w sezonie zimowym ogrzewa około 20 obiektów. Niewielki zakład o mocy 1,5 MW działa w oparciu o węgiel.
2: Tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego, tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom.
1: Z powodu niewielkiej liczby odbiorców oraz dużej odległości od elektrowni, doprowadzenie do Łężyna rur, w których płynie ciepło wytwarzane z biomasy, śmieci i wód geotermalnych, byłoby zbyt drogie. MPS szuka więc innego rozwiązania.
2: My już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła i mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, ażeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym, czyli odbiorcy są niezależni w zakresie odgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu, zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie peletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pelet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny peletów w styczniu czy w lutym.
1: Prezes konińskiego przedsiębiorstwa Sławomir Lorek dokonuje tych analiz w oparciu o opinie ekspertów z całej Polski. Najprawdopodobniej w Łężynie zainstalowane zostaną kotły na pelet, czyli pewnego rodzaju biomasę. To produkt uważany za OZE. Ostateczna decyzja zależeć będzie jednak od kosztów takiego opału. Póki co węglowa kotłownia nie jest objęta żadnymi karami z racji emisji CO2, bo jej moc jest niewielka, spółka ma więc jeszcze czas na podjęcie decyzji. Miasto Konin przyciągnie kolejne firmy. Samorząd zaczął współpracę z łódzką specjalną strefą ekonomiczną, co doprowadziło do uwolnienia działek, które należały do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i do tej pory leżały odłogiem.
3: Łącznie mamy 38 hektarów pozyskanych przez łódzką specjalną strefę ekonomiczną od KOWR-u i są to działki, które podzieliliśmy. Obecnie te działki mają wielkość od 3,5 do 10 hektarów i już na 4 działki działki, mamy pozyskanych inwestorów, więc no niesamowity sukces, cieszymy się z tego, ale kolejne dwie działki jeszcze mamy w ofercie, więc jeżeli są osoby zainteresowane zakupem takich nieruchomości, są to działki o wielkości 6 hektarów i 8,5 hektara, zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Działki są typowo pod produkcyjnym, przemysłowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc takich inwestorów planujemy przyciągnąć.
1: A o ile to zwiększa szanse miasta, ta współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną? No wiemy na przykładzie Turku, że to tam zadziałało. Czy w Koninie właśnie też ma to uruchomić bardziej, ożywić właśnie tę naszą przestrzeń?
3: Dokładnie, zwiększają się w ogóle możliwości promocyjne, bo łącznie nie tylko Konin sam siebie promuje, ale również Łódzka Strefa promuje nasze tereny, więc zdecydowanie zwiększa to nasze szanse na pozyskanie kolejnych inwestorów, ale jednocześnie jest to duże ułatwienie. Po pierwsze, jest to szybszy proces zakupu nieruchomości przez inwestora i po drugie, jest to wiązane również z ulgami podatkowymi, które taki inwestor może pozyskać.
1: Tłumaczyła nam Barbara Masternak, kierowniczka Wydziału Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego. Wśród nowych firm, które mają pojawić się w Koninie, będzie m.in. zagraniczna fabryka karmy dla psów renomowanej marki. Już 4 czerwca w konińskim Oszkardzie zainaugurowana zostanie 72. edycja najstarszego ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych, czyli Festiwalu Okwa imienia profesora Henryka Kluby.
4: Otwarcie takiego wydarzenia wymaga odpowiedniej oprawy i tym razem będą nam towarzyszyć znakomici artyści. O 17.30 rozpocznie się wernisaż plakatów Andrzeja Pongowskiego do filmów Wojciecha Jerzego Hasa. Andrzej Pongowski po raz trzeci odwiedzi koniński festiwal i opowie o pracy nad dorobkiem reżysera Pętli czy Sanatorium pod Klepsydrą. Zaraz po wernisażu w sali widowiskowej zobaczymy konińską premierę filmu Człowiek do wszystkiego Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal. Filmu, który po międzynarodowych pokazach można zobaczyć w niewielu kinach w Polsce. Jesteśmy jednym z nich. W dodatku ten obraz, czerpiący z literatury, a konkretnie z powieści szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, będzie osobiście reprezentować współautorka Anka Sasnal. Z tą reżyserką, scenarzystką i producentką po seansie porozmawia krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Mamy nadzieję, że nasi widzowie również włączą się do dyskusji, którą z pewnością zainspiruje ten autorski obraz. Tym bardziej, że opowiada o uniwersalnych mechanizmach, jakim poddany jest człowiek, bez względu na czasy, w których żyje. W obsadzie Andrzej Konopka, Agnieszka Żulewska i Piotr Trojan. Bezpłatne wejściówki na wernisaż oraz seans filmowy i spotkanie można odbierać w kasie kina Oskart.
1: Ale przygodę z filmem i kinem warto zacząć już od najmłodszych lat.
4: Miłość do kina zaczyna się od dziecka. Zgodnie z tym hasłem od lat w ramach ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych OKWA zapraszamy młodych widzów na poranek z polską animacją dla dzieci, czyli Opla na OKWA. Niedzielne przedpołudnie na festiwalu należy do przyszłych kinomanów. Wstęp na godzinny seans, podczas którego dzieciaki obejrzą aż 9 krótkometrażowych filmów animowanych, jest bezpłatny. Co ważne, te filmy znalazły się w finale tegorocznego ogólnopolskiego festiwalu polskiej animacji Opla głosami prawie 25 tysięcy młodych widzów, którzy decydowali o przyznaniu nagród. To Bołków, Koziołka, Matołka. Wejściówki na ten seans można odbierać w kasie kina Oskart. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11.
1: Mówiła Paulina Pochulska-Wojdak z CEKIS-u w Koninie. Na stronach Centrum Kultury i Sztuki jest dostępny cały dokładny program Festiwalu Filmowego OKWA. Już w najbliższą środę o godzinie 10 nastąpi uroczyste otwarcie nowego, drugiego już żłobka w gminie Krzymów. Tym razem będzie to Kraina Malucha w Brzeźnie. Obiekt zbudowano przy ulicy Siennej. W tej miejscowości osiedliło się wiele młodych par, które chcą wychowywać potomstwo. Dyrektorką żłobka w Brzeźnie została Weronika Sipa. Tymczasem koniński poseł Tomasz Piotr Nowak z Koalicji Obywatelskiej cały czas walczy, by na osiedlu Pątnów w Koninie została zbudowana druga państwowa elektrownia atomowa.
5: Sztab Atom w Koninie organizuje 16 czerwca wizytę studyjną dziennikarzy, ale także potencjalnych inwestorów. Spotkałem się z Westinghouse'em, z ZDF-em, z kanadyjskim Candu po to, ażeby właśnie zaprosić ich osobiście do przyjazdu do Konina i żeby zobaczyli, że Konin ma wodę, a woda jest niezbędnym elementem do tego, ażeby funkcjonowała poprawnie elektrownia atomowa. Zaproszenie zostało przyjęte z wielkim zainteresowaniem.
1: Przypomnijmy, że rodzina Solorzów, właściciele grupy ZEPAK, myślą o prywatnym biznesie jądrowym w Koninie. W grę wchodzi albo duża elektrownia, albo małe reaktory SMR.

0: FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
8: Wiadomości sportowe Konin FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetne wejście polskich tenisistów w wielkoszlemowy French Open. Do drugiej rundy awansowały wszystkie Polki. Iga Świątek bez trudu pokonała dziś Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Nawet upał jej nie przeszkadzał.
10: Piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, no były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
9: Świetny mecz rozegrała Maja Chwanińska, pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4, 6-0.
11: Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak siłowo jak większość zawodniczek na turze. Staram się rozwijać i wykorzystywać te swoje mocne strony. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce, także no, myślę, że się rozwijam i idę w dobrym kierunku.
9: Do kolejnej rundy awansował też Hubert Hurkacz, pokonując Hiszpana Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów, które musi pokonać w drodze do fazy zasadniczej, będzie rozstawiony. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, który rozpocznie rywalizację od spotkań ze Szturmem Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Dziś w nocy drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach, Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału NBA. Pytanie, czy Polak będzie miał w tym jakikolwiek udział, o szczegółach Błażej Kulesza.
12: Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty trzech przegranych meczów w historii finałów konferencji wschodniej. Nowojorczycy zagrają ponownie na wyjeździe. Problem jest jednak z Jeremim Sochanem. Polak bowiem w ostatnich meczach nawet nie wstaje z ławki.
13: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego.
12: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
13: Są w karierze zawodnika i wzloty i upadki. Rzeczywiście jest tak, że no, póki co Jeremi nie pełni większej roli.
12: Sochan znalazł się w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Milicic ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, które biało-czerwoni rozegrają w Krakowie.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Od kilku dni kaloryfery w Koninie są już zimne. Monterzy centralnego ogrzewania z MPC-u apelują jednak, by nie ustawiać termostatów na zero. Przekręcenie zaworu przy grzejniku na symbol gwiazdki może przynieść nam kłopoty. Gdy grzejnik przez lato pozostanie całkowicie zakręcony, mechanizm termostatu będzie stale dociśnięty, co sprzyja odkładaniu się kamienia i innych zanieczyszczeń. W efekcie zawór może się zablokować. Inne problemy, które mogą wystąpić jesienią, to zapowietrzenie grzejnika, a w skrajnych przypadkach nawet jego wewnętrzna korozja. Zdaniem ekspertów, latem, gdy gorąca woda nie płynie już w kaloryferach, najlepiej pozostawić pokrętła ustawione nawet na piątkę. A teraz o osiągnięciach mieszkańców Koła. Sportowe sukcesy lokalnych zawodników i trenerów zostały nagrodzone w ratuszu. Za wybitne osiągnięcia nagrody otrzymali zawodnicy Joanna Sołtysiak-Wrebak, Monika Wojciechowska, Joanna Wojnicka i Aniela Schiller. Startowały one w takich dyscyplinach jak triatlon, duatlon czy pływanie. Doceniono także koskich trenerów Ojama Karate, Krzysztofa i Arkadiusza Wojewodę. Każdego roku władze miasta Koła honorują zawodników odnoszących sukcesy sportowe oraz trenerów szkolących młodych sportowców. Trwa sezon rowerowy i hulajnogowy. Mamy kolejny apel o stosowanie prostej zasady zwiększającej bezpieczeństwo. Tym razem kierowcy samochodów z Konina telefonują do nas i proszą o przekazanie cyklistom, by wyraźnie sygnalizowali zamiar zmiany toru jazdy. Chodzi nie tylko o skrzyżowania. W mieście mamy wiele tzw. przejazdów dla rowerów, czyli specjalnych pasów równoległych do przejść dla pieszych. Hulajnoga czy rower mogą po nich przejechać. W tym przypadku nie trzeba schodzić i przeprowadzać jednośladu. Jednak zdarza się, że jadący prosto drogą rowerową cyklista chce skręcić w bok właśnie na taki przejazd przy zebrze. Dobrze, by kierowcy samochodów odpowiednio wcześnie wiedzieli, że rowerzysta zamierza wykonać taki manewr. Stąd apel do cyklistów, by sygnalizowali skręcanie ręką. Tymczasem pod koniec tygodnia obchodzić będziemy Światowy Dzień Bez Tytoniu. To data ustalona przez Światową Organizację Zdrowia od 1987 roku. Wówczas w Polsce palenie papierosów było tak powszechne, że z fajką w ustach można było przebywać nawet w urzędzie czy w przychodni lekarskiej. Teraz koniński sanepid zwraca uwagę na równie niebezpieczne elektroniczne urządzenia z nikotyną. Skutki ich używania nie są jeszcze do końca medycznie znane, ale wstępne wyniki wskazują, że nic dobrego z tego raczej nie będzie. W tym tygodniu w szkołach inspektorzy sanepidu będą prowadzić profilaktyczne pogadanki. Zachęcamy wszystkich palaczy, by najbliższą niedzielę 31 maja wykorzystali jako dobrą okazję do rozpoczęcia walki z uzależnieniem. Dokładnie wtedy będziemy obchodzić Światowy Dzień Bez Tytoniu. To kolejny z przykładów pożaru baterii na terenie Wielkopolski. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przytacza przypadek sprzed kilku dni z północy naszego regionu kraju, gdzie doszło do zapalenia się magazynu energii. Pożar rozprzestrzenił się z piwnicy na poddasze budynku. W kulminacyjnym momencie działania prowadziło 12 zastępów. Spalaniu uległo około 150 metrów kwadratowych powierzchni. Do dwóch osób wezwano pogotowie. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Piły, ale wielkopolscy strażacy przestrzegają mieszkańców całego województwa. W powiecie konińskim też nie brakuje posiadaczy magazynów energii. Pamiętajmy, że takie urządzenia należy użytkować zgodnie z zaleceniami producenta, a na domu, w którym znajduje się tego rodzaju bateria, powinno być oznaczenie, tak by strażacy w czasie akcji wiedzieli, gdzie konkretnie zamontowany został magazyn energii. Zmieniamy temat. Rozpoczęto wymianę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Sosnowej na 5. osiedlu w Koninie. Całkowita długość zaprojektowanych rur wyniesie blisko 400 metrów. Stare, wysłużone sieci kanałowe zostaną odesłane na zasłużoną emeryturę. Ich miejsce zajmie nowoczesna technologia preizolowana. Mówiąc prostym językiem, MPC otuli je grubym, ciepłym kocykiem, dzięki któremu do minimum ograniczone zostaną straty ciepła. Będzie nowocześnie, bezpiecznie i zdecydowanie bardziej bezawaryjnie. Podziemne prace prowadzone są w rejonie poprzedzającym szkołę podstawową nr 3 od strony cukierni. Dla wielu seniorów codzienne zakupy to nie rutyna, ale trudny wybór między żywnością, lekami i opłatami. Dlatego po raz kolejny Caritas Diecezji Włocławskiej realizuje program pod nazwą Na codzienne zakupy, prowadzony wspólnie z fundacją jednej z sieci supermarketów. To już 9. edycja programu w naszej diecezji. W tym roku wsparciem objętych zostało 266 seniorów z okolicy. W realizację programu zaangażowało się 17 środowisk lokalnych oraz ponad 100 wolontariuszy, którzy każdego dnia pomagają osobom starszym, nie nie tylko materialnie, ale także swoją obecnością i rozmową. Karty programu na codzienne zakupy trafiają już do beneficjentów i pomagają seniorom w codziennym funkcjonowaniu oraz zakupie najpotrzebniejszych produktów. Przy okazji przypominamy, że w Koninie mamy jeden z kilku magazynów żywności włocławskiej Caritas. To miejsce stale czeka na nowych wolontariuszy. Magazyn obsługuje potrzebujących mieszkańców miasta. I zmieniamy temat. Kapele ludowe, gawędziarze, śpiewacy. Już niedługo w malowniczej Zagrodzie Borowo w gminie Krzymów znów będzie kolorowo, radośnie i muzycznie. Organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki Festiwal Kultury Ludowej w stronę tradycji odbędzie się w tym roku w sobotę 13 czerwca. Początek wydarzenia o godzinie 13. Partnerami imprezy są jak zawsze Starostwo Powiatowe w Koninie oraz gmina Krzymów. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podał konkretne dane za poprzedni miesiąc. Stopa bezrobocia w Wielkopolsce wyniosła 3,8%. W naszej części kraju w dalszym ciągu mamy najmniejszą liczbę osób zarejestrowanych w urzędach pracy, patrząc na wszystkie 16 regionów Polski. Tymczasem w gminie Żgłów w powiecie konińskim rozpoczęła się tak zwana ścinka poboczy przy drogach. Na terenie gminy trwają intensywne prace związane z profilowaniem poboczy przy jezdniach. Roboty prowadzone będą sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach zgodnie z harmonogramem prac utrzymaniowych. Celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie widoczności na drogach oraz poprawa odwodnienia pasa drogowego. W ramach prac wykonywane będą m.in. usuwanie nadmiaru ziemi i roślinności z poboczy oraz wyrównywanie terenu przylegającego do jezdni. W związku z prowadzonymi robotami mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu. Gmina Żgów prosi mieszkańców oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz do poleceń osób kierujących ruchem. Lepiej też w najbliższych tygodniach nie zostawiać samochodów przy drogach. Pamiętajmy również, że wszelkie śmieci z rowów melioracyjnych przy prywatnych posesjach powinni na bieżąco usuwać właściciele domów, tak by woda mogła sobie swobodnie przepływać.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Pogoda.
1: Do końca dnia pogodnie, słaby deszcz i burze mogą się pojawić na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski, a jutro znów niemal bezchmurne niebo, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. A na termometrach jutro od 22 do 27 stopni.
0: Konin FM. Konin FM.

Przedłużają się utrudnienia na kolei po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce. Rosja grozi atakiem na Kijów. Ukraina apeluje, by nie ulegać szantażowi. Kolejny polski tenisista awansował we French Open. Wiadomości, koniec.

0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań. Jak informowaliśmy wcześniej, zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy, a rannych jest 18 osób jadących pociągiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Jak informują służby, cały czas trwa naprawa miejsca wypadku.
1: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
0: To nie jedyny dziś kolejowy wypadek. Wstrzymany jest też ruch pociągów między Kłodzkiem a Legnicą, po tym jak w okolicach Jawora pod pociąg wpadł człowiek. Rosja straszy uderzeniem w Kijów i radzi cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Według rosyjskiego MSZ-u rosyjskie siły będą atakować obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ataki według Moskwy mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na Starobilsk w miniony piątek, gdy zginęło 21 osób. W odpowiedzi na zapowiedzi Rosji szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha zapelował do sojuszników, by nie ulegali szantażowi Rosji. Już wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy ulicy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie to jest podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem. Takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej. Nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi, ale również z innymi podmiotami, które prowadzą tego typu działalność.
0: Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej z powodu uszykowanych nowych wyborów prezydenckich. Wczoraj mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory odbyć się muszą najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jean Munarem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin France Tiafoe. Wrocławianin na razie tego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale dziś na paryskim korcie zaprezentował się solidnie. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. A dziś w pierwszej rundzie Iga Świątek wygrała z australijską tenisistką Emerson Jonesa, Maja Chwalińska z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng.

lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Budynek szkoły podstawowej w Serbicach przejdzie modernizację. Gmina Przykona wyda na ten cel ponad 5 milionów złotych. Prace dofinansowane ze środków na transformację energetyczną Wielkopolski Wschodniej mają potrwać do końca października. Tymczasem w Wielkopolsce powstanie 18 nowych zbiorników małej retencji. Zawarte zostały umowy z beneficjentami na wsparcie o wartości prawie 1 200 000 złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa i umożliwiają osobom prywatnym budowę nowych akwenów, których łączna powierzchnia wyniesie prawie 15,5 hektara. Samorząd województwa wielkopolskiego zwraca uwagę na problemy związane z hydrologią w naszym regionie. Dlatego od wielu lat wspiera indywidualne osoby w pozyskiwaniu środków na budowę nowych zbiorników małej retencji. Działanie realizowane jest w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Ma to ogromne znaczenie w okresach o skrajnych stanach pogody, zwłaszcza gdy tygodnie suszy przeplatają się z gwałtownymi deszczami. W tym roku wsparcie pozyskało 18 osób, które budują zbiorniki o powierzchni do 2 hektarów. Dotacja w przypadku budowy pojedynczego zbiornika wynosi 75 tysięcy i co ciekawe, dla inwestycji z powiatów konińskiego, kolskiego i tureckiego przelicznik jest o 10% wyższy. Za sprawą tych działań od wielu lat tereny Wielkopolski zyskują nowe, cenne rezerwuary wody, które pomagają zachować bezpieczeństwo, niwelując ryzyko podtopień lub oddając zapas wody w okresach suchych, zachowując bioróżnorodność. Warto dodać, że łączna kwota wsparcia przekazana przez województwo od 2011 roku na budowę zbiorników małej retencji przez osoby indywidualne i samorządy wynosi już ponad 47 milionów. Będzie plenerowy punkt informacji turystycznej. Unijne środki, które dystrybuuje Stowarzyszenie Solidarni w partnerstwie, pozwolą stworzyć takie miejsce w gminie Grodziec. To duży krok w stronę promocji walorów turystycznych tej części powiatu konińskiego i doskonały przykład efektywnego wdrażania założeń naszej lokalnej strategii rozwoju. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 300 tysięcy złotych. Do działalności takiego punktu posłuży plac, na który jeszcze dekadę temu nie dało się nawet wjechać. Nie tak dawno został on uprzątnięty i udostępniony dla wszystkich. Grodziec jest najbardziej zalesioną gminą w okolicy. W jej granicach zaczyna się Puszcza Pyzderska, a nadleśnictwo posiada ścieżkę w koronach drzew, na którą wstęp jest bezpłatny. To rejony, które powinien odkryć każdy turysta. Zaglądamy teraz do Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stefana Batorego w Starym Kolinie w ramach kampanii społecznej Drugie Życie. Natasza Kubacka przygotowała wyjątkowy tomik poezji, który porusza tematykę transplantacji, nadziei życia i świadomego pomagania innym. Natasza samodzielnie zaprojektowała okładkę i napisała 8 wierszy inspirowanych ideą kampanii. Ich tytuły to Drugie Życie, Nić Życia, Sens Kampanii, Barwy Kampanii, Oświadczenie Woli, Nieskończoność, Miś oraz Transplantacja. To niezwykle dojrzały i pełen emocji projekt pokazujący, jak wielką siłę mają słowa i jak ważne jest budowanie świadomości społecznej poprzez sztukę oraz młodzieńczą wrażliwość. W Wielkopolsce wciąż zbyt mało mieszkańców decyduje się, by pomóc innym, oddając kawałek siebie. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia od dziś rusza z naborem na kolejne unijne wsparcie. Chodzi o projekty dotyczące wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie danej lokalnej grupy działania. Dokładnie w obszarze turystyki lub odnowy wsi mowa tu o infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej. Wnioskować mogą m.in. organizacje pozarządowe. Tymczasem powiatowy lekarz weterynarii w Koninie informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska rzekomego pomoru drobiu w miejscowości Wójczyn, gmina Jeziora Wielkie, województwo kujawsko-pomorskie, zostało wydane rozporządzenie wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania tej choroby na terenie powiatów konińskiego i słupeckiego, gdzie wprowadzono obszar zapowietrzony i zagrożony. Jak czytamy na stronach gminy Wilczyn, obostrzenia obejmują tereny następujących gmin w powiecie konińskim i słupeckim: Wilczyn, Kleczew, Skulsk oraz Orchowo. Najważniejsze obowiązki dla hodowców to trzymanie drobiu w zamkniętych kurnikach lub obiektach, natychmiastowe usuwanie i niszczenie padłego drobiu w zatwierdzonych zakładach, bezzwłoczne czyszczenie pojazdów, sprzętu, paszy i ściółki mogących przenosić chorobę, stosowanie higieny przez pracowników oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych na bramach, prowadzenie spisu ludzi wchodzących i wychodzących z terenu gospodarstwa oraz przechowywanie karmy i ściółki w sposób chroniący przed dzikimi ptakami i gryzoniami. Zakazane są wwożenie i wywożenie drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, przemieszczanie ściółki i obornika bez zgody wspomnianego lekarza, organizowanie targów, wystaw, pokazów i konkursów drobiu, przewozy drobiu, w tym piskląt i niosek oraz jaj wylęgowych i konsumpcyjnych, a wszelkie przypadki podejrzenia choroby należy niezwłocznie zgłaszać bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii w Koninie. Pierwszy weekend prac na torach i utrudnień dla kierowców samochodów za nami, przed nami jeszcze jeden. Od godziny 22 w piątek 29 maja do 6 rano w poniedziałek, czyli za tydzień, 1 czerwca, ponownie zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy na linii Warszawa Zachodnia-Kunowice w ciągu drogi powiatowej Rybno-Rycerzew w okolicach Kłodawy. Ruch samochodowy oraz pieszy znów zostanie skierowany objazdem. Prosimy o cierpliwość. A teraz o sukcesie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Pierwsze miejsce w województwie zdobyli uczniowie SOSW imienia Piotra Janaszka podczas wielkopolskiej imprezy sportowo-rekreacyjnej osób niepełnosprawnych pod hasłem Sport drzemie w każdym z nas, która odbyła się w Przygodzicach. Na zawodach wzięło udział ponad 200 osób, 19 drużyn. Powiat koniński zaprezentował się w składzie Estera Jarek, Ewelina Biniek, Sandra Kałużna, Ewelina Wódkowska, Zuzanna Witkowska, Jakub Wojtczak, Maciej Operacz, Jakub Rzeczkowski, Jakub Gałązka oraz opiekunowie Sławomir Woźniak i Jarosław Drewnikowski. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych oraz rekreacyjnych, plasując się na pierwszym miejscu tabeli. Organizatorem Spartakiady było Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu. Garść ważnych informacji dla rolników. Gmina Skulsk przypomina, że jeszcze tylko do 1 czerwca farmerzy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Z kolei do 18 należy złożyć wniosek o nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. To urzędowy dokument, który trzeba złożyć do powiatowego lekarza weterynarii, na przykład w Koninie w przypadku naszych okolicznych gmin. Jest on obowiązkowy dla wszystkich podmiotów utrzymujących zwierzęta kopytne, czyli bydło, świnie, konie, owce, kozy, a także drób oraz pszczoły. I jeszcze przypomnienie o trwającym zliczaniu szkód po wiosennych przymrozkach. Urząd Miasta i Gminy Ślesin jeszcze do końca roboczego tygodnia, czyli do 29 maja, czeka na wnioski o oszacowanie szkód. W niektórych gminach zakończono już ich przyjmowanie, w innych wciąż jeszcze trwa. Warto zorientować się w tych sprawach w urzędzie. A teraz zaproszenie do gminy Rychwał, do miejscowości Grochowy. Będzie malowanie twarzy, dmuchańce, gry, zabawy, wyścigi, bańki medlane, występy uczniów, przekąski, napoje. Rada Rodziców, Sołectwo Grochowy oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna 6 czerwca przy Szkole Podstawowej w Grochowach organizują dla mieszkańców piknik z okazji Dnia Rodzin. Początek imprezy o 15. Mieszkańcy będą decydować. Wójt gminy Słupca informuje, że 9 czerwca w sali wiejskiej OSP Wilczna w godzinach 18:20 odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulic właśnie w miejscowości Wilczna. Konsultacje będą miały formę ankiety, w której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię. W przypadku nadania nazw ulicy trzeba będzie dokonać zmian adresowych we własnym zakresie, m.in. w banku, szkole, ubezpieczalni, urzędzie skarbowym, ZUS-ie, KRUS-ie oraz innych instytucjach. Wymiana dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikająca ze zmiany adresu spowodowanej zmianami administracyjnymi będzie zwolniona z opłat. Zmiany w zakresie meldunku, ewidencji gruntów i budynków, podatków oraz gospodarki odpadami komunalnymi zostaną dokonane bezpłatnie przez Urząd Gminy. Na konsultację 9 w Wilcznej należy zabrać ze sobą dowód tożsamości. I zmieniamy temat. Niedawno w wielkopolskim Kołaczkowie odbył się 48. międzywojewódzki pieszy rajd rejmontowski. Do rajdu zgłosiło się 170 osób, czyli dokładnie 13 drużyn. Trasa obejmowała także konkursy i konkurencje, takie jak wyplatanie wianka dla Jagny, rzuty ziemniakami do kosza na czas, wielobój rejmontowski na czas, a więc skok przez miedzę, toczenie koła odwozu i zbieranie plonów, rzuty kostką rejmontowską oraz sortowanie ziaren na czas. Powiat koniński reprezentowali uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Mąkolnie, zdobywając drugie miejsce w klasyfikacji powiatów. Z kolei w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym. Do mistrzostw zgłosiły się 184 osoby z 19 powiatów, które rywalizowały w 5 kategoriach wiekowych: żak, młodzik, kadet, junior i senior, dodatkowo z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn. Powiat koniński reprezentowały zawodniczki i zawodnicy z klubu tenisa stołowego Wicher Lisiec Wielki. Szkoła podstawowa imienia biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie prowadzi akcję charytatywną na rzecz małej Matyldy. Do 20 czerwca u wychowawców klas można zostawiać plastikowe oraz szklane butelki, a także aluminiowe puszki. Chodzi oczywiście o tylko takie opakowania, które są objęte systemem kaucyjnym, by można było odzyskać pieniądze i cały dochód przekazać na wsparcie dla dziewczynki. A do 10 czerwca do tej samej szkoły można przynosić zabawki, takie jak planszówki, figurki, lalki, auta, puzzle, gry karciane i logiczne, książki dla dzieci, dla młodzieży oraz komiksy, artykuły szkolne, słodycze czy różne gadżety. Trafią one na licytację, z której dochód również wesprze Matyldę. Tymczasem trwają przygotowania do Festiwalu Lichań Młodych. Wydarzenie pod patronatem Konin FM odbędzie się 20 czerwca.
2: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie. Jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory, czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
3: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli Wprowadzajcie słowo w czyn.
1: Mówiły Nadia Lisowska i Patrycja Nawrocka z Licheńskiego Sanktuarium. Punkt informacyjny Funduszy Europejskich odwiedzi Grodziec. Doradcy PIFE zawitają tam pojutrze. Wystarczy przyjść w środę 27 w godzinach od 9 do 11.30 do Biblioteki Publicznej, by dowiedzieć się o wszelkich możliwych formach unijnego wsparcia zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Może to dotyczyć biznesu, wykształcenia czy domowych inwestycji. Każdego dnia w takich sprawach można odwiedzić także stacjonarny punkt przy Agencji Rozwoju Regionalnego w budynku pośredniaka przy Zakładowej w Koninie. Teraz bardzo dobra wiadomość dla fanów Króla Disco Polo. Lider zespołu Akcent będzie mieć dla publiczności całą godzinę na zdjęcia i autografy. Zenek Martyniuk wystąpi w niedzielę 31 maja w Amfiteatrze w Starym Mieście z okazji Święta Gminy. Na swoich wielbicieli piosenkarz będzie czekać przy scenie od godziny 15 do 16. Przypomnijmy, że Dni Staromiejskie odbędą się 30 i 31 maja. Oprócz Zenka Martyniuka i zespołu Akcent wystąpią także Roxaok, Kleo, Mig i Kasia Moś ze Staromiejską Orkiestrą. A tymczasem w powiecie tureckim, także w ten sam weekend, ostatni weekend maja, podczas Dni Malanowa zaprezentują się Folk Music Show Redlin, Daj to głośniej oraz After Party. Szkoła podstawowa imienia Alfreda Delonga w Kunach zaprasza wszystkich uczniów, rodziców oraz mieszkańców Kun i absolwentów placówki na uroczystość nadania sztandaru. To już pojutrze. Środowe uroczystości zaczną się o 11 mszą w miejscowym kościele, potem przemarsz do szkoły i część oficjalna ze sztandarem w roli głównej. Będzie to symbol honoru, tradycji i tożsamości szkoły. Wyjątkowy moment w jej historii. I zmieniamy temat. Konińska policja opublikowała na swoim profilu społecznościowym w internecie nagranie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej, w którym przypominane są nowe zasady.
4: Już nie 10, a 13 lat to minimalny wiek, aby kierować hulajnogą elektryczną bądź poruszać się przy pomocy urządzenia transportu osobistego. Oczywiście potrzebne są do tego uprawnienia, czyli karta rowerowa, którą możesz nabyć po ukończeniu 10 lat. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania. Tam do ukończenia 13 roku życia możesz poruszać się tymi urządzeniami i hulajnogą elektryczną bez uprawnień, ale tylko pod opieką osoby dorosłej. Nadal po ukończeniu 10 roku życia, posiadając kartę rowerową, możesz poruszać się rowerem bezpiecznej drogi.
1: Uwzględnijmy to przy wyborze komunijnych prezentów.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że...

0: Konin FM. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Dziś porozmawiamy o jednym z największych wyzwań młodego pokolenia – mieszkaniach. Naszym gościem jest Paweł Grabowicz, 22-letni student prawa i działacz społeczny z koła, zaangażowany m.in. w Radę Młodzieżową przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży, który na co dzień zajmuje się sprawami młodych ludzi, także w naszym regionie Wielkopolski Wschodniej.
2: Przejdziemy teraz do drugiej kwestii. Kwestii dostępności i warunków mieszkaniowych.
3: To jest teraz, może nie powiem palący temat w Koninie, ale na pewno temat, który wybrzmiał, ponieważ niedawno była konferencja prasowa pana radnego Czerniejewskiego z Nowej Lewicy przed blokiem budowanym specjalnie dla studentów. Studenci za około 600 parę złotych, spełniając kilka warunków, czyli to, że chociażby to chyba była średnia 4.0 na studiach, no i oczywiście wykaz PIT-u z naszego tu konińskiego Urzędu Skarbowego. Nawet jeżeli to jest 0 zł PIT-u, bo żeby to zaznaczyć, nie musi to być osoba pracująca. Jeżeli ktoś spełnia te warunki, to mógł takie mieszkanie uzyskać. Czyli teoretycznie możemy powiedzieć, że jeszcze jak się spojrzy na ceny mieszkań na przykład w Koninie w stosunku do wielkich miast, nie wygląda to aż tak tragicznie. No ale mimo wszystko, pomimo tego jakby, no ten Konin i pewnie również pana koło i obstawiam, że również Słupca czy Turek mierzą się z tematem wyludnienia, masowego wręcz czasami wyludnienia. Jak poradzić sobie z tym problemem? Czy również tutaj Rada Młodzieżowa ma jakieś rozwiązania, ma jakieś pomysły, a może na coś szczególnie chce zwrócić uwagę?
4: Tutaj na pewno trzeba rozróżnić te miasta duże i te miasta mniejsze i obszary wiejskie. Wyjść trzeba od tego, że w dzisiejszych czasach nieraz dla młodego człowieka własne mieszkanie to jest jedno z dalekich marzeń, które jest ciężko osiągnąć po prostu. Młodzi, szczególnie w tych większych miastach, ceny mieszkań ich dobijają, czy to nawet wynajmu, które też są bardzo duże. W mniejszych miejscowościach, tak jak już pan też również wspomniał, problem jest z tym wyludnieniem, bo z jednej strony mieszkania idą w górę, bo to jest oczywiste, ale młodzi z tych miast, tak jak z Koła, z Turku, z Konina, uciekają. Więc trzeba działać, żeby zostali ci mieszkańcy, wrócili. Przykładowo ze studiów wrócili tutaj. Ale muszą mieć perspektywę. Jeżeli nie mamy perspektywy jako młodzi ludzie, to po co mamy wracać do tych naszych małych miast? Mimo że chcemy, no bo jesteśmy tutaj związani, mamy przecież dawne znajomości, rodzinę, ale nie mamy dobrej pracy. Często są to miasta, gdzie to życie codzienne nie jest, powiedzmy, dostosowane do młodego człowieka. Nie ma miejsc dla rekreacji, nie ma miejsc dla ludzi zainteresowanych bardziej kulturą. To również są jednak duże miasta dla nich. W dużych miastach na pewno problem jest z pustostanami, bo w samej Warszawie około 10 tysięcy wskazano tak na w miarę na szybko.
3: Te mieszkania przetrzymywane po prostu inwestycyjnie, a nie wypuszczane pod wynajem. Wiemy, to jest duży problem, który pewnie nie zniknie, póki się podatek katastralny w tym kraju nie pojawi.
4: I tu jako Rada Młodzieżowa na pewno też chcemy walczyć w sprawie pustostanów, bo gdyby chociaż część nawet z tych 10 tysięcy, powiedzmy w Warszawie, zostało wpuszczone, że tak powiem, na rynek, od razu by ceny mieszkań w Warszawie spadły. I to dzięki temu młodzi łatwiej by mieli do tego dostęp. Ale jak wiemy, niestety tematy podatku katastralnego są raczej w Polsce póki co nieruszalne. Zresztą od lat 90. temat, powiedzmy, gorący kartofel, który każdy przerzuca, boi się podjąć tego też tematu.
3: Ja byłem zdziwiony, że w ogóle w ostatniej kampanii prezydenckiej ten temat w ogóle wybrzmiał, bo wcześniej to był taki taka rzecz, o której się absolutnie nawet nie mówiło za bardzo, no bo a gdzie? No teraz zaczęło się mówić, no ale od zaczęło do jakiejś realizacji, no to oczywiście jeszcze długa droga.
4: Musimy też na pewno stawiać na mieszkania, które buduje samorząd. Ciekawym też pomysłem jest tworzenie, powiedzmy, w stanie w miarę surowym czy deweloperskim, i przykładowo mieszkańcy wykańczają już na własny kosz, mimo że to nie są własnościowe mieszkania, tylko na czynsz wykańczają, a potem płacą przykładowo ten mniejszy czynsz. To na pewno też bardziej wiąże tą osobę z tym danym miejscem, która nie niszczy, bardziej dba o to otoczenie, bo mimo że wie, że to nie jest jakby w pełni jego, bo to jest, on wynajmuje, ale jednak on włożył pracę, włożył pieniądze, to też jest bardzo interesujący pomysł, żeby rozwijać tego typu mieszkalnictwo, ale oczywiście te samorządy, szczególnie mniejsze, tak jak w naszym regionie, muszą jednak o te budynki komunalne coraz lepiej dbać, bo no niestety, nie oszukujmy się, jest wiele miejskich budynków, gdzie ludzie mieszkają, wynajmują, to są te mieszkania komunalne, szczególnie kamienice, gdzie są w opłakanym stanie, szczególnie klatki schodowe. Sam jako wolontariusz Caritas i lider programu Na Codzienne Zakupy, gdzie docieram do najbardziej potrzebujących w kole, niejednokrotnie, niech mi pan wierzy, jak wchodzi się do takiej kamienicy, to dosłownie schody chodzą równo ze mną. Jak wchodzę po tych schodach, to dosłownie wszystko się trzęsie. Są też w opłakanym te budynki stanie, choć no nie oszukujmy się, to są miliony. Miliony, żeby to w jakimś stopniu utrzymać. Tu też na pewno to są zaniedbania nie tyle nawet obecnych władz, a to są od lat po prostu. Jeżeli od lat się nic nie wkłada pieniędzy w remont tych mieszkań komunalnych, to będzie tak dalej. Więc tu w kwestii mieszkalnictwa musimy akurat na pewno z perspektywy młodych podzielić jednak większe te miasta na mniejsze, bo we większych ogromny problem z cenami, że nie stać młodych na kupno, a w mniejszych miejscowościach po prostu z brakiem młodych, którzy uciekają.
3: Czyli tak trochę jakby pomysł tych mieszkań dla studentów w Koninie jest przestrzelony, można by powiedzieć, tak? Że znaczy ja nie chcę tutaj w żaden sposób atakować i tak dalej, no ale możemy powiedzieć chyba, że to nie brak mieszkań albo ceny mieszkań w Koninie są problemem, ale to, że nie ma perspektyw pracy i rozwoju, a równocześnie no, gdzieś tam jakiegoś awansu zawodowego, awansu społecznego, tak, przeskoczenia do tej, powiedzmy, o te pół klasy czy klasę gdzieś tam społeczną, jak to się kiedyś lubiło szeregować. Tu mieszkania powstaną, a prawdopodobnie, tak, sugerowałby pan, że mimo wszystko młodzi ludzie nie zdecydują się zostać w Koninie, pomimo pojawienia się takiej oferty.
4: Powiem tak, w 100% nie wiem, jak będzie w Koninie, bo jednak nie będę oszukiwał, że bardziej znam to z perspektywy troszkę jednak mniejszego miasta jak Koła, gdzie jednak tych młodych jest no, bardzo mało, którzy wyjeżdżają i nie wracają potem. Ale tak a propos tego projektu tutaj w Koninie, co mogę powiedzieć, to powiem tak, pomysł jest bardzo ciekawy, bo to nie możemy powiedzieć, bo jest dla młodych, dla studentów zachęcające do studiowania też, no bo to nie oszukujmy się, czyli do rozwijania swoich zdolności, swojej kontynuowania tej nauki. Tylko mówię, jeżeli przyciągnie to młodych, żeby w Koninie zostali czy wrócili, to jest świetny pomysł. To na pewno będzie trzeba zobaczyć już po wprowadzeniu tego, ile tych młodych rzeczywiście te mieszkania, podejmie się tego mieszkania, tego wynajmu. Jeżeli będzie bardzo duże zainteresowania, no to program bardzo udany. Jeżeli nie, no to zobaczymy, że to jest problem wielofazowy wtedy i wtedy oprócz tych mieszkań trzeba będzie zapewnić no, całą tą resztę z perspektywy młodego człowieka, co niestety jest bardzo trudne.
3: No wydaje mi się, że mimo wszystko zapewnienie tego stabilnego rynku pracy jest trudniejsze niż wybudowanie tych mieszkań, co też nie zawsze przychodzi oczywiście samorządom czy rządowi łatwo. Pamiętamy świętej pamięci, że tak powiem, program Mieszkanie Plus, który no nawet sam poprzedni rząd przyznawał, że no to nie wyszło po prostu, więc gdzieś tam to nawet to nie jest łatwe, ale ten rynek mimo wszystko jest jeszcze trudniejszy do ogarnięcia, a jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o tą listę wskazaną przez Radę Młodzieżową przy przy parlamentarnym zespole do spraw młodzieży.
1: O problemach ze swoimi czterema kątami dla młodych ludzi rozmawialiśmy dziś z Pawłem Grabowiczem z Koła, działającym w ogólnopolskich strukturach reprezentujących młode pokolenie. Dziękujemy za rozmowę i za zwrócenie uwagi na wyzwania, z jakimi mierzą się młodzi także tutaj, w naszej części Wielkopolski. Program Senior w roli głównej to inicjatywa edukacyjna odpowiadająca na najważniejsze wyzwania zdrowotne i społeczne współczesnych seniorów. Działania realizowane w ramach programu mają na celu zwiększenie świadomości osób starszych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dezinformacji, a także promowania aktywnego i odpowiedzialnego dbania o zdrowie. Spotkania z ekspertami, warsztaty praktyczne oraz działania edukacyjne stanowią ważny element wspierania seniorów w codziennym funkcjonowaniu i budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Inauguracja odbyła się 20 maja w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.
5: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Agnieszka Dybała-Kamińska.
6: Pani dyrektor, spotykamy się dzisiaj tutaj razem z dużą grupą seniorów. Dlaczego?
5: Ponieważ jak wiemy i wszędzie to jest dzisiaj w mediach mówione o tym, że nasze społeczeństwo się starzeje, a zatem zmieniają się też potrzeby, to starsze pokolenie dzisiaj emerytów musi chcieć się czuć potrzebne. To przecież ono nam stworzyło fundamenty w oparciu o które my dzisiaj funkcjonujemy. Natomiast rzeczywistość, która poszła bardzo do przodu, cyfryzacja, która poszła, świat, który się szybko zmienia, bo duże różnice kiedyś obserwowaliśmy średnio między wnukiem a babcią, czyli około 50 lat. Później na początku to nawet były wieki, potem to były stulecia, potem 50-lecia, a dzisiaj widzimy, że mentalność, cały świat się zmienia już w dziesięcioleciu nie do poznania. Dzisiaj często 20-latek z 30-latkiem to już jest przepaść mentalnościowa, to jest inny świat. Dzisiaj osoby, które są emerytami, nie mogą czuć się wykluczeni. Oni przede wszystkim, że ich będzie coraz więcej z dwóch powodów. Jak widzimy, młode pokolenie nie chce mieć dzieci. W bardzo późnym wieku mają te dzieci. Ale i wydłuża nam się długość naszego życia, co jest bardzo fajne. I chodzi o to, żeby właśnie ten czas na emeryturze wykorzystać jak najbardziej do tego, żeby być sprawnym, a nie być uzależnionym od kogoś. Ale czeka tu wiele niebezpieczeństw. Mamy inną żywność. Trzeba umieć czytać etykiety, wiedzieć, jakie suplementy diety, żeby ich nie przedawkować. Mamy zagrożenia na wnuczka, czyli różne wynikające z tej cyfrowej przestrzeni. I właśnie w tym kontekście powstał taki program Inspekcji Sanitarnej Senior w roli głównej. Tutaj chcemy troszeczkę inaczej zrobić. My zaprosiliśmy tych seniorów do siebie, żeby ta inspekcja sanitarna nie kojarzyła nam się tylko i wyłącznie z instytucją kontrolną, ale tak naprawdę chcemy ten program realizować we wszystkich gminach. Wysłaliśmy również do wójtów, do burmistrzów pisma, tak aby byli naszymi partnerami. Tym razem ich partnerstwo ma polegać na tym, zorganizujcie nam grupę, zorganizujcie nam miejsce, godzinę i temat, którymi są zainteresowani seniorzy, a nasi eksperci pójdą, dotrą do nich i wyedukują. I myślę, że to będzie też łączyło pokolenia, pokazywało inspekcję sanitarną jako jednostkę nie tylko kontrolną i rozwiejemy chyba te wątpliwości, których seniorzy mogą w tym życiu codziennym mieć, napotykać i szukać odpowiedzi i aby szukali tych odpowiedzi na tak zwanych stronach i z źródeł wiarygodnych, a nie z tych, jak wiemy, które niosą dzisiaj media społecznościowe, bo przecież również z tych mediów korzystają i te zagrożenia byśmy chcieli im właśnie pokazać.
6: No tak, nam młodszym czasami jest trudno rozpoznać w dzisiejszym świecie, co jest prawdziwe, a co jest wytworem sztucznej inteligencji, więc wyobrażam sobie, że dla emerytów takich zagrożeń jest jeszcze więcej. Czyli rozumiem, że to jest takie spotkanie edukacyjne, pierwsze z wielu.
5: Tak, jest to inauguracja tego programu. Chcemy pokazać, że taki program istnieje. Mamy nadzieję, że osoby te są z różnych tutaj gmin, w związku z powyższym wracając do swoich miejscowości. Mam nadzieję, że będą szerzyć tą wiedzę, wskazywać miejsca, ale też tutaj chcemy praktyczną. Chcemy zachęcić też te osoby, żeby nabyły jakieś umiejętności, dlatego dzisiaj mamy połączone to również z nauką udzielania pierwszej pomocy systemów AED, które dzisiaj powinniśmy wiedzieć, gdzie się w powiecie i mieście Koninie one znajdują i przede wszystkim umieć ich użyć na wypadek, oby nigdy nie było takiej okazji, ale myślę, że warto wiedzieć o tych systemach i warto chociaż jedno podejście, mam nadzieję, że dzisiaj wielu z nich właśnie to pierwsze podejście do tego systemu zrobi, żeby się nie bać w razie czego.
6: No tak, to jest wiedza niesamowicie potrzebna i taka, którą warto sobie przypominać, bo tą pierwszą pomoc w teorii każdy gdzieś tam kiedyś ćwiczył, czy to w szkole, czy na różnych kursach, no ale potem, no niestety niepraktykowane to się zapomina, a tu trzeba podejmować decyzje odruchowo.
5: Dokładnie. Myślę, że w tej kwestii warto naszego dzisiejszego eksperta, panią Nicolę, zapytać, która właśnie będzie praktycznego aspektu uczyć w praktyce, pokazywać to.
6: Ja tylko jeszcze się zapytam, czy jakieś gminy już odpowiedziały? Wiemy, że jakieś spotkania już gdzieś powoli są umawiane?
5: Tak, mamy już, w piątek przyjadą do nas przedstawiciele, akurat chcą do nas przyjechać, też bardzo serdecznie zapraszamy. Możemy zwiedzać bazę laboratoryjną, czyli pokazywać tą inspekcję naprawdę z tej strony niekontrolnej, tylko tej, aby ten aspekt potrzeby tej instytucji jednak ludzie widzieli. Przyjeżdża gmina Golina, ale też już mamy zaproszenie zarówno na następny tydzień, jak i chyba też w piątek, ale i w czerwcu na początku już mamy gminę Sąpolno na dwóch różnych akcjach, także myślę, że kolejne gminy, mamy za chwilę Dni Rodziny. Wiemy, że lato sprzyja też wielu imprezom na terenie różnych gmin i myślę, że to będzie okazja do wykorzystania tych naszych pracowników i naszej instytucji do niesienia tak praktycznej wiedzy, jaką chcemy dla tej grupy kierować.
6: No to niech ta wiedza się niesie. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
1: Tego rodzaju inicjatywy odgrywają istotną rolę w budowaniu świadomości zdrowotnej oraz wzmacnianiu bezpieczeństwa osób starszych. Edukacja i profilaktyka skierowane do seniorów pomagają nie tylko zapobiegać zagrożeniom zdrowotnym, ale również wspierają aktywne i świadome uczestnictwo seniorów w życiu społecznym. W Konińskim Centrum Kultury najbliższe tygodnie zapowiadają się wyjątkowo intensywnie i kolorowo. Od rodzinnych wydarzeń plenerowych, przez jubileuszowy spektakl taneczny, aż po filmowe spotkanie z twórczością Andrzeja Wajdy. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
7: Olga Marcinkowska, Konińskie Centrum Kultury.
6: Powiem o dwóch zbliżających się wydarzeniach. Pierwsze, niezwykle kolorowe, troszeczkę głośne. Parada kundelków. Wspaniała inicjatywa tutaj od lat już w Konińskim Centrum Kultury. A drugie, Dzień Dziecka. Zacznijmy może od kundelków.
7: Tak, czyli w tym roku 12. Parada kundelków i nie tylko. Zapraszamy na plac przed Konińskie Centrum Kultury, Plac Niepodległości. Startujemy o godzinie 16, więc ubierzcie się odpowiednio, zabierzcie swoje czworonogi i przybywajcie. Dla każdego pieska mamy przepiękne kotyliony, jak co roku będą chorągiewki i oczywiście fantastyczne dyplomy i nagrody dla naszych podopiecznych, które przygotowało dla nas firma Wszystko dla Psa i Kota. Także tak jak zawsze przemaszerujemy sobie z naszymi pieskami. Będą też występy malutkie, artystyczne. Każdy piesek otrzyma swój dyplom, czy za klapnięte łóżko, czy za zakręcony ogonek, albo za zgrabne łapki. To już Państwo zdecydują, co jest najpiękniejszego u Waszego czworonoga. Dostanie prezencik. A na koniec zapraszamy, można wejść do kina ze swoimi podopiecznymi na film Psoty.
6: To jest taka okazja, żeby docenić te kundelki, które troszeczkę, no wszyscy zachwycamy się rasowymi pieskami, a te nasze kundelki również wymagają takiego docenienia, bo przecież to również wspaniałe pieski. Wspaniała inicjatywa, jak już wspomnieliśmy, 12 lat, prawda?
7: Tak, to już jest 12. edycja tego wydarzenia. Jak co roku wspiera nas również Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Kto z Państwa ma ochotę zgłosić jako wolontariusz i zabrać te kundelki ze schroniska, które nadal szukają domu, to serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłoszenia się, bo można, jeżeli nie posiadamy własnego przyjaciela, to możemy dać trochę szczęścia i radości naszym przyjaciołom ze schroniska.
6: A kto wie, może zaczniemy jako wolontariusz, a potem się z tym pieskiem tak zaprzyjaźnimy przy okazji takiej imprezy, że zabierzemy go ze sobą do domu.
7: Tak, jest to wspaniałe miejsce do adopcji, bo może się zakochamy w tych pięknych oczach, uszach, ogonku, łapkach, łatkach, nie wiem, wzroku, spojrzeniu i damy temu małemu przyjacielowi lub troszeczkę większemu piękny nowy dom.
6: W niedzielę najbliższą, jeszcze raz przypomnijmy godzinę i miejsce.
7: Startujemy o godzinie 16 na placu sprzed Konińskiego Centrum Kultury, czyli Plac Niepodległości.
6: Tak, serdecznie zapraszamy, a tydzień później Dzień Dziecka.
7: Tak, zaczarowany Dzień Dziecka w Parku Chopina. Też już od lat impreza, która odbywa się w okolicach Dnia Dziecka. W tym roku wypada to 31 maja, ponieważ jest to niedziela. I zapraszamy gorąco na zaczarowany Dzień Dziecka. W tym roku motywem przewodnim będzie zdrowo i kolorowo. Więc ubieramy się kolorowo, zabieramy ze sobą dobre humory rodziców, dziadków, ciocie, babcie i gramy, bawimy się w parku. Będzie 15 stanowisk, na których Państwo będą zbierali pieczątki do paszportu kolorowego. Za to będzie potem losowanie nagród, konkursy, będzie wspaniała zabawa. Czekają również na dzieci dmuchańce, food trucki i masę różnych innych atrakcji, które jak co roku zapewniamy naszym dzieciom, rodzicom w Parku Chopina.
3: To jest to kolorowo wybrzmiało parę razy, a ta część zdrowo, co tam za tym się kryje?
7: Jedz zdrowo, jedz witaminki i rób taka piękne promocja. Minki. Tak, tym bardziej, że ostatnim punktem Dnia Dziecka będzie przedstawienie Ciastolandia, które przedstawi nam Stowarzyszenie Ksara. Jest to takie przedstawienie trochę o zdrowym trybie życia. Troszeczkę edukacyjne, ale bardzo, bardzo ładna bajeczka. Nie będziemy zdradzać szczegółów, żeby sobie wszyscy ją ładnie zobaczyli. I gdzieś tam jest to też nawiązanie właśnie do tego teatrzyku, który odbędzie się na koniec.
8: Alan Woźniak, organizator wydarzeń kulturalnych Końskie Centrum Kultury.
3: Powiemy o wydarzeniach w Strefie Sowa i powiemy o wyjątkowej rocznicy. Od czego zaczynamy?
8: 30 maja, czyli w sobotę, odbędzie się Dzień Dziecka w Strefie Sowa. Edukatorki ze Strefy Sowa przygotowały specjalną grę, specjalną zabawę dla dzieci, grę z kartą agenta. Uczestnicy będą wykonywać zadania związane z eksperymentami i w majsterni Strefy Sowa. Dodatkowo dzieciaki będą mogły swobodnie eksplorować wszystkie te eksperymenty, które są pokazane i wszystkie rzeczy, które są w Strefie Sowa. 28 maja odbędzie się To, co znika, zostaje. To tytuł jubileuszowego spektaklu zespołu tanecznego Koda. Koda w tym roku, działająca wcześniej przy Końskim Domu Kultury, obecnie przy Końskim Centrum Kultury, obchodzi 10-lecie swojego istnienia i z tej okazji przygotowała specjalny spektakl oparty na motywie Faz Księżyca. Jest to historia o przemijaniu, jest to historia o przemianie, jest to historia o transformacji, o tym, co przez te 10 lat się zmieniło. Wystąpią uczestnicy zajęć Kody, a także absolwenci tego zespołu. Choreografię przygotowała Klaudia Cembrowicz oraz Marta Mardzińska oraz tancerze zespołu Koda. Spektaklowi będzie towarzyszyć muzyka wykonana na chętpanie. Spektakl 28 maja, w czwartek, 2 godziny o 17 i o godzinie 19.30.
3: Czy jest to biletowane?
8: Tak, bilety są do kupienia w kasie KCK oraz na stronie kckkonin.bilety24.pl.
3: Okej, a jeżeli chodzi o osobę, czy jakieś zapisy obowiązują?
8: Obowiązują zapisy, wszystkie informacje na naszej stronie internetowej kckkonin.pl i zapisy pod numerem telefonu 63-268-7736.
9: Izabela Frankowska, organizatorka kultury w Konińskim Centrum Kultury.
3: W Konińskim Centrum Kultury od jakiegoś już czasu można podziwiać wspaniałą twórczość Andrzeja Wajdy. No i kolejny film będzie do obejrzenia tutaj w kinie.
9: Tak, graliśmy już Popiół i Diament, Wesele, graliśmy również Niewinnych Czarodziejów, czarno-biały film, a teraz przyszedł czas na Człowieka z Marmuru. Ten film pokażemy 21 czerwca w niedzielę o godzinie 16. Na pewno Państwo znają najlepiej ten film, tak jak i Człowieka z Żelaza, bo jest to jeden z bardziej znanych filmów Andrzeja Wajdy. Ale tym razem zobaczymy go na ekranie, na dużym ekranie i myślę, że będzie to przeżycie. Film jest po rekonstrukcji cyfrowej. Przeniesiemy się do roku 76. Znamy oczywiście fabułę, spotkamy Agnieszkę, studentkę reżyserii filmowej, która będzie podążała śladami bohatera lat 50. i co odkryje, jakie mechanizmy działały w tamtych czasach i co się okaże, o tym na ekranie Kina Centrum. W obsadzie aktorskiej zobaczymy Krystynę Jandę, Jerzego Radziwiłowicza i Jana Łomnickiego, to między innymi. Film ten będzie łączył dokumenty, ponieważ znajdą się w nim czarno-białe fragmenty kronik filmowych z lat 50. Oczywiście z kolorową fabułą. Czy ona będzie taka kolorowa, o tym już wkrótce. Zapraszamy do Kina Centrum 21 czerwca na godzinę 16.
1: Tak, dla fanów Andrzeja Wajdy nie musimy dwa razy zapraszać. Jestem pewien, że wielu się zjawi, ale to jest zaproszenie można wysłać do może trochę młodszej widowni, która z imienia i nazwiska wielkiego reżysera kojarzy, ale być może nie wszystkie jeszcze filmy gdzieś tam miała okazję obejrzeć. Myślę, że kino jest takim najlepszym miejscem, żeby to nadrobić.
9: No, dla tych osób będzie to już lekcja historii, to bardzo dawnej historii, bo pojawią się i lata 50. i 70. ubiegłego stulecia. I zapraszamy również młodszych widzów, a tych starszych, którzy widzieli ten film również, bo jest to doskonała okazja, żeby zobaczyć ten film w kinie.
1: Przed mieszkańcami Konina i regionu kilka tygodni pełnych wydarzeń. Od rodzinnych pikników i kreatywnych warsztatów, po taneczne emocje i spotkania z klasyką polskiego filmu. Konińskie Centrum Kultury po raz kolejny pokazuje, że kultura może łączyć pokolenia i inspirować na wiele różnych sposobów. Warto z tego skorzystać.
10: Konin FM.
0: Konin FM.
10: Naturalnie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Konińskie Centrum Kultury zaprasza widzów na kolejny pokaz w ramach przeglądu twórczości Andrzeja Wajdy. Tym razem na dużym ekranie będziemy mogli zobaczyć kultowego Człowieka z marmuru.
9: Izabela Frankowska, organizatorka kultury w Konińskim Centrum Kultury.
1: W Konińskim Centrum Kultury od jakiegoś już czasu można podziwiać wspaniałą twórczość Andrzeja Wajdy. No i kolejny film będzie do obejrzenia tutaj w kinie.
9: Tak, graliśmy już Popiół i Diament, Wesele, graliśmy również Niewinnych Czarodziejów, czarno-biały film, a teraz przyszedł czas na Człowieka z marmuru. Ten film pokażemy 21 czerwca w niedzielę o godzinie 16. Na pewno Państwo znają najlepiej ten film, tak jak i Człowieka z żelaza, bo jest to jeden z bardziej znanych filmów Andrzeja Wajdy. Ale tym razem zobaczymy go na ekranie, na dużym ekranie i myślę, że będzie to przeżycie. Film jest po rekonstrukcji cyfrowej. Przeniesiemy się do roku 76. Znamy oczywiście fabułę, spotkamy Agnieszkę, studentkę reżyserii filmowej, która będzie podążała śladami bohatera lat 50. i co odkryje, jakie mechanizmy działały w tamtych czasach i co się okaże, o tym na ekranie Kina Centrum. W obsadzie aktorskiej zobaczymy Krystynę Jandę, Jerzego Radziwiłowicza i Jana Łomnickiego, to między innymi. Film ten będzie łączył dokumenty, ponieważ znajdą się w nim czarno-białe fragmenty kronik filmowych z lat 50. Oczywiście z kolorową fabułą. Czy ona będzie taka kolorowa, o tym już wkrótce. Zapraszamy do Kina Centrum 21 czerwca na godzinę 16.
1: Tak, dla fanów Andrzeja Wajdy nie musimy dwa razy zapraszać. Jestem pewien, że wielu się zjawi, ale to jest zaproszenie można wysłać do może trochę młodszej widowni, która z imienia i nazwiska wielkiego reżysera kojarzy, ale być może nie wszystkie jeszcze filmy gdzieś tam miała okazję obejrzeć. Myślę, że kino jest takim najlepszym miejscem, żeby to nadrobić.
9: No, dla tych osób będzie to już lekcja historii, to bardzo dawnej historii, bo pojawią się i lata 50. i 70. ubiegłego stulecia. I zapraszamy również młodszych widzów, a tych starszych, którzy widzieli ten film również, bo jest to doskonała okazja, żeby zobaczyć ten film w kinie.
1: To doskonała okazja, by przypomnieć sobie klasykę polskiego kina w wyjątkowej kinowej atmosferze. Konin żyje już kinem niezależnym. Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina ofowego. Ale dla niecierpliwych wcześniej można wybrać się do Centrum Kultury i Sztuki na serię Środa z Kinem Niezależnym.
11: zanim oddamy się czterodniowemu świętowaniu podczas OKFA, Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych, to jeszcze w maju, w ostatnią środę miesiąca, zapraszamy na spotkanie z młodym polskim, bardzo obiecującym kinem w wydaniu Szkoły Filmowej w Łodzi. Ta jedna z najbardziej prestiżowych uczelni artystycznych na świecie jest od ponad 20 lat patronem artystycznym Konińskiego Festiwalu OKFA. Tym razem na ostatnim przedwakacyjną przerwą seansie Środy z Kinem Niezależnym zaprezentujemy wybrane produkcje laureatów 19. przeglądu filmów Szkoły Filmowej w Łodzi, który odbył się w kwietniu tego roku. Filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Poszukujące, odważne, bezkompromisowe. Nowe historie, świeże spojrzenia, niezwykłe wrażliwości. Nasi widzowie zobaczą krótkie metraże twórców, którzy jutro kształtować będą polskie kino, a już dziś mówią wyrazistym, autorskim językiem docenionym na najważniejszych polskich i międzynarodowych festiwalach. Na ten unikatowy, jedyny seans zapraszamy do Kina Kameralnego Centrum Kultury i Sztuki 27 maja o 18. Bilety do kupienia online, w kasie Oskardu lub w kinie kameralnym przy Okulnej bezpośrednio przed seansem. Serdecznie zapraszamy. Już 4 czerwca w Oskardzie zainaugurujemy 72. edycję festiwalu filmowego OKFA. Otwarcie takiego wydarzenia wymaga odpowiedniej oprawy. I tym razem będą nam towarzyszyć znakomici artyści. O 17.30 rozpocznie się wernisaż plakatów Andrzeja Pongowskiego do filmów Wojciecha Jerzego Hasa. Andrzej Pongowski po raz trzeci odwiedzi Koniński Festiwal i opowie o pracy nad dorobkiem reżysera Pętli czy Sanatorium pod Klepsydrą. Zaraz po wernisażu w sali widowiskowej zobaczymy konińską premierę filmu Człowiek do wszystkiego Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal. Filmu, który po międzynarodowych pokazach można zobaczyć w niewielu kinach w Polsce. Jesteśmy jednym z nich. W dodatku ten obraz, czerpiący z literatury, a konkretnie z powieści szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, będzie osobiście reprezentować współautorka Anka Sasnal. Z tą reżyserką, scenarzystką i producentką po seansie porozmawia krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Mamy nadzieję, że nasi widzowie również włączą się do dyskusji, którą z pewnością zainspiruje ten autorski obraz. Tym bardziej, że opowiada o uniwersalnych mechanizmach, jakim poddany jest człowiek, bez względu na czasy, w których żyje. W obsadzie Andrzej Konopka, Agnieszka Żulewska i Piotr Trojan. Bezpłatne wejściówki na wernisaż oraz seans filmowy i spotkanie można odbierać w kasie kina Oskard. Zapraszamy na spotkanie z gościem specjalnym OKFA, Marianem Dziędzielem. Ten wybitny, znany i nagradzany aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy spotka się z widzami tuż po projekcji filmu Zapiski śmiertelnika w piątek, 5 czerwca o 18.30 w kinie Oskard. Fenomen tego aktora polega na tym, że choć kreuje on zazwyczaj drugoplanowe postaci, to robi to w tak wyrazisty i charakterystyczny sposób, że właśnie jego role zapadają w pamięć. Choć film zadaje groźne pytania, to odpowiada na nie ze śmiechem, pisze w recenzji Łukasz Maciejewski, który poprowadzi spotkanie z naszym gościem. Zapiski śmiertelnika to czarna komedia, która w nietuzinkowy sposób opowiada o kryzysie męskości. Marian Dziędziel w filmie Macieja Żaka gra ojca, a właściwie ducha ojca, który próbuje odwieść swojego syna od popełnienia samobójstwa, choć sam właśnie tak zakończył życie. Zaciekawieni? Marianowi Dziędzielowi na ekranie towarzyszą Ireneusz Szczop, Magdalena Boczarska czy Agnieszka Popławska. Nie przegapcie takiego seansu i spotkania. Szykujcie się na niesamowity wieczór z barwną postacią polskiego kina. Bilety już dostępne w kasie Oskardu oraz online. Miłość do kina zaczyna się od dziecka. Zgodnie z tym hasłem od lat w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych OKFA zapraszamy młodych widzów na poranek z polską animacją dla dzieci, czyli Opla na OKFA. Niedzielne przedpołudnie na festiwalu należy do przyszłych kinomanów. Wstęp na godzinny seans, podczas którego dzieciaki obejrzą aż 9 krótkometrażowych filmów animowanych, jest bezpłatny. Co ważne, te filmy znalazły się w finale tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji Opla głosami prawie 25 tysięcy młodych widzów, którzy decydowali o przyznaniu nagród. Tobołków, Koziołka, Matołka. Wejściówki na ten seans można odbierać w kasie kina Oskard. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11.
1: O wszystkich atrakcjach około kina niezależnego informowała Paulina Pachulska-Wojdak z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Stowarzyszenie Naszego Sławice udało się założyć zaledwie kilka miesięcy temu, a grupa już działa, aby zorganizować 13 czerwca Dzień Gosławic. W tym celu zbierają złom i butelki, aby zebrać potrzebne pieniądze. Ale Dzień Gosławic to zaledwie wierzchołek działań, jakie podjęło stowarzyszenie.
12: Chyba miesiąc czy dwa działa stowarzyszenie formalnie. Widziałem nawet logo Gosławic, które się pojawiło na waszym Facebooku. No właśnie, jakie plany w najbliższym czasie? Chyba z takich priorytetów też to jest nakłonienie mieszkańców, żeby głosowali na projekt wasz w KBO. Chyba mieszkańcy Gosławic nie będzie trzeba przekonywać do tego, ale proszę powiedzieć...

0: powstał, ale tutaj też do mieszkańców pozostałych części miasta chciałem zaapelować, żeby też poparli ten pomysł. Naprawdę tutaj właśnie na przykład przy okazji Nocy Muzeów, jeżeli byśmy mieli tutaj ten park również, to jest to dodatkowa atrakcja w mieście. Są to tereny obecnie niezagospodarowane, ale bardzo ładnie położone, z których można tutaj wiele, wiele czerpać. Tam między innymi planowany jest taki mały mostek na chwilę obecną, nasadzenie zieleni, posprzątanie tego miejsca i byłby tutaj kolejny park, który no tak naprawdę powinien być od dawna, a 600-lecie śmierci Andrzeja Łaskarza i właśnie rok, który teraz mamy, jest to świetna okazja do tego, żeby ten projekt poprzeć i tą pierwszą część tego parku właśnie zagospodarować, bo tam jest dużo hektarów ziemi ogólnie. Chcemy zacząć ten park robić, żeby może na przykład za rok czy za dwa właśnie tutaj nadać imię tej części imienia Andrzeja Łaskarza.
1: W którym to miejscu dokładnie?
0: Ten park będzie znajdował się między dworkiem, który jest częścią Muzeum Okręgowego, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gosławicach.
1: A właśnie, stowarzyszenie, które tak prężnie działa i różne inicjatywy podejmuje, czy właśnie to Święto Gosławic, czy te projekty KBO. Jest taki trend teraz, ostatnio właśnie, że północ Konina chce walczyć o swoje prawa, te osiedla i w Pątnowie, i w Łężynie są stowarzyszenia, które działają. I właśnie wy tutaj w Gosławicach. Jak wiele osób już teraz skupiacie? W jakim wieku te osoby są? I czy trzeba było mieszkańców namawiać, żeby się w coś takiego włączyli, w taką inicjatywę?
0: No my się bardzo cieszymy, dlatego że mieszkańców nie trzeba namawiać tutaj do aktywności obecnie. Mieszkańcy sami tutaj przychodzą tak naprawdę z różnymi inicjatywami i to stowarzyszenie, sformalizowanie tej współpracy pozwala na to, że po prostu łatwiej pewne rzeczy można zorganizować. Tak? I tutaj to stowarzyszenie nasze Gosławice właśnie dlatego też powstało, że po prostu możemy razem więcej i te inicjatywy, które się pojawiają, te budżety obywatelskie, ten Dzień Gosławic, mamy już tam następne na jesień, pomysły oczywiście do organizacji, jeżeli nam nie zabraknie siły działania, to będziemy to wszystko kontynuować dalej, ale tak naprawdę mieszkańcy sami czują tutaj potrzebę. Jest to też związane z tym rokiem Andrzeja Łaskarza, też również z gminą Gosławice, gdzie tutaj tak naprawdę te dokumenty gdzieś tam zostały po części przygotowane. Mieszkańcy no, czują się po prostu tutaj taką społecznością obywatelską. Zaczynają czuć tutaj tą obywatelskość i czują, że mieszkają, jeżeli chodzi o Gosławice, ja oczywiście no, nie mogę nic złego tutaj powiedzieć, ja bym mógł tutaj bardzo długo mówić o Gosławicach, jeżeli chodzi o same pozytywne rzeczy, bo no, tutaj urodziłem się i mieszkam. Oprócz czasu spędzonego na studiach w Poznaniu, więc same tutaj pozytywne rzeczy. To jest świetne miejsce do mieszkania, to jest świetne miejsce do życia. Jest tutaj mnóstwo właśnie terenów zielonych, tylko trzeba to zagospodarować, zrobić infrastrukturę. I naprawdę tutaj w Gosławicach się dobrze żyje, w Gosławicach się dobrze mieszka. No i świetnie, że właśnie ludzie też czują tą inicjatywę, wiedzą, że sami no coś mogą tutaj, jeżeli wezmą w czymś udział, to sami mogą coś tutaj do czegoś dojść tak naprawdę.
1: Tylko, że ta część miasta jest trochę tak odcięta od centrum, tą przepaścią, tą drogą, która nie ma ścieżki rowerowej, no, jest no, jednak kawał drogi do centrum. Ale to też są takie warunki, że możecie być w pewnym sensie samowystarczalni. Tutaj właśnie myślę, że obecność stowarzyszenia, takiej formalnej grupy, pozwoli władzom miasta lepiej dostrzegać wasze potrzeby i bardziej się skupiać na tym, na waszym głosie, na waszych oczekiwaniach, tak? Mam nadzieję, że to się jakoś zmieni.
0: No, też mamy taką nadzieję, no ale panie redaktorze, co by się tutaj nie stało, to ja i tak uważam, że w zasadzie na tych terenach powinna istnieć gmina Gosławice, dlatego że cały ten układ, który jest stworzony, jest sztuczny i te tereny to nie są tereny w żaden stopniu tak naprawdę miejskie i to pokazuje ten przemysł, który tutaj się zmienia w chwili obecnej. Jeżeli było miasto, gdzieś tam to rosło, się dobrze funkcjonowało, to było okej, no bo to się jeszcze, tak powiedzmy, pompowało. Ale teraz w chwili obecnej, gdzie tam część tego przemysłu się zmienia, jest ta transformacja, no to nie ma tutaj już żadnej racji bytu tak naprawdę, moim zdaniem. Więc no tutaj my zostajemy tak naprawdę, no to samo widać tutaj po wszystkim tak naprawdę. Po naszej reprezentacji politycznej, po wszystkim widać to, że tutaj jakby ten teren jest całkowicie odrębny tutaj od miasta, więc moje zdanie nadal będzie takie i pewnie się nigdy nie zmieni, że Gosławice nadal powinny być gminą. Natomiast no my chcemy tutaj współpracować i czerpać z tego po prostu, co jest na chwilę obecną, tak?
2: Mówił Arkadiusz Wojtczak ze Stowarzyszenia Nasze Gosławice. Przegląd wydarzeń.

0: Koninie prowadzone są zaawansowane badania sejsmiczne w ramach europejskiego projektu dotyczącego zasobów geotermalnych. Pytamy również o harmonogram prac oraz planów wyznaczenia kierunku kolejnych odwiertów, które mają poprawić wykorzystywanie lokalnych źródeł ciepła.
1: No i pytanie właśnie o te badania sejsmiczne, które były prowadzone. Czy już jakieś wstępne wyniki mamy?
2: To znaczy, badania sejsmiczne, które były prowadzone w Koninie, były prowadzone w ramach projektu Urgent, finansowanego przez Unię Europejską. Byliśmy drugim miejscem, gdzie w terenie takie badania zostały przeprowadzone. I to jest też dobra okazja, żeby podziękować i pochwalić mieszkańców Konina, bo na długości 8 kilometrów zostało rozłożonych 650 czujników i po tygodniu 650 czujników zostało zebranych. I to zaskoczyło naszych partnerów, akurat z Holandii, że 100% czujników, i to też dzięki Państwu, bo Państwo informowaliście, 100% czujników się odliczyło. W tej chwili są badania prowadzone w Belgii i jak te badania zostaną zakończone w Belgii, to w ciągu, myślę, że pod koniec drugiego kwartału, no już nie zdążymy, czyli raczej to będzie trzeci kwartał tego roku, powinniśmy dostać wyniki tych badań. One są, one na bieżąco były tutaj analizowane, mierzone, natomiast tak jak powiedziałem, kiedy zakończy się badanie w tych trzech lokalizacjach, to będzie taki ten moment szczegółowego opracowywania wyników. A co jest ciekawe w tych badaniach? Czujniki odbiorcze, które były, tam również była część czujników typowo innowacyjnych, czyli to będzie porównywanie wyników w oparciu o czujniki tradycyjne, jak również te czujniki innowacyjne. Także cierpliwie czekamy na wyniki i tak jak powiedziałem, do końca drugiego kwartału badania w terenie, a w trzecim kwartale, myślę, że pod koniec trzeciego kwartału powinniśmy otrzymać wyniki dotyczące zasobów wód geotermalnych na tym poziomie do 4 km, a my badania robiliśmy 4 km na wschód, czyli aż tam pod Szczepidło i 4 km na zachód, czyli aż za Chorzeń, tak? Czy tam w okolice Chorzenia. Czyli wzdłuż tej linii 8 km zostało wzdłuż rzeki Warty przebadane. Badania sejsmiczne w ramach projektu Urgent, i tak jak powiedziałem, jest to projekt innowacyjny. Jest to projekt finansowany w 100% przez środki Unii Europejskiej, w który zaangażowane są różne firmy i badawcze, naukowe, ale również te, które na co dzień zajmują się określaniem zasobów wód geotermalnych. Były przeprowadzone między 20 a 24 kwietnia. Były to badania terenowe. Wcześniej, na początku kwietnia, były przeprowadzone badania w mieście, na terenie Węgier i jeszcze po nas badania są również na terenie Belgii. I te badania są po to, ażeby określić. My zostaliśmy wytypowani do tych badań, między innymi dlatego, że parametry otworu Konin GT1, który został zakończony w roku 2015, mamy wydajność 150 metrów sześciennych na godzinę, a kilometr dalej w kierunku wschodnim wydajność mieliśmy 80 metrów sześciennych na godzinę. Czyli co jest przyczyną, że kilometr dalej mamy inną wydajność. I tego nie da się inaczej określić, jak na dokładnej analizie zasobów na całym odcinku, który został przez naukowców wskazany. Te badania się odbywały wzdłuż rzeki Warta, w kierunku wschodnim i w kierunku zachodnim, po 4 km. Analiza tych badań pokaże nam, jak te zasoby geotermalne wyglądają właśnie na tym odcinku, tam gdzie te badania były przeprowadzone, czyli mówimy nie tylko na terenie wyspy Pociejewo, ale badania wykraczały poza wyspę i z drugiej strony mają też określić precyzyjnie, na tyle co się da, w którym kierunku powinniśmy wykonać drugi otwór kierunkowy, który byłby otworem zatłaczającym, ażeby miał lepsze parametry niż otwór Konin GT3. Wskazany otwór Konin GT3, on został wskazany w oparciu o analizy również geologiczne, ale życie pokazało, że mamy tam gorsze parametry. Między innymi z tego powodu, Na podstawie tych badań chcemy określić kierunek. Na wschód już wiercić nie będziemy. Geopolityka pokazuje, że kierunek wschodni nie jest właściwy. Mamy do wyboru albo na zachód, no jeszcze jest północ i południe. Raczej mówimy o kierunku tutaj zachodnim, tam gdzie kiedyś był wyznaczony otwór Konin GT2, bo on jest na mapach, tylko że to miał być otwór, ale niestety jest to teren zalewowy, ale dzisiaj przy możliwości odwiercenia otworu kierunkowo, czyli możemy albo go wiercić i trajektoria to jest S-ka albo J-ka, tu raczej mówimy o J-ce, bo J-ka daje większe możliwości wykonania dłuższego filtra, czyli poprawienia parametrów chłonności pod warunkiem, że dobrze wjedziemy w odpowiednią warstwę geologiczną, gdzie te zasoby wody geotermalnej są zmagazynowane.
0: O badaniach sejsmicznych, projekcie Argent oraz planach związanych z rozwojem geotermii w Koninie mówił prezes MPEC Konin Sławomir Lorek. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym przygotowało wyjątkowe atrakcje dla najmłodszych. Opowiemy o średniowiecznych warsztatach skryby, konkursie plastycznym oraz planowanych niespodziankach.
3: Anita Rossa, Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, historyk sztuki.
4: Już niedługo mamy Dzień Dziecka, jedno z takich chyba weselszych, no nie powiem świąt, ale dni w roku, no bo kto nie lubi uśmiechu i zabawy dzieci, kto nie wspomina wielu dni dziecka, jakie sobie gdzieś tam w szkole czy z rodzicami przeżywał. Wiele atrakcji organizują gminy, domy kultury i również Muzeum tutaj w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu też organizuje Dzień Dziecka. Co będzie się działo w ten Dzień Dziecka? Raczej dzień przed.
3: Tak, przygotowaliśmy atrakcje dla najmłodszych. 31 maja od 10 do 14 będzie można do nas przyjść i poczuć się jak średniowieczny skryba. Dzieci będą mogły pisać gęsim piórem i atramentem, będą pieczęcie woskowe, które trzeba będzie wykonać też. I można będzie ozdobić też okładkę tak w stylu średniowiecznej księgi i samemu napisać coś w środku. A poza tym łączymy naszą akcję z akcją, która będzie wtedy w sanktuarium i będzie można u nas napisać kartkę dla Matki Bożej, którą potem dzieci zaniosą w procesji Matce Bożej Licheńskiej.
4: To też jest niezwykła inicjatywa. Tak mi się ze średniowiecznym pisaniem przede wszystkim kojarzą te pierwsze litery, takie zdobione często na początkach ksiąg. Również to będzie tutaj troszeczkę ćwiczone coś tego typu?
3: Tak, dzieci dostaną taką przygotowaną kartę i rzeczywiście będą mogły poćwiczyć pisanie kaligrafii i pięknych inicjałów, a potem też spróbują same napisać własne imię w takim stylu i to wszystko jest przygotowane na karcie, a poza tym ten, kto wypełni wszystkie zadania, które przygotowaliśmy dla dzieci, będzie miał też na koniec dyplom skryby. Więc każde dziecko otrzyma dyplom skryby jako zatwierdzone, jeśli oczywiście pozytywnie przejdzie wszystkie testy.
4: No to będzie mogło potem opowiadać, troszeczkę parafrazując, jeden chyba z bardziej uwielbianych filmów w naszym kraju, czyli Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, jak to jest być skrybą, będzie mogło takie dziecko opowiedzieć. No ułatwi to później, myślę, troszeczkę lanie wody na maturze ustnej z języka polskiego parę lat później.
3: Muszę przyznać, że rzeczywiście ten film nas zainspirował i tytuł naszego Dnia Dziecka właśnie zaczerpnęliśmy z tego, jak to jest być skrybą, tak, ale też nawiązujemy do naszej wystawy Światło w cieniu gotyku, bo gotyk to też właśnie skryptoria, które powstawały przy katedrach i tam właśnie też pisano tym gęsim piórem, więc u nas będzie można się troszeczkę cofnąć w czasie.
4: Czy jakieś zapisy obowiązują?
3: Nie obowiązują zapisy, można przyjść w każdej chwili od 10 do 14, nie musi być tu punktualnie 10, można przyjść o 11 i to same atrakcje będą czekały na każde dziecko, także spokojnie jesteśmy do dyspozycji dzieci i czekamy w tym dniu. Będą też maskotki, które będzie można ze sobą zabrać, więc i jeszcze wiele niespodzianek, które można będzie zobaczyć na miejscu.
4: No serdecznie zapraszamy, więc zakładam, że również jest to darmowe?
3: Tak, to jest darmowa atrakcja, oczywiście.
4: Tym bardziej serdecznie zapraszamy, no żal nie skorzystać. A poza tym mamy jeszcze konkurs, co prawda niezwiązany już z byciem skrybą, ale również tutaj konkurs muzeum przygotowało. Opowiedzmy troszeczkę o nim.
3: W tym roku zapraszamy dzieci do przyjrzenia się zabytkom w swoich miejscowościach. Chcemy, żeby zwróciły uwagę na to, co jest zabytkowe w najbliższym otoczeniu ich i pokazały nam to w taki sposób, jaki to widzą. Czyli nie musi to być już gotycki kościół, tylko po prostu to, co znajduje się obok, zachwyca dzieci, żeby zwróciły uwagę na te stare budowle, może pomniki, które są w ich miejscowości i nam narysowały. Spodziewamy się, że będziemy w ten sposób mieli przegląd z całej Polski, bo rzeczywiście nasze konkursy mają taki zasięg i dzieci, jak tutaj przyjeżdżają, dostają też informacje i potem będzie wystawa pokonkursowa i będzie można zobaczyć te zabytki oczami dzieci.
4: O, no to też myślę, że to będzie wyjątkowa wystawa, no bo jednak dzieci na takie rzeczy patrzą troszeczkę inaczej niż my dorośli. Chociaż pewnie tych kościołów gotyckich troszkę się może pojawić, bo to jest pierwsza rzecz, o której ja pomyślałem, jakby z mojej miejscowości miał powiedzieć o jakimś zabytku. No drugim jest wielka koparka.
3: No niestety są ograniczenia wiekowe, więc od 5 do 14 lat dzieci mogą brać udział. Może kiedyś pomyślimy o czymś dla dorosłych, ale w tym roku mamy konkurs dla dzieci.
4: Więc wszystkie dzieci również serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. W jaki sposób tutaj te prace można dostarczać?
3: Prace można przesłać pocztą, jeśli ktoś mieszka daleko, ale można też przynieść do nas do muzeum i zostawić tutaj u pań, które są na salach i one tutaj u nas zostaną. Technika jest płaska, więc nic nie wyklejamy jakimiś, nie wiem, plastelinami, czy żeby nie było wypukłe, płaska, flamastry, farby, kredki.
4: I do kiedy można przynosić?
3: Do 15 września.
4: Tak więc również serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym konkursie.
3: Wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobny upominek, a zwycięzcy oczywiście większą nagrodę.
4: Tym bardziej zachęcamy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
3: Dziękuję bardzo i zapraszamy do udziału.
0: Organizatorzy serdecznie zapraszają dzieci i ich rodziców do udziału zarówno w wydarzeniu z okazji Dnia Dziecka, jak i w konkursie plastycznym. To doskonała okazja do twórczej zabawy, poznania historii oraz zwrócenia uwagi najmłodszych na otaczające nas zabytki.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Natura.
1: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego koninianina. Początki działalności dzisiejszego poznańskiego Muzeum Archeologicznego przypadają na drugą połowę XIX wieku, kiedy to w Wielkopolsce, podobnie jak w całej Europie, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowań starożytnictwem, w tym archeologią. Jednocześnie zabory wymusiły na Polakach powołanie rozmaitych organizacji społecznych, które w zastępstwie własnego państwa wspierały rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Właśnie taką rolę mecenasa polskiej nauki i kultury spełniało utworzone w 1857 roku po 30-letnich staraniach Towarzystwo Przyjaciół Nauki Poznańskie. 23 września tegoż roku przy towarzystwie powstało Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim, zwane też Muzeum Starożytności Krajowych. W 1882 roku zmieniło ono nazwę na Muzeum imienia Mielżyńskich w uznaniu za ogromny wkład hrabiów mielżyńskich w jego rozwój. Muzeum gromadziło rozmaite pamiątki narodowe, do których zaliczano m.in. zabytki archeologiczne pozyskiwane zarówno w darze, jak i w wyniku prac wykopaliskowych. Siedzibą muzeum i całego towarzystwa były kolejno Biblioteka Raczyńskich w latach 1857-1870, Hotel Bazar w latach 1870-1882, a następnie gmach przy ówczesnej ulicy Młyńskiej, obecnie Mielżyńskiego, kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Opiekę nad kolekcjami zabytków sprawowali konserwatorzy zbiorów, dzisiejsi kustosze. Funkcje te pełnili kolejno nauczyciel Maksymilian Studniarski, emerytowany ochmistrz Rogera Raczyńskiego i nauczyciel domowy Albin Gorecki, prawnik i dziennikarz Władysław Wierzbiński, nauczyciel i literat Hieronim Feldmanowski, Klemens Kątecki, historyk, filolog Bogusław Rzepki oraz prahistoryk Józef Kostrzewski. W pierwszych latach istnienia muzeum dużą rolę w tworzeniu zbiorów odegrał też ówczesny sekretarz towarzystwa Leon Wegner. Już pod koniec XIX wieku Muzeum imienia Mielżyńskich posiadało największe zbiory archeologiczne spośród towarzystw naukowych działających na terenie ówczesnego państwa pruskiego. Tak dobry wynik uzyskano głównie dzięki wsparciu polskich ziemian i duchowieństwa, za sprawą których pozyskano wiele kolekcji prywatnych. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk brali udział także w badaniach archeologicznych, powiększając tą drogą zbiory muzealne. Wśród pozyskanych kolekcji nie brakowało obiektów unikatowych, jak na przykład wołki z Bytynia w powiecie szamotulskim z wczesnej epoki brązu, czy obiektów pochodzących ze stanowisk zbadanych na najwyższym ówczesnym poziomie naukowym, na przykład materiały z Manieczek, powiat śremski, badanych przez Antoniego Białeckiego w 1858 roku. Aby pracom wykopaliskowym nadać jak najwyższy poziom naukowy, przy towarzystwie powołano Komisję Archeologiczną, od 1885 roku Sekcję Archeologiczną. Działała ona wprawdzie okresowo, ale była ośrodkiem wymiany myśli, inspirowała członków do podejmowania wykopalisk i publikacji ich wyników. Do najbardziej znanych członków tej komisji należeli w początkach jej istnienia Antoni Białecki i Kazimierz Szulc, a później także Władysław Jażdżewski i Hieronim Feldmanowski. Po powołaniu sekcji w 1885 roku działali w niej m.in. Klemens Kechler, Romuald i Bolesław Erzepkowie, Władysław Łabiński, Wincenty Zentkler, August Kalk, Ignacy Zakrzewski i Albin Węsierski. Wielu z owych członków Komisji Archeologicznej przyczyniło się ogromnie nie tylko do rozwoju wielkopolskich badań archeologicznych, ale wsparło swymi zbiorami Muzeum TPNP. Autor tekstu, Jarmila Kaczmarek, artykuł opublikowano w Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Historia i Współczesność. Czytamy o tym na nowa.muzarp.poznań.pl.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wyłudzanie pieniędzy, szczególnie wycelowane w seniorów, to nadal ogromny problem. Policja przy każdej okazji stara się edukować, uczy odpowiedniej reakcji, ale statystyki utraconych oszczędności nadal budzą przerażenie.
7: Podinspektor Jacek Kudliński, pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Koninie. No, jeżeli chodzi o nasz powiat, to zdarzają się takie przypadki. No, nie jesteśmy odosobnieni w tym. Takich przypadków w całej Wielkopolsce, ja wiem z doświadczenia, że codziennie próby są i niestety zdarzają się próby, które są sfinalizowane, czyli seniorzy tracą pieniądze. Są to różne metody na różne legendy, na policjanta, na pracownika banku, różnorodne, ale są takie, które są skuteczne i no niestety seniorzy tracą pieniądze. Powiem szczerze, że to wynika chyba z dobroci serca tych seniorów, bo oni są tacy, którzy no, z całego serca by tym osobom najbliższym, niejednokrotnie są to metody na wnuczka, czy tym wnuczkom by pomogli, oddali całe serce i myślę, że na tych emocjach właśnie ci przestępcy grają i tymi emocjami właśnie tak żonglując tych ludzi w ten sposób oszukują. No jest to problem, ponieważ no, one są, po prostu zdarzają się i to jest dotkliwe na tyle, że no, te osoby starsze, tak jak tu powiedział nasz prelegent, tracą te pieniążki, które niejednokrotnie są oszczędnościami całego życia i to jest największy w tym problem.
8: Młodszy aspirant Andrzej Karpiński, komenda wojewódzka Policji w Poznaniu. Oszustwa w dalszym ciągu są bardzo uciążliwym problemem społecznym. Oszuści często dostosowują swoje metody do tego, co aktualnie się dzieje w kraju, czy to na świecie, ale mimo wszystko w dalszym ciągu takimi wiodącymi prym tutaj metodami wykorzystywanymi przez tych przestępców są właśnie metody na wnuczka, na policjanta, czy to też na pracownika banku. Drodzy Państwo, jeżeli w słuchawce telefonu usłyszycie tylko coś podejrzanego, gdzie ktoś prosi Was o jakieś pieniądze, prosi Was o hasła, loginy do konta bankowego, czy to podaje się za kogoś bliskiego z Waszej rodziny, kto właśnie spowodował wypadek, gdzie jakieś pieniądze właśnie trzeba przygotować, najczęściej dużą sumę tych pieniędzy, żeby ta bliska Wam osoba nie poszła do więzienia, to niech już Wam zapali się taka lampka alarmowa gdzieś z tyłu głowy, że macie do czynienia z oszustem i wtedy co najlepiej zrobić? Najlepszą obroną w takim wypadku jest rozłączenie takiej rozmowy i nie kontynuowanie jej dalej, gdyż dajemy wtedy czas i możliwości oszustowi, żeby jednak spróbował tutaj na nas wywrzeć wpływ i spróbował dopuścić się tych metod manipulacji. I również jest to bardzo ważne, żeby jak najszybciej takie przypadki zgłaszać. Nawet jeżeli dana osoba nie da się oszukać, czyli nie utraci tych swoich oszczędności, to ważne jest to, żeby jak najszybciej taki przypadek, takie zdarzenie zgłosić na najbliższą jednostkę policji, gdyż my mamy wtedy punkt zaczepienia, wiemy w ogóle, że coś takiego miało miejsce i możemy zacząć wdrażać swoje czynności policyjne, które będą zmierzały do tego, żeby takiego przestępcę schwytać. Dlatego czas jak najbardziej gra tu dużą rolę.
4: Czy bardziej są narażeni seniorzy, którzy trzymają te pieniądze w bankach, czy bardziej ci, którzy, no że tak powiem, w skarpecie w domu?
8: Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku seniorzy, czy to nie tylko seniorzy, bo w tym miejscu warto również podkreślić, że coraz młodsze osoby również padają ofiarą tego typu oszustwa, tracą swoje pieniądze, także czy te pieniądze są w banku, czy te pieniądze są w domu, zależy od tego, jakiej metody oszust w danym przypadku się dopuści, czy to będzie metoda w cyberprzestrzeni, gdzie bardziej będzie chodziło o to, żeby udostępnić właśnie jakieś hasła czy loginy do konta bankowego, czy to będzie metoda akurat na wypadek drogowy, gdzie będzie trzeba jakieś pieniądze szybko przekazać. Jest to zależne właśnie od wykorzystanej metody przez oszustów. Często tutaj jednak jest to, można powiedzieć, łód szczęścia dla oszusta, ale również nie można z góry założyć, że takich wcześniejszych przygotowań oszuści nie robią, bo również niestety wchodzą w posiadanie różnego rodzaju danych personalnych takich osób i dzięki temu wiedzą na przykład, w jakim banku dana osoba ma założone konto bankowe i mogą wtedy po takim wcześniejszym przygotowaniu, rozpoznaniu być bardziej wiarygodnym dla takiego rozmówcy, czyli dla seniora, czy to dla osoby, do której dzwonią po prostu i z racji tego, że przedstawiając się już jako pracownik danego banku, w którym dana osoba ma konto, jakby już na początku tej rozmowy uwiarygadniają troszkę swoją tutaj wersję. W Wielkopolsce w ubiegłym roku było to kilkaset tysięcy złotych, dlatego naprawdę te sumy w wielu przypadkach są bardzo duże. Łączna suma strat wyniosła w ubiegłym roku na terenie całego naszego województwa ponad 11 milionów złotych. Także jest to naprawdę bardzo duży problem. Oczywiście staramy się cały czas z tym działać, tak jak zresztą Państwo widzicie tutaj. Dzisiaj jesteśmy po to, żeby w wielu miejscach taką wiedzę przekazywać przy każdej stosownej sytuacji, jaką tylko mamy. Już w tym roku mamy odnotowane do końca kwietnia ponad 3,5 miliona złotych strat, także w dalszym ciągu ten problem jest i my w dalszym ciągu będziemy robić wszystko, żeby go w jak największym stopniu ograniczyć i żeby w jak największym stopniu wyposażyć seniorów w odpowiednie narzędzia do tego, żeby mogli się skutecznie przed tymi oszustwami bronić. Tak, około 100 przypadków na łączną sumę strat ponad 3,5 miliona złotych.
4: Czy jest jakiś sposób, poza taką edukacją i ciągłym przypominaniu seniorom, co mają robić, a czego nie robić, sposób zabezpieczenia właśnie majątku?
8: Sposób zabezpieczenia majątku, jeżeli nawiązujemy tutaj do tej metody, to można powiedzieć, że sposobem zabezpieczenia majątku jest również przechowywanie gotówki w banku, ale jeżeli nawet przechowujemy tą gotówkę w banku, bank nam ją zabezpiecza w odpowiedni sposób, jest ona tam bezpieczna, ale my przekazujemy hasła i loginy, które należą tylko do nas i których nie powinniśmy przekazywać nikomu, oszustowi, no to wtedy na własną szkodę sobie działamy, dlatego jeszcze raz podkreślę, żeby nikomu nie przekazywać swoich haseł, loginów, kodów autoryzacyjnych do kont bankowych, gdyż naprawdę sami sobie możemy wtedy zaszkodzić.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
9: Odkrywka Morzysław. Węgiel ze złoża Morzysław wydobywano już w czasie wojny, jednak eksploracja na skalę przemysłową rozpoczęła się w 1945 roku, kiedy polska załoga przejęła od okupantów odkrywkę oraz obiekty powstającej brykietowni i niewielkiej elektrowni. Początkowo surowiec sprzedawano miejscowej ludności, a od 1946 roku produkowano z niego także brykiety. Węgiel wykorzystywany był również do produkcji prądu elektrycznego na potrzeby kopalni i miasta. Węgiel wydobywano za pomocą niewielkich koparek jednoczerpakowych. Na terenie odkrywki surowiec był transportowany kolejką łańcuchową, a dalej przewożony kolejką linową. Odkrywka Morzysław działała do 1953 roku. Wydobyto z niej 1 000 000 ton węgla. W miejscu dawnego wyrobiska znajduje się dzisiaj park 700-lecia z terenami rekreacyjnymi i ośrodkiem sportowym. Czytamy na kwbkonin.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Miasto i gmina Zagórów. Zagórów to miasto położone blisko rzeki Warty w powiecie słupeckim województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 3,5 km kwadratowego i liczy 2985 mieszkańców. Jest stolicą gminy miejsko-wiejskiej o łącznym obszarze 159 km kwadratowych i 9079 mieszkańców. Układ urbanistyczny Zagórowa jest wydłużony, równoległy do Warty. Czytelne są w nim pozostałości pierwotnej osady w kształcie owalnicy o wymiarach około 105 na 450 metrów, rozciągłej wzdłuż dawnego traktu z Pyzdr do Konina. Zabudowa miasta wokół dużego rynku w dużej mierze jest parterowa, z niektórymi domami jeszcze z drugiej połowy XIX wieku. Cechą charakterystyczną są indywidualnie wykonane solidne drzwi wejściowe do nich. Ośrodkiem miasta jest duży rynek, obszerny plac wytyczony podczas lokacji, na którym stoją pomniki poległych za wolność ojczyzny z 1979 roku i zrekonstruowany w 2003 roku przedwojenny pomnik ku czci żołnierzy z lat 1918-1920. Dalej na wschód, przy ulicy Konińskiej, wznosi się kościół ewangelicko-augsburski z 1884 roku. Przy nim znajdują się dawna pastorówka z 1938 i dom kantora z 1913 roku, obecnie nieczynne. Trójkątny mały rynek to pamiątka po placu targowym dawnej osady. Zdobi go barokowa figura świętego Jana Nepomucyna z 1747 roku, na której cokole umieszczono rymowane napisy oraz płaskorzeźby Matki Bożej, świętego Augustyna, świętego Grzegorza i świętego Wawrzyńca. Zezwolenie na lokalizację miasta otrzymał opat Lącki z rąk króla Władysława Jagieły w 1407 roku. Mówiono o tym, że Zagórów ma mieć wszystkie prawa i przywileje przysługujące miastom i ma być wyjęte spod prawa polskiego i przeniesione na prawo niemieckie, magdeburskie. Dajemy i pozwalamy mocą niniejszego aktu władzę i możność utworzyć miasto po wieczne czasy, dając i zezwalając temuż miastu Zagórowo wszystkie prawa cywilne, które posiadają i inne miasta państwa naszego, i aby tem łatwiej miasto Zagórowo mogło się rozwijać i stawiać się znanym. Miasto to z prawa polskiego przenosimy na prawo niemieckie, magdeburskie po wieczne czasy, czytamy. Jednakże faktyczna lokacja miasta nastąpiła dopiero w 1445 roku, kiedy to doszło do nadania właściwego przywileju lokacyjnego. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać między innymi w tym, że nieco wcześniej, bowiem w 1418 roku przeprowadzono lokację lądu, który przeniesiono z prawa polskiego ziemskiego na magdeburskie. Przywilej lokacyjny Zagórowa wystawiono 3 września 1445 roku. Mieszkańcy uzyskali prawo ważenia piwa, które musieli nabywać karczmarze z wszystkich wiosek klasztornych położonych w okolicach Lądu, Lądka i Zagórowa. Mieszkańcy otrzymali oprócz prawa ważenia piwa prawo wyrębu drzewa na budowę domostw i na rybołówstwo. W 1655 roku następuje najazd Szwedów na Polskę. Zagórów zostaje po kapitulacji w Ujściu zajęty przez wojska szwedzkie i kompletnie zniszczony. Wojska te opuszczają zrujnowany Zagórów dopiero po roku. Jedną z niewielu inwestycji, jaka po tym ma miejsce, jest dobudowanie w 1686 roku kaplicy południowej do istniejącego już kościoła w miejscu, gdzie znajdowały się fundamenty dawniej istniejącego prezbiterium. Sytuacja, w jakiej znalazło się miasto, nie pozwalała co prawda na jako taki rozwój, ale pozwalała jednak mu trwać. Z pewnością podstawowy na to wpływ miał stosunek do miasta jego właściciela, który starał się utrzymać jego egzystencję. Zniszczenia spowodowane podczas najazdu szwedzkiego powiększył w roku 1790 pożar. 3 lata później, w czasie rozbiorów Polski, Zagórów przeszedł do zaboru pruskiego. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego miasto weszło w skład powiatu konińskiego. A od 1815 roku należało do Królestwa Polskiego. Czytamy na www.zagórów.pl.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Honorowi obywatele Konina. Ojciec Maksymilian Tarejwo, zakonnik, kapelan Powstania Styczniowego. Uchwała nr 657 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 roku. Maksymilian Tarejwo urodził się w 1834 roku w miejscowości Prenę. W 1854 roku wstąpił do zakonu kapucynów w Lubartowie, gdzie przyjął imię Maksymilian. Święcenia kapłańskie otrzymał w Warszawie w 1860 roku i od początku swojego kapłaństwa zaangażował się w działalność patriotyczną. Podczas posługi w Warszawie wygłaszał płomienne kazania podnoszące na duchu mieszkańców, pomagał uwięzionym w warszawskiej i modlińskiej cytadeli. Z powodu patriotycznej działalności w 1862 roku został przeniesiony do Lądu, gdzie organizował pracę kurierów przechodzących przez granice Królestwa Kongresowego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po wybuchu powstania styczniowego ojciec Maksymilian Tarejwo dołączył do oddziałów dowodzących przez generała Edmunda Taczanowskiego. Jako kapelan powstańczy uczestniczył w bitwach pod Pyzdrami, Ignacewem oraz w innych potyczkach regionu konińskiego. Wraz ze słabnięciem powstania styczniowego ojciec Maksymilian był zmuszony ukryć się przed zaborcami. W ramach represji władze carskie zamknęły klasztor i kościół w Lądzie. Zakonnicy zostali wywiezieni na Syberię za działalność patriotyczną, a ojciec Maksymilian Tarejwo w nocy z 15 na 16 czerwca 1864 roku został odnaleziony i postawiony przed sąd polowy. Duchowny zasłużony dla sprawy niepodległości został skazany na śmierć i powieszony na konińskim Błoniu. Od jego nazwiska miejsce to nosi nazwę Wał Tarejwy. Maksymilian Tarejwo został honorowym obywatelem Konina w 2018 roku. Tekst pochodzi ze strony www.konin.pl.
5: Konin FM.
6: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
9: Góra Zamkowa w Powidzu. W systemie grodowym całego państwa średniowiecznego szczególną rolę odgrywał kompleks gnieźnieński. W pierwszej połowie XII wieku wzniesiono na wschód i południowy wschód od warowni gnieźnieńskiej trzy niewielkie grudki stożkowe, które osłaniały podejście z kierunków najsłabiej zabezpieczonych przez naturę. Zbar, Gnieźnienek i trzeci prawdopodobnie przy trakcie do Powidza. Być może wzniesiono w Powidzu zamek średniowieczny. Na ziemiach Polski i Czech zakładano takie od połowy XIII wieku. Do dziś na stożkowe wzniesienie nad Jeziorem Powidzkim od strony północno-wschodniej mówi się Góra Zamkowa. Według archeologicznych badań powierzchniowych prowadzonych przez Zespół Gnieźnieński w latach 1958, potem 1964, Góra Zamkowa jest pozostałością grodziska stożkowego i stanowi jego szczyt. Zgodnie z tymi badaniami, grodzisko zostało wzniesione na planie czworokąta o zaokrąglonych narożnikach. Wymiary stożka przedstawiały się następująco. U podstawy dawnych wałów ziemnych grodziska 80 metrów długości i 75 metrów szerokości, a u szczytu wzniesienia rozmiary mające do 44 metrów długości i 40 metrów szerokości. Najwyższe zbocze od strony wschodniej, to jest jeziora, osiągało 11 metrów. Natomiast w kierunku zachodnim i północnym góra stopniowo obniżała się do wysokości 2,5 metra na zboczu przeciwległym do brzegu jeziora. Od strony północnej znajdowała się osada przygrodowa. Fragmenty naczyń z okresu średniowiecza znajdują się w muzeum w Gnieźnie. Na zamku czy zameczku w Powidzu rezydował w latach 1416-1426 pierwszy starosta powicki Mroczko z Łopuchowa. W tymże miejscu w wieku XVII stał dwór na kopcu, w którym mieszkał posesor, dzierżawca na mieście Powidzu i wsiach, Łukasz Mielżyński junior, po ojcu swoim, także Łukaszu, zarządzającym od 1616 roku do 30 kwietnia 1627 roku. Po powstaniu wielkopolskim wzniesiono na środku Góry Zamkowej pomnik ku czci powstańców Kompanii Powidzkiej Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, którzy zginęli w latach 1919-1921. pomnik został zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Czytamy na www.powic.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Gmina Zagórów. Położona jest w południowej części powiatu szłupelskiego. Na obszarze równinnym na wysokości 80-100 metrów nad poziomem morza. Malowniczo ukształtowane obszary z licznymi zakolami, starorzeczami, bagnami i kanałami odwadniającymi, należące do prowincji Niszu Środkowoeuropejskiego w makroregionie Pradoliny Berlińskiej Niziny Południowo-Wielkopolskiej, są łatwo dostępne dla turystów.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
9: Odkrywka nie służ. Zasoby niewielkiego złoża Morzysław szybko się wyczerpały. Rozpoczęto wówczas eksplorację drugiej odkrywki Niesłusz. Działała ona w latach 1953-1961. W tym czasie wydobyto z niej 4 miliony ton węgla. Uruchomienie odkrywki wymagało osuszenia jeziora Niesłusz i oczyszczenia jego dna z zalegającego tam mchu. W latach 50. było to bardzo trudne technicznie zadanie. Po zakończeniu eksploracji węgla w miejscu wyrobiska kopalnia przygotowała nieckę, która początkowo miała być wykorzystana do budowy boiska sportowego. Jednak ostatecznie w tym miejscu powstało jezioro Zatorze o podobnej wielkości co dawny akwen – 18,5 hektara. Otoczenie jeziora zostało ciekawie zagospodarowane. Powstały tam alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i place zabaw. Dawny obszar górniczy został zrekultywowany i jest atrakcyjnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców konińskiego osiedla Zatorze. W pobliżu również na terenie podkrywkowym powstał kompleks handlowy i ogródki działkowe. Czytamy na kwp.konin.pl.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.
9: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Puszczykowo w powiecie poznańskim. Puszczykowo to małe miasteczko o powierzchni 16 km2. Urokliwie położone w Dolinie Warty, otoczone jest Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Bliskość jezior i rzek, naturalne bogactwa lasów, czyste i zdrowe powietrze to warunki sprzyjające zarówno zdrowiu mieszkańców, jak i rozwojowi turystyki. Dzieje Puszczykowa sięgać mają czasów ponoć bardzo odległych. Według starej legendy miał tu żyć ród Puszczyków, wiodących w kniejach żywot myśliwych i bartników. Przewodzić miał mu książę Luboń, którego siostra, piękna Sławka, miała być jedną z dworek księcia Mieszka I. Kiedy Polska przyjęła chrześcijaństwo, pogan, niechcących przyjąć nowej wiary, odsunięto od wpływów na dworze, a pogańską Sławkę odesłano do domu. Wtedy to ród Puszczyków miał zbuntować się przeciwko Mieszkowi I i w bitwie, jaka rozegrała się w lesie za dzisiejszym kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej w niebo wziętej, ponieść klęskę. Dzisiejsze Puszczykowo to miasteczko nietypowe, różniące się od innych małych miejscowości Wielkopolski. Nie ma tu bowiem typowego rynku, a nawierzchnię asfaltową mają tylko ulice przelotowe. Brakuje też przemysłu. Wiąże się z tym najmniejszy spośród miast województwa odsetek zatrudnionych w sferze produkcji materialnej. Większa część mieszkańców dojeżdża do pracy w pobliskich miastach Poznania, Lubonia i Mosiny. Także nietypowa jest zabudowa mieszkaniowa. Luźno rozrzucone wille w dużych ogrodach. Początek zabudowy willowej, tak charakterystycznej dla miejscowości tworzących dzisiejsze miasteczko, datuje się na schyłek XIX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowało się w mieście sporo domów i pensjonatów z przełomu XIX i XX wieku. Najstarszym z nich jest znajdujący się u zbiegu ulic Cienistej i Poznańskiej pensjonat Jadwinówka. Aby umożliwić coraz liczniej tu osiadającym dojazd do Poznania, przy istniejącej od 1856 roku linii kolejowej prowadzącej do Wrocławia zbudowano budynki stacyjne. W roku 1901 drewniany z wieżyczką zegarową i tunelem pod torami w Puszczykowie, a w roku 1911 murowany w Puszczykówku. Oba uznane zostały za zabytkowe. Nie są jednak budowlami wybitnymi architektonicznie. Jednakże budynek stacji kolejowej Puszczykowo dzięki swej nietypowej dekoracji prezentuje unikalny w Wielkopolsce przykład budowli dworcowej typowej miejscowości wypoczynkowej. Miłośnicy egzotycznych wypraw koniecznie powinni zobaczyć Muzeum Pracownię Literacką Arkadego Fidlera. Pracownia powstała w miejscu, gdzie w 1948 roku mieszkał w willi przy ulicy Słowackiego 1 Arkady Fidler, wielki podróżnik i pisarz, twórca bardzo zasłużony dla polskiej literatury. Stąd wyruszał w swe egzotyczne podróże. Muzeum spełnia nie tylko rolę poznawczą biografii pisarza, ale też prezentuje bogate zbiory przyrodnicze i etnograficzne, przywiezione z dalekich krajów. Jest to miejsce, w którym ciągle dzieje się coś ciekawego. Przybywa w nim interesujących eksponatów, jak chociażby położona tuż przy wejściu, zbudowana w początkach naszego stulecia, kopia egipskiej piramidy. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Zbiornik wodny Przykona zlokalizowany jest na obszarze górniczym w obrębie zwałowiska wewnętrznego dawnej odkrywki Adamów w osi starego koryta rzeki Teleszyny w granicach gminy Przykona. Od strony wschodniej zbiornik otoczony jest kompleksem leśnym, który stanowi miejsce spacerów i wypoczynku. Atrakcyjność lokalizacji wyznacza także położenie w odległości 3 km od drogi krajowej nr 72 Konin-Turek-Łódź i sąsiedztwo drogi powiatowej Smulsko-Słomów-Sarbice. Podstawowym przeznaczeniem zbiornika jest zagospodarowanie w regionalnym systemie małej retencji nadwyżek wody ze zlewni rzeki Teleszyny, położonej powyżej zbiornika i okresowo wód ze studni głębinowych odprowadzanych do rzeki Teleszyny. Ponadto zbiornik przyczynia się do poprawy mikroklimatu okolicy, umożliwia rekreację mieszkańcom okolicznych miejscowości, w tym Turku, zapewnia punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych i tworzy warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptactwa i ryb. Powierzchnia tego terenu objętego rekultywacją to 242 hektary. Powierzchnia czaszy zbiornika w granicach górnej krawędzi skarpy 168 hektarów. Powierzchnia na poziomie średniego zwierciadła wody 106 metrów nad poziomem morza 135 hektarów. Powierzchnia obrzeża czaszy zbiornika 73 hektary. Powierzchnia wyspy to około 3 hektary. Powierzchnia wyspy powyżej poziomu maksymalnego zwierciadła wody to 3,43 hektara. Powierzchnia zlewni zbiornika bez zlewni górnej Teleszyny to aż 9 km, a powierzchnia zlewni zbiornika ze zlewnią górnej Teleszyny jeszcze więcej, 204 km2. Wzdłuż południowego brzegu zbiornika rozciąga się piaszczysta plaża, przy której w okresie letnim funkcjonuje strzeżone kąpielisko. Na zbiorniku zainstalowane są trzy pomosty, z których jeden pełni rolę przystani żeglarskiej, drugi znajduje się przy strzeżonym kąpielisku, a trzeci wykorzystywany jest przez wędkarzy. Wypoczywający nad zbiornikiem mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego, małej gastronomii oraz ogólnie dostępnego punktu sanitarnego. Specyficzne położenie zbiornika z jego nieosłoniętym zachodnim brzegiem stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów wykorzystujących wiatr, a szczególnie windsurfingu. Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, to jest w miejscowościach Dąbrowa i Zimotki, wydzielono 135 działek pod budownictwo letniskowe o powierzchni od 630 do 1000 m2, co stanowi całościowo powierzchnię 20 hektarów. Działki usytuowane są w dwóch zespołach, zachodnim 51 działek i wschodnim 84 działki. W środkowej części terenu, przeznaczonego pod budownictwo letniskowe i rekreację, jest główny ciąg pieszy stanowiący dojście do terenów rekreacyjnych położonych nad zbiornikiem wodnym. Po obu stronach głównego ciągu pieszego są dwie działki o łącznej powierzchni prawie hektara, przeznaczone pod lokalizację obiektów infrastruktury i obsługi rekreacyjnej. Czytamy na www.przykona.pl.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
9: Honorowi obywatele Konina. Jan Apa Kaczmarek, kompozytor muzyki filmowej. Uchwała nr 440 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005 roku. Jan Apa Kaczmarek Urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie. Absolwent konińskiego liceum imienia Tadeusza Kościuszki, dla którego wspólnie z Januszem Rybickim napisali hymn. Potem na stałe związany z Los Angeles. Kompozytor muzyki do ponad 30 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W jego muzycznym dorobku znalazły się również kompozycje symfoniczne i utwory do spektakli teatralnych, m.in. do inscenizacji Dziadów i Nieboskiej Komedii. Jan Kaczmarek pisał także muzykę dla Teatru Ósmego Dnia, a potem dla stworzonego przez siebie zespołu kameralnego Orkiestry Ósmego Dnia, z którą koncertował na całym świecie. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się dla niego muzyka filmowa. Jego kompozycje do filmów takich jak Całkowite Zaćmienie, Washington Square, Trzeci Cud, Stracone Dusze i Quo Vadis wzbudzają w widzach emocje w niepowtarzalny sposób, ilustrując przeżycia bohaterów. W Stanach Zjednoczonych pierwsze sukcesy odniósł, komponując dla teatru. Pracował nad kompozycjami dla Goodman Theatre w Chicago i Mark Taper Forum w Los Angeles. W 1993 roku otrzymał nagrody przyznawane w czasie New York Shakespeare Festival za muzykę do produkcji Johna Forda. Jan Kaczmarek jest również reżyserem 3 produkcji multimedialnych: Czekając na Kometę Halleya, Symfonia Solo i Tower of Babel. Film Marka Foresta Marzyciel, do którego Jan Kaczmarek napisał muzykę, opowiada o życiu Jamesa Berry'ego, autora książki o Piotrusiu Panu. Marzyciel przyniósł mu oprócz Oscara nominację do Złotych Globów i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Jan A.B. Kaczmarek, honorowym obywatelem Konina, został 16 marca 2005 roku. Tekst pochodzi ze strony www.konin.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Rezerwat Mielno powstał we wrześniu 1957 roku w granicach Puszczy Winiszewskiej. Obszar rezerwatu wraz z otaczającym go lasem i łąkami obejmuje powierzchnię 94 hektarów. W jego sąsiedztwie znajduje się wzgórze o wysokości bezwzględnej 117 metrów nad poziomem morza, na szczycie którego usytuowany jest klasztor Ojców Kamedułów. Stworzono go w celu ochrony ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowiska brzozy niskiej. Charakteryzuje go specyficzny mikroklimat. Posiada on w 70% gleby bagienne lub wody otwarte. Z uwagi na niski poziom wody w jeziorze, cały obszar można traktować jako podmokły. Od strony zachodniej i południowej otoczony jest zalesionymi wzgórzami. Rezerwat położony jest na terenie zlewni rzeki Warty. W najbliższym jego sąsiedztwie znajdują się mniejsze jeziora – Wściekłe, Skąpe i Głodowskie – połączone ze sobą systemem rowów. Również i jezioro Mielno jest połączone rowem z jeziorem Gosławskim, dalej Pątnowskim i kanałem Morzysławskim z Wartą. Duże wahania w poziomie wody przyczyniają się do zakłóceń w awifaunie występującej na terenie rezerwatu. Polegają one na opuszczaniu miejsc gniazdowania przez ptaki, dla których rezerwat założono. Na szczególną uwagę zasługuje występowanie brzozy niskiej. W rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów. Obecnie najciekawszym zjawiskiem w rezerwacie jest postępujący proces starzenia się jeziora i sukcesja zbiorowisk roślinnych w jego obrębie związana z zarastaniem tafli zbiornika, m.in. przez osokę aloesowatą i żabi ściek pływający oraz stanowisko rzadkiego gatunku storczyka Lipiennika loesela. Granicą południową rezerwatu biegnie zielony szlak turystyczny Kawnice Licheń, ścieżka rowerowa Kazimierz Biskupi Konin oraz fragment ścieżki przyrodniczo-leśnej. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: basen etnograficzny w Gosławicach. W 1986 roku przy nowej siedzibie Muzeum Konińskiego w Gosławicach utworzony został mały skansen etnograficzny. Na powierzchni pół hektara postawiono 5 obiektów dawnej architektury drewnianej z naszego regionu, których funkcjonowanie w dawnych miejscach było zagrożone. Skansen tworzą chałupka Skopojna w gminie Zagórów, datowana na 1887 rok, posiadająca belki z datą 1784 o układzie dwutraktowym i konstrukcji ścian sumikowo-łądkowych z narożami łączonymi na węgiel. Posiada dach czterospadowy, kryty pierwotnie słomą, a po remoncie dachu w 2002 roku trzciną. Obecnie służy do eksponowania wystroju wnętrza chłopskiej chałupy oraz prezentacji sprzętu domowego, narzędzi codziennego użytku w gospodarstwie i wyrobów rzemieślniczych. Co roku jedno pomieszczenie adaptowane jest na prezentację wybranego warsztatu rzemieślniczego. Stodoła Szczepowa Dolnego w gminie Uniejów, datowana na rok 1873, o konstrukcji ścian sumikowo-łądkowej i narożach węgłowych łączonych na rybi ogon z dachem dwuspadowym, krytym obecnie trzciną. Jej wnętrze wykorzystane jest do prezentacji maszyn i sprzętu rolniczego oraz na imprezy plenerowe organizowane w skansenie. Wiatrak Koźlak ze wsi Bolechowo w gminie Kazimierz-Biskupi z XIX wieku. Posiada on oryginalnie kompletne wyposażenie z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi. Wcześniej znajdował się na obszarze działalności górniczej i przez kopalnię został rozebrany i postawiony w skansenie w 1986 roku. Drugi wiatrak Koźlak został zestawiony z elementów zniszczonych wiatraków z Kotwasic w gminie Malanów oraz Goranina w gminie Ślesin. Zaadaptowany został na działalność edukacyjną i wystawienniczą. Kuźnia z podcieniami kryta dachówką jest rekonstrukcją nieistniejącej już kuźni Starnowa w gminie Tuliczków. Posiada bogate wyposażenie kowalskie i co pewien czas organizuje się w niej pokazy kucia koni. Skansen udostępniony jest zwiedzającym w okresie letnim, maj-wrzesień. Jest też miejscem organizowania imprez plenerowych o tematyce etnograficznej, jak pokazy kucia konia, lepienia garnków, wybiegu chleba, plenery rzeźbiarskie, malarskie, występy ludowych zespołów folklorystycznych oraz festyny. Skansen uzupełnia tak zwana mała architektura, wiata z maszynami rolniczymi, m.in. przedwojennych konińskich producentów, piec wolnostojący do wybiegania chleba, studnia do wody z żurawiem. Całość uzupełniona przydomowym ogródkiem, gdzie uprawia się typowe wiejskie warzywa, zioła i kwiaty. Skansen udostępniony jest także instytucjom z zewnątrz realizującym własne przedsięwzięcia kulturalne, pokazy teatralne, folklorystyczne i scenografie filmowe. Czytamy na www.muzeum.com.pl.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Honorowi obywatele Konina. Mieczysław Grzegorz Becker, inżynier mechanik. W 1979 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Mieczysław Grzegorz Becker urodził się 25 maja 1905 roku w Strzyżowie nad Bugiem. Od 1910 roku zamieszkał z rodzicami w Gosławicach i ukończył gimnazjum w Koninie. Studiował na Politechnice Warszawskiej, a od 1931 roku pracował jako nauczyciel akademicki w Warszawskim Instytucie Badań Inżynieryjnych. Jego pracę naukową przerwała II wojna światowa. W 1939 roku ewakuował się z Polski do Francji, a później do Kanady. Po wojnie działalność naukową kontynuował w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Detroit oraz uczelniach technicznych, m.in. w New Jersey, Waszyngtonie i Michigan. Nieco później został zatrudniony w laboratorium w Santa Barbara w Kalifornii, włączając się w amerykański program badań kosmicznych. Jego największym sukcesem w ramach współpracy z NASA, amerykańską agencją badania przestrzeni kosmicznej, były prace przy konstrukcji kołowego pojazdu księżycowego. Powstał on w Instytucie Badawczym firmy General Motors i po raz pierwszy był testowany w lipcu 1971 roku w trakcie wyprawy księżycowej Apollo 15. A kierowali nim na Księżycu astronauci David Scott i James Irwin. Pojazd ten wykorzystano na Księżycu jeszcze dwukrotnie, w kwietniu i grudniu 1972 roku, misja Apollo 16 i Apollo 17. Był doktorem honoris causa m.in. uniwersytetów w Monachium i Ottawie. Zmarł w Santa Barbara w Kalifornii 8 stycznia 1989 roku, a w 1979 otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Sąpolno to gmina...

0: 1906 roku miejscowość nazywana jest Sompolnem. Miasto należało do uposażenia arcybiskupów gnieźnieńskich. Niekiedy dochody czerpała kapituła gnieźnieńska. Jednakże wciąż było powiązane z rozległymi dobrami arcybiskupów. Uniejów, Grzegorzew, Turek. W czasie powstania styczniowego w okolicach Sompolna miał miejsce szereg bitew i potyczek z wojskami zaborcy. W 1870 roku Sompolno podzieliło los wielu innych miejscowości, tracąc prawa miejskie, które odzyskało dopiero w 1973 roku. Na początku XX wieku Sompolno stało się ważnym węzłem kolei wąskotorowych, co znacząco wpłynęło na rozwój gospodarczy gminy i miasta. Do ważniejszych zabytków na terenie miasta zalicza się XIX-wieczną neogotycką świątynię rzymskokatolicką, z tego samego okresu pochodzący późno-klasycystyczny kościół ewangelicki, drewnianą kaplicę świętego Hieronima z 1732 roku oraz odrestaurowaną synagogę. Ponadto na terenie gminy, w miejscowości Lubstów, znajduje się neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX wieku z parkiem krajobrazowym i okazałym starodrzewem. Kościół rzymskokatolicki w stylu wczesnorenesansowym z 1534 roku z barokową dzwonnicą z XVIII wieku. W Mąkolnie zachował się drewniany kościół rzymskokatolicki z połowy XVIII wieku z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowanym na połowę XVII wieku. W Lubstówku natrafimy na drugą drewnianą świątynię parafialną z pierwszej połowy XVII wieku. W pobliżu nad Jeziorem Lubstowskim zachowało się średniowieczne grodzisko. Z Lubstowem, miastem w XV wieku, jest związana postać wybitnego profesora Uniwersytetu Krakowskiego Zygmunta. W Mąkolnie w czwartej dekadzie tegoż stulecia proboszczem był nie mniej wybitny uczony krakowski Maciej Szkoła. Gmina posiada wiele atrakcji turystycznych, takich jak szlaki turystyczne piesze i samochodowe, a także ośrodki wypoczynkowe oraz pola kempingowe nad jeziorami Lubstowskim, Mąkolno, Mostki i Szczekawa. Na terenie gminy można znaleźć wiele ciekawostek przyrodniczych, w tym unikalny rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki ze stanowiskiem Jarząbu Brękini. Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Blisko 8,8 tysiąca hektarów użytków rolnych należy do 1300 gospodarstw rolnych. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, jest także ponad 1000 łąk i pastwisk. Gmina jest rejonem o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych. Sady, głównie jabłkowe, zajmują powierzchnię około 1500 hektara. Uprawia się przeważnie żyto, a także pszenicę, jęczmień i rośliny przemysłowe. W hodowli przeważa trzoda chlewna, bydło oraz konie i owce. W zachodniej części gminy wydobywany był węgiel brunatny z odkrywki Lubstów. Tereny pokopalniane są rekultywowane w kierunku rekreacyjnym. Ogółem, poza rolnictwem, pracuje w gminie prawie 1700 osób. 435 podmiotach gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM 104.1.